0: Сам что с
1: JWP.

Radio Campus.

0: Campus. 97,1 FM.
1: This is my church. This is where I heal my hurts.

0: same sztosy.
1: Co chcesz?

Chociaż za hajsem ciągniesz to tylko pa.

0: SBM obecnie kompletnie zdominowało polską scenę. Tak naprawdę na horyzoncie nie widać żadnych innych labelów, które w ogóle mogłyby się do nich zbliżyć, a co dopiero z nimi konkurować.
1: Ludzie kompletnie kochają to, kiedy widać, że coś jest prawdziwą rodziną i prawdziwym zespołem. I tego SB od jakiegoś czasu kompletnie nie można odmówić.
2: Płyta roku 2022, już w styczniu.
1: Pełna dominacja i naprawdę nie wiem, co tam by musiało się stać, żeby to wszystko się popsuło.
3: Gorąca Sri Lanka, lecę na wakacje, by wyłączyć głowę. Umiera mi babcia, wsiadam w samolot i wracam, by wygłosić mowę. Tej nocy ruszyła inwazja, przy granicach naszego państwa. Zburzone miasto.

0: Wczoraj wróżyli wieczność, a dziś wróżą nam upadek. Jak wszystko się sypie, to z tego weź zrób przyprawę.
1: Pozycja stałego giganta zaczyna topnieć, a konkurencja nieść w przeciwieństwie do SPM. Nie nazywa się rodziną, wydaje się, że nie będzie to najlepszy czas dla SPM, wręcz bardzo ciężko.
2: SPM zdaje się zamienić w tonący statek.
1: Wygląda to jak jakaś korporacja, że
3: to my z buntu zrobiliśmy pop.

takie są fakty. Nie łączy nas krew, łączą kontrakty. Latami żyliśmy ze sobą jak bracia, teraz tego nie ma, więc po co udawać? Papiery leżały gdzieś na dnie szafki, nie miały dostępu do naszych relacji, ani do naszej zajawki. Nie siadły motyle, rozumiem, nie wasza jazda, ale nie docenić tekstu do ojca to owczy pęd. Kini u nadsu to mój pomysł i to prawda, więc jak to biorę na siebie i okej. 2022, wylało się to, co miało się wylać. To nie rodzina, to generacja, co się dopiero zaczyna zaczynać. Nikt tu za nikim nie płacze, bo wszyscy są żywi i zdrowi.

0: nim bierzemy już zamajstrowanie rodzeństwa.
1: To my z buntu zrobiliśmy pop, to my zabiliśmy hip-hop.

leci sobie telefon X. Nie jestem twoim trenerem rozwoju. Usiądź sobie wygodnie w swojej strefie komfortu. Piję łychę w krystale, żeby czuć ciężar w dłoni.

0: dać kiksy.
1: Idę sobie ze psem, idę sobie z pieskiem, myję potem ręce, myję potem ręce. Kiedy to się wreszcie skończy, myślę, wszystkie łapy w górę, pokaż reszcie, czy są

0: kamerki?
1: Już? Na pewno.
0: Czy każdy plasterki odkleił z kamerki?
1: Już, miałem pan też tam?
0: Każdy plasterki odkleił z kamerki. Jak widzimy siebie, to cieszymy gęby. Siedzimy jak kury przypięte do grzędy za kupry. Zakupy z biedry, a gierki nam grzeją komputry.

otwieram z dziewczyną. Nie ma ją jeszcze, ale może kiedyś będzie. Może będę wydłubywał z jej pleców kleszcze i podmieniał pieczywo czerstwe na świeższe. Inhale, exhale.

0: Nie mów mi o stylu odbij, to jest tylko moje hobby. Oni wymyślają zwrotki, wymyślają z siebie chłopcy. Nie robiłem z siebie OG, dla nich jestem niewidoczny. Są na mieście mnie głodni, a jedyne co mają to plotki. Wow, aha, aha, nawet nie wiesz jak to jest, ej. Nawet nie wiesz kto z kim, ale i tak będzie fota na IG, ej. Widzę, nienawidzę cię, ej. Wbijam sobie old black, ej. Na językach mają mnie za to wycofanie, ale to mój cel, ej. Wciąż to samo na okrągło, nie wiem kiedy będzie stop, stop. Kiedy powiedzą kończ to, a jedyne co mam to flow, flow. Wciąż to samo na okrągło, nie wiem kiedy będzie stop, stop. Kiedy powiedzą kończ to, a jedyne co mam to flow, flow. Nie wiem kiedy będzie stop, stop.
1: Nie wiem kiedy będzie stop, stop. Nie,
0: nie wiem kiedy będzie stop, stop.
1: Nie wiem kiedy będzie stop, stop.
0: Nie wiem kiedy będzie stop, stop.

ukryty w fantazji, gubię wzrok, słyszę wiele. Krawędź wyobraźni, cały świat się ze mnie śmieje. Cieplej, zimniej, lepiej, gorzej, błądzę, toczę wojnę w sobie. Stoję, płonę, karmię fobie, topię się pod głosem. Tonę, powieś się tej nocy, proszę, bo wiesz, to dla ciebie dobre. Pożegnaj się z ludźmi, powiedz im ostatnie słowo, potem zrób to bez lęku. Możesz mi zaufać, wszystko będzie dobrze, ziom, masz u mnie trucha.

0: Akademickie Radio Campus.
1: Street credit. Medium.

0: prawdy.
1: Są rzeczy, których nigdy ci nie powiem za życia, a może ci odpowie ta płyta, no witam. Długo mnie nie było, choć byłem, rozkminiaj. Medium zmartwychwstał za życia.

0: Yeah, see, I didn't even finish that on time.
1: Tle się dogasam jak to miasto, pełna ślepych zakątków, ciągnie mnie do światła i ludzi.

przez życie jadą na wstecznym, by niepewną przyszłość zostawić daleko przed sobą. Aha. I czy jest sens pytać, co by było, gdyby, kiedy wynik już znasz? I czy jest cel szukać winy tam, gdzie ślepe siły zadrwiły z nas?

0: na murzynkę. Opalona na murzynkę. Opalona na murzynkę.
1: To nie zaczęło się od co tam. Był od ciebie promyk, focha, słonko. Chyba chciałem cię w sobie rozkochać. Założyłaś tą fajną sukienkę z odkrytymi plecami. Myślałem, że jesteś inna po tych fotach. Myślałem, to całkiem sporo jak na obipoka. Rozgościłem już się w twoich progach. Byłem na ryneczku po owoce. Czekam, aż mi zrobisz sorbet now. Choć kuszą fanki lodem, ale niby która z nich mi zrobi grzanki z miodem.

0: Przerywamy co dzień i nie mijamy się wzrokiem, za to szybko nam miną miesiące dwa.
1: Polećmy za miasto, nie pytaj mnie dokąd, byle gdzie. Koguty zatańczą, szkoda przespać taki dzień. Mamy się na własność i swoje szpony mi wbijasz w grzbiet. Zostawiłeś was grą, drap mazuj miziaj mnie, drap mazuj miziaj mnie.

0: studia ze studia.
1: Warszawa chciałaby zorganizować Igrzyska Olimpijskie w 2040 lub 2044 roku i na ten temat rozmawialiśmy już swego czasu i dochodziliśmy do wniosku, że no, nasze miasto musiałoby bardzo się zmienić, żeby dać radę udźwignąć ten ciężar wielkiej imprezy, ale wizja Igrzysk w stolicy Polski to nie jest wymysł dzisiejszych polityków czy dzisiejszych zajawkowiczów sportu, ale pomysł, który przewijał się już bardzo dawno temu i właśnie o tych historycznych wizjach Igrzysk Olimpijskich w Warszawie będziemy rozmawiać dziś z doktorem Kamilem Podszuskim z Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: To kiedy w takim razie pojawił się taki pierwszy pomysł, żeby w Warszawie te igrzyska zorganizować?
2: Najwcześniejszy pomysł na wielki narodowy park sportowy, który być może mógłby być nawet areną Igrzysk Olimpijskich w Warszawie, jest nawet starszy od odzyskania niepodległości przez Polskę, bo już w czasie I wojny światowej, po opuszczeniu Warszawy przez Rosjan, wejściu Niemiec, otworzyły się nowe możliwości w zakresie planowania przestrzennego i w 1916 roku powstał taki ogólny szkic regulacyjny miasta stołecznego Warszawy, stworzony przez zespół z Tadeuszem Tołwińskim na czele. I architekci, takim właśnie ogólnym, inspirującym, będącym pewnym punktem odniesienia na przyszłość, planie przewidywali w południowo-wschodniej części lewobrzeżnej Warszawy, na terenie Siekierek, między Jeziorkiem Czerniakowskim a Wisłą, taki wielki narodowy park sportowy, między innymi z torem wyścigów konnych, stadionem. Gdyby to przedsięwzięcie dało się zrealizować, to jak na warunki lat 20. czy 30. z pewnością ono spełniałoby kryteria niezbędne do organizacji międzynarodowych wielkich imprez sportowych. Także można powiedzieć, że sam początek marzeń o olimpijskiej Warszawie to jest rok 1916.
1: Czy nie dość, że ta infrastruktura w ogóle byłaby w mieście, to jeszcze w jednym miejscu wszystko mogłoby się dziać?
2: Tak, pojawiały się inne koncepcje zakładające właśnie koncentrację infrastruktury sportowej już bardzo dawno temu. Na początku lat 20. XX wieku mieliśmy taką tendencję obserwowaną też w Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim do organizacji igrzysk regionalnych pod auspicjami MKOL-u. Między innymi zaczęto regularnie organizować igrzyska dalekowschodnie, Azji Południowo-Wschodniej, na Filipinach, w Chinach czy w Japonii były organizowane. Pojawiały się też projekty igrzysk południowoamerykańskich. Pojawił się, zainspirowany przez takiego amerykańskiego działacza sportowego Elwooda Browna, ale popierany też przez Polaków, ze Stefanem Księciem Lubomirskim, ówczesnym prezesem PKOL-u, pomysł na igrzyska środkowoeuropejskie. Takie igrzyska polskiego Międzymorza, od Finlandii przez kraje nadbałtyckie, Polskę, aż gdzieś tam na południu, po Grecję i Turcję. Na potrzeby tych igrzysk środkowoeuropejskich pojawiła się też wizja, takim spiritus movens był Marian Dinsdl Dąbrowa, oficer werbunkowy Błękitnej Armii Józefa Hallera, ogrodu zabaw i sportów z kolei w Parku Praskim, tam gdzie mamy dzisiaj ogród zoologiczny, jeszcze przed wojną funkcjonował tam park rozrywki i w początku lat 20. pojawiła się koncepcja, żeby już nie na Siekierkach, tylko w trochę innej lokalizacji, właśnie w Parku Praskim też powstał wielki, kilkudziesięciotysięczny stadion sportowy, hala widowiskowo-sportowa, kryta pływalnia, hipodrom i inne lokalizacje. Także na ówczesne warunki dominował taki model koncentracji infrastruktury sportowej w jednym miejscu. Ten pomysł Igrzysk Środkowoeuropejskich ostatecznie nie wypalił. Sam Pierre de Coubertin, twórca ruchu olimpijskiego, odnosił się do niego z rezerwą, mówiąc, że o ile w różnych częściach świata, jak Azja, Afryka czy Ameryka Południowa, ta promocja olimpizmu poprzez igrzyska regionalne ma uzasadnienie, o tyle w Europie raczej jest niepotrzebna i on jest sceptyczny. Także igrzyska środkowoeuropejskie nam nie wyszły. Celebracje dziesięciolecia odzyskania niepodległości

0: też sobie wyobrażano, że igrzyska będą mogły być zwieńczeniem uroczystości dziesięciolecia odzyskania niepodległości. Ostatecznie w ten sposób to się nie odbyło.
1: No te zapowiadane na 2040 lub 44 rok to też mają taką piękną klamrą kompozycyjną, jakby to się udało w 2044 w Warszawie. 100 lat po powstaniu warszawskim to też by była taka piękna klamra kompozycyjna, historyczna. Rozumiem, że te wszystkie wizje przedwojenne zakładały budowę całej tej infrastruktury. Warszawa nigdy nie była miastem już przygotowanym z wielką infrastrukturą sportową.
0: No w zdecydowanej większości tak. No, największy stadion Warszawy międzywojennej był stadion Wojska Polskiego, wówczas nazywany Stadionem Dowództwa Okręgu Korpusu I Wojska Polskiego w Warszawie imienia Marszałka Piłsudskiego. Popularny oczywiście Stadion Legii przy ulicach Czerniakowskiej, Myśliwieckiej i Łazienkowskiej. Jego przedwojenny adres zresztą był inny, na dzisiaj Legię kojarzymy z Łazienkowską. Ale to był stadion niespełniający wymogów olimpijskich. Istniałaby konieczność budowy większego. Także raczej tak samo brakowało chociażby hali widowiskowo-sportowej, takiej z prawdziwego zdarzenia, krytej pływalni dużej, czy na przykład sztucznego lodowiska. To akurat nie byłoby kwestią w przypadku igrzysk letnich, ale tej infrastruktury brakowało i raczej trzeba by ją było tworzyć od podstaw. To byłyby też na pewno bardzo kosztowne przedsięwzięcia, ale taką rękawicę chciał podjąć magistrat miasta stołecznego Warszawy w latach 30. pod rządami Stefana Starzyńskiego, często uważanego za najwybitniejszego włodarza stolicy. I tutaj pan wspomniał o takiej klamrze, rok 2044, stulecie powstania warszawskiego. A jeśli mówimy o tego typu klamrach, to należy powiedzieć, że w planach z lat 30. rozwoju Warszawy rok 1944 też miał być rokiem szczególnym. Miał być rok 25-lecia odzyskania niepodległości i planowano na tę okoliczność taką wielką krajową wystawę przemysłową na Saskiej Kępie, coś w rodzaju takiego polskiego Expo. Był jeden z trzech wielkich planów inwestycyjnych ekipy Starzyńskiego w ratuszu. Drugi zakładał budowę dzielnicy reprezentacyjnej, takiej ambasad, budynków użyteczności publicznej, luksusowego budownictwa mieszkaniowego na polu mokotowskim. Najprawdopodobniej do 1948 roku ukończoną. To miał być taki urbanistyczny pomnik zmarłego marszałka Piłsudskiego. A trzecią w kolejności wielką inwestycją miała być dzielnica olimpijska. Uwaga, z powrotem projektowana na siekierkach. Czyli mieliśmy tutaj powrót do tych koncepcji Tołwińskiego sprzed 30 lat. I na siekierkach ze stadionem reprezentacyjnym wzorowanym na stadionie z Igrzysk w Berlinie z 1936 roku miała ta dzielnica olimpijska powstać z myślą o Igrzyskach Olimpijskich najprawdopodobniej na 1952 bądź 56. Pierwszą wielką imprezą sportową tam miały być Mistrzostwa Europy w wioślarstwie, bo pierwszą przygotowywaną w sporej części już zrealizowaną inwestycją był tor regatowy na wodzie stojącej pomiędzy Jeziorem Czerniakowskim a Wisłą i w roku 1941 miał już być gotowy jako arena Europejskiego Czempionatu Wioślarskiego.
1: To powiedzieliśmy o tym Stefanie Starzyńskim, o którym często mówimy, że no, był wybitnym gospodarzem naszego miasta. No i gdy o nim mówimy, to też często te wizje przyszłości miasta Warszawy jako miasta takiego bardzo rozwiniętego, światowego się pojawiają. Tylko na ile te wizje były rzeczywiście realistyczne i mogły zostać spełnione, gdyby no, zachować oczywiście historycznie jakiś spokój geopolityczny i tak dalej, a na ile to było po prostu no, marzenie, że Stefan Starzyński był takim wizjonerem, marzycielem?
0: Nie jest łatwo odpowiedzieć na to pytanie, bo w historii nigdy nie znamy alternatywnych scenariuszy z całą pewnością, tak? Możemy mówić o tym, co się wydarzyło, a jedynie gdybać i spekulować o tym, co się nie wydarzyło. Natomiast plany były niezwykle ambitne. Ja tutaj zacytuję takiego znanego warszawianistę Grzegorza Piątka, którego wywiad kiedyś czytałem, który zapytany o to, czy możliwe było w realiach II Rzeczpospolitej zrealizowanie zarówno tej wielkiej wystawy przemysłowej, takiego polskiego Expo w 1944 roku, luksusowej dzielnicy właśnie takiej mieszkaniowo-reprezentacyjnej marszałka Piłsudskiego na polu Mokotowskim gdzieś do końca lat 40. i jeszcze olimpiady w Warszawie w latach 50. wyraził się, że to by wymagało znalezienia znacznych pokładów ropy naftowej gdzieś pod powierzchnią mazowieckich piasków. Innymi słowy, no, wyraził się bardzo sceptycznie, biorąc pod uwagę ograniczone jednak możliwości stosunkowo ubogiej, głównie rolniczej, nie tak bardzo uprzemysłowionej II Rzeczpospolitej, czy jej stolica udźwignęłaby ciężar trzech aż tak wielkich inwestycji w relatywnie krótkim czasie. Ja te zastrzeżenia Piątka w dużej mierze podzielam. Natomiast gdyby jeden z tych trzech projektów otrzymał na różnych szczeblach samorządowych, państwowych zielone światła i był skierowany do realizacji jako priorytetowy, nie jest wykluczone, że miałby szansę. Drugą Rzeczpospolitą stać było na takie realizacje jak budowa portu w Gdyni, magistrali kolejowej z Górnego Śląska właśnie do Gdyni, czy rozbudowę Centralnego Okręgu Przemysłowego. No to i pewnie zorganizowanie infrastruktury na miarę olimpijską też by nie przekraczało możliwości stolicy i całego tego państwa, ale wymagałoby właśnie no, skupienia tego przedsięwzięcia jako priorytet. Ile to wszystko miało kosztować, to trudno powiedzieć, bo zachowały się w archiwach jedynie fragmentaryczne kosztorysy, ale dzielnica olimpijska na Siekierkach, sama melioracja tego podmokłego terenu, wytyczenie arterii komunikacyjnych i przygotowanie toru wioślarskiego jako pierwszej inwestycji sportowej miało być kwoty rzędu 6 milionów ówczesnych złotych. Wydaje się niedużo, ale ówczesna złotówka miała zupełnie inną siłę nabywczą niż obecna. Dla porównania, największe inwestycje sportowe okresu międzywojennego w Warszawie, czyli Centralny Instytut Wychowania Fizycznego na Bielanach, obecna AWF, i tor wyścigów konnych na Służewcu, one kosztowały między 12 a 15 milionów ówczesnych złotych. A tutaj sama melioracja, uzbrojenie terenu, wytyczenie komunikacji, pierwszy obiekt sportowy miałby kosztować już połowę tego. Mhm. Także pewnie kilkadziesiąt milionów złotych kosztowałaby ta dzielnica olimpijska. To byłaby gigantyczna inwestycja. No bardzo duże środki wymagałoby, żeby to zaangażować. Trudno powiedzieć, nie byłoby to całkowicie wykluczone, ale na pewno nie byłoby łatwo ten cel zrealizować.
1: Dzisiaj deweloperzy to zrobili za nich na Siekierkach. A czy którekolwiek z tych wizji chociaż fragmentarycznie udało się spełnić i nie wiem, dzisiejsza Warszawa ma coś w sobie sportowego właśnie z tych wizji około Igrzysk Olimpijskich?
0: Znowu nie tak łatwo odpowiedzieć na to pytanie. Wprost, tak jeden do jednego, te plany zabudowy sportowej, taką monumentalną, o zasięgu międzynarodowym, infrastrukturą sportową na Siekierkach nie zostały wcielone w życie. Obecnie największą realizacją na Siekierkach jest oczywiście elektrociepłownia, więc coś ze sportem w żaden sposób niezwiązanego. Ale myśl o tym, że Warszawa jest miastem na miarę gospodarza Igrzysk Olimpijskich, zakiełkowała na tyle skutecznie, że zarówno po II wojnie światowej w ramach odbudowy w pracowniach Biura Odbudowy Stolicy zupełnie poważnie rozważano, co najmniej do 1947 roku, budowę dzielnicy olimpijskiej w ramach całego wielkiego procesu odbudowy miasta. Nie przejmowano się tym, że to jest pomysł steczki Starzyńskiego wyciągnięty. Jak i też już po upadku PRL-u w okresie transformacji ustrojowej w latach 90. w warunkach no, wolności ekonomicznej i politycznej niemal natychmiast pojawiły się kolejne projekty marzenia o olimpijskiej Warszawie w roku 1992. Dwójka działaczy sportowych, niegdyś doskonałych szermierzy olimpijczyków, Ryszard Parulski i Wojciech Zabłocki, wystąpili z inicjatywą Igrzyska Olimpijskie Warszawa 2012 i przez lata 90. próbowali ją promować. Powstały różne robocze projekty. To już z tej koncepcji Warszawa 2012 dałoby się odnaleźć realny jakiś wpływ na przestrzeń miejską Warszawy i takie realne dziedzictwo. Także te pomysły Starzyńskiego, można powiedzieć, że one zasiały pewne ziarno, które troszkę wykiełkowało, a poniekąd kiełkuje dalej, bo to marzenie o olimpijskiej Warszawie, ono gdzieś w społeczeństwie jest i politycy starając się odczuwać nastroje społeczne co jakiś czas do tego nawiązują, jak chociażby prezydent Duda w 2023 roku, czy premier Tusk w roku 2024. Oczywiście to też jest sprawa bardziej złożona, bo z jednej strony wielu pasjonatów sportu marzyłoby o igrzyskach w Warszawie, ale też na pewno pojawiłoby się mnóstwo głosów sceptycznych, mówiących o tym, że to są duże koszty, które nie gwarantują zysków dla społeczności lokalnych czy dla struktury miejskiej już po zakończeniu igrzysk, że sprawa jest bardzo złożona. Natomiast to, że sam ten wątek istnieje gdzieś w przestrzeni publicznej, pojawia się w debacie, to może jest takie długotrwałe dziedzictwo tych pomysłów czasów Starzyńskiego.
1: No dzisiaj pewnie też to byłyby zupełnie inne igrzyska olimpijskie niż te 100 lat temu. No inne dyscypliny sportowe, zapewne więcej tych dyscyplin, ale też inaczej trochę się je buduje, bo dzisiaj na igrzyskach olimpijskich dużo jest takich pomysłów, żeby po prostu robić infrastrukturę tymczasową i ją zwijać po tych zawodach. Powiedzieliśmy, że tych wizji było trochę i najpierw tak bezpośrednio one się do dzisiejszej Warszawy nie odnoszą, lecz jest po prostu takie dziedzictwo kulturowe tego, że w ogóle o tym temacie rozmawiamy. A czy historia Warszawy i historia sportowej infrastruktury Warszawy jest bezpośrednim przełożeniem na to, jak dzisiaj słaba ta infrastruktura jest? Gdyby nie, no rozumiem tutaj znowu trochę gdybanie, ale gdyby nie ta historia, to Warszawa właśnie mogłaby być no dorównującym miastem innym europejskim stolicom, a tak mamy to, co mamy, czyli mówimy o igrzyskach olimpijskich w mieście bez chociażby stadionu olimpijskiego.
0: Czy ta infrastruktura sportowa w Warszawie jest rzeczywiście taka słaba, to też zależy na to, jak to spojrzeć, bo czym innym jest sport wyczynowy, taki międzynarodowy, czym innym jest sport dla wszystkich. Myślę, że jeśli chodzi, nie wiem, o siłownie plenerowe, ścieżki rowerowe, jakieś tereny rekreacyjne, nasze miasto jest stosunkowo nieźle nimi wysycone, mamy też bardzo dużo terenów zielonych, jakichś leśnych, parkowych.
1: Tak, chodzi mi o takie areny, na których już rozgrywane są jednak mecze typu, no nie mamy hali, która byłaby jakkolwiek reprezentacyjna, nie mamy pływalni z trybunami właśnie pod kątem igrzysk i samego nawet stadionu olimpijskiego, bo stadion narodowy nie mógłby być olimpijski.
0: W tej chwili nie mógłby być, wymagałby tak gruntownej przebudowy, że w zasadzie należałoby go wybudować od nowa, bo on przy obecnym układzie nie zmieściłby bieżni lekkoatletycznej. Jest to historia pewnego długiego trwania w Warszawie, bo już w okresie międzywojennym w prasie bardzo utyskiwano, że na przykład brakuje hali widowiskowo-sportowej, gdzie walki bokserskie można byłoby urządzać przez cały rok, gdzie lekkoatleci mogliby trenować, gdzie właśnie tego typu wydarzenia mogłyby się odbywać. Nie było też na przykład sztucznego lodowiska wówczas w Warszawie. Do dzisiaj też na przykład brakuje nam w stolicy sztucznego lodowiska krytego, umożliwiającego rozwój łyżwiarstwa szybkiego. Więc mamy te historyczne jakby tradycje niedoboru pewnych obiektów sportowych i one na pewno nie ułatwiałyby współczesnych starań o igrzyska w Warszawie. Chyba że o tych igrzyskach byśmy rozmawiali jako o igrzyskach zupełnie innych niż dawniej, czy takich dużo bardziej policentrycznych, których nominalnym gospodarzem byłaby Warszawa, ale które odbywałyby się tak naprawdę w całej Polsce. Wioślarstwo w Poznaniu, na torze Malta, kajakarstwo górskie w Krakowie, na torze Kolna, kolarstwo torowe w Pruszkowie i tak dalej, i tak dalej. Wtedy ta infrastruktura warszawska pewnie wymagałaby mniejszych inwestycji i niezależnie od ich historycznych i współczesnych jakichś bolączek, Warszawa mogłaby takiemu wyzwaniu sprostać. Ale czy to byłoby możliwe, to zależałoby od tego, do jakiego stopnia MKOL byłby skłonny coś takiego zaakceptować, kontynuować tą politykę rozproszenia i decentralizacji igrzysk. To na razie trudno jeszcze powiedzieć, na ile jest trwałe i w jakim kierunku będzie szło.
1: Mówiliśmy o tych wizjach, że one były przedwojenne i że chwilę po wojnie, gdy odbudowywano stolicę, to się pojawiało, a przez cały okres PRL-u nie było żadnej takiej wizji, bo PRL akurat mi się kojarzy z tym, że tam sport był pewnym sposobem propagandowym, więc może i właśnie Igrzyska Olimpijskie w Polsce by były takim pomysłem.
0: Ale trudno sobie wyobrazić takie przedsięwzięcie, które zyskałoby aprobatę Wielkiego Brata z Kremla. Jeśli w całym świecie komunistycznym gdzieś igrzyska, no to w jego sercu, w Moskwie odbyły się w 1980 roku. Zresztą na przykład Czesi i Słowacy mieli plany w latach 70. igrzysk olimpijskich w Pradze, ale one zostały zgaszone właśnie ze względów geopolitycznych, także trudno sobie wyobrazić w okresie PRL-u takie plany. One się pojawiły właśnie po transformacji ustrojowej w latach 90. Była ta koncepcja Parulskiego i Zabłockiego, Igrzysk Nadwiślańskich, Warszawa 2012. To były igrzyska już pomyślane inaczej niż te przedwojenne, jako nieco bardziej policentryczne, chociaż w ramach jednego miasta, czyli Warszawy, z czterema ośrodkami sportowymi na Kępie Potockiej, pływania i kolarstwa torowego, centralnym na terenie dzisiejszych Błoni Stadionu Narodowego ze Stadionem Olimpijskim i halą widowiskowo-sportową, w rejonie Stadionu Legii i Torwaru, z myślą o boksie, podnoszeniu ciężarów, zapasach, czy na przykład finale piłki nożnej. I czwarty miał być pod skocznią, kompleks sportowy, między innymi służący pod skocznią narciarską, już nieistniejącą w Warszawie przy Czerniowieckiej, między innymi służący takim mało popularnym w Polsce dyscyplinom sportowym, jak chociażby baseball czy softball. Plany były, żeby te tereny były tymczasowo zagospodarowane i potem jakoś inaczej służyły warszawiakom po igrzyskach. To było wszystko pomyślane bardzo spójnie, natomiast nie przekuło się ostatecznie w oficjalną kandydaturę Warszawy w MKOL-u ze względu na brak uzyskania przez Parulskiego i Zabłockiego takiego jednoznacznego poparcia, szczególnie na szczeblu krajowym, ale i w przypadku nawet Polskiego Ruchu Olimpijskiego czy władz samorządowych ten stosunek do tych igrzysk nie był taki jednoznacznie pozytywny. Dominowało raczej przeświadczenie, że w latach 90. my jesteśmy po prostu zawiedni, że Polska jest w zbyt trudnej takiej ogólnej sytuacji, żeby w tej chwili o igrzyskach marzyć. Natomiast koncepcja chociażby rewitalizacji brzegów Wisły, zbliżenia miasta do rzeki, zagospodarowania w ogóle Wisły w całym kraju, która pojawiała się przy tych projektach Igrzysk Nadwiślańskich, no potem stopniowo była realizowana, więc ich dziedzictwo w jakimś tam sensie istnieje. Centrum Olimpijskie w ogóle na Żoliborzu jest jedynym takim zrealizowanym pomysłem z tej koncepcji Igrzysk Nadwiślańskich Warszawa 2012. Więc coś nam z tych inicjatyw historycznych pozostało i być może będzie to jakimś zalążkiem czegoś ciekawego w przyszłości.
1: No, czyli widać, że dzisiejsza Warszawa jednak ma we krwi te Igrzyska Olimpijskie historycznie, więc może one kiedyś w końcu się zrealizują, czy w 2040 lub 44, no to jeszcze zobaczymy, zapewne w niedalekiej przyszłości to się okaże, czy w ogóle zgłosimy ostatecznie się do MKOL-u z tym pomysłem. A na temat historycznych wizji mówiliśmy z doktorem Kamilem Podrzuskim z Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Dzięki wielkie.
0: Dziękuję bardzo.
2: Studia ze studia.
3: Okej, ja już nigdzie nie idę.
4: Dobra, po prostu chodź.
3: Do...

0: siedzi nas czworo.
1: A ejo, Kanik, słuchaj, jesteśmy w Greenpointcie, a jest Martin, a jest Nacho, jest Korczo. Jest Martin, stary i Lukas. Lukas ma furę i jedzie na górę, więc mamy podwózkę.
0: Się boją

0: Ja się miałem tyle mocy, Cyniu!
1: Ale Cyniu, w połowie poczułem, że już, a coś mi się stało.
2: Wiesz, czego ty nie zrobiłeś na początku?
1: No, bo bardzo się prościągałem.
2: Nie podniosłeś stary rąk.
1: Jak nie? Tak, zobacz, tak zrobiłem, ale, i tak zrobiłem.
2: Ale nie, nie chodzi o to, bo to jest takie rozciąganie, tak?
1: No, tak.
2: A chodzi o to, żeby stary było, że tak jakbyś na stadionie, tak?
1: No.
2: Że podnosisz te ręce i zaczynasz tak. Hej, kampus, gol! Hej, kampus, gol! I wtedy jest, stary, energia masz zupełnie inną.
1: No,
2: aż ściany takie przychodzą, ten. Za tydzień będzie lepiej, szanowni państwo,
1: dobra.
2: Będzie lepiej. Podwójna piosenka. Dobrze, dobrze, jesteśmy już, dzień dobry.
1: Bo była długa przerwa też, dlatego może, ale dobra, no proszę państwa, po to są te spadki, dołki, żeby potem od tych dołków się
2: otóż
1: odbijać.
2: To, na spadkach się kupuje, tak?
1: Dokładnie.
2: Więc jeżeli chcecie kupić akcję naszej audycji.
1: Niedługo na giełdzie.
2: Tak,
1: tak, to
2: na
1: tylko
2: giełdzie,
1: teraz, bo
2: na giełdzie
1: potem
2: w Broniszu. Warzywniaczek, przyjemniaczek. Spółka akcyjna.
1: Tak. Witamy państwa bardzo serdecznie. Po mojej prawicy Maciek Adamczyk.
2: A po mojej lewicy Krzysztof Szczeniawski.
1: I zostaniemy z państwem do około godziny 10:00. I co państwu możemy...
2: Moc atrakcji.
1: Polecić. No, polecić możemy zostanie z nami, bo będzie tak. Dobra muzyczka będzie, to na pewno. Ciekawe tematy, prawdopodobnie, bo jeszcze nie wiemy. Wszystko, proszę państwa, dzieje się w tej audycji spontanicznie. I to jest 100%, to jest naprawdę, to jest jedyna taka audycja, gdzie wszystko dzieje się spontanicznie.
2: Tak.
1: Tematy spontanicznie, goście bardzo często spontanicznie.
2: Mamy tutaj, tak jak Anita Lipnicka śpiewała. Wszystko się może zdarzyć, gdy głowa pełna ma.

0: A propos gości spontanicznych, właśnie chyba napisał...
1: Spontaniczny gość?
0: Czy to są ci, którzy czasami, goście, którzy do nas przychodzą, Olek, który czasami idzie do szkoły i z tatą wpada, tata się chyba nazywa Maciek, to chyba oni są.
1: Tak, chyba tak.
0: No tak.
1: Pozdrawiamy serdecznie.
0: Ale na to pytanie, które zadaliście, no cóż, w odpowiedzi na to pytanie możemy tylko skromnie spuścić głowy.
1: I zrobić tak...
0: Bo pytanie...
1: Dzisiaj nie poszło.
0: Jak poszło ją? No średnio, średnio.
1: Ale to też jest dla ciebie, Olku, i dla ciebie tam Maćku, Szymonie.
0: Cześć, Szymon, Maciek i Olek.
1: Tak, to jest też dla was taka, niech będzie nauka, że jak wam coś pójdzie dzisiaj dobrze, to zawsze możecie powiedzieć, że kurde, poszło nam może nie super dobrze, ale lepiej niż chłopakom ją. Przepraszam, niż panom. Panowie. Panom, kurde, ja się w ogóle nie czuję panem.
0: Niż typom w radiu, tak, tak, tak powiedzcie. No, ale zobacz, ile SMS-ów w gatunku siemka. Siemacie, siemanko. Ale to śmieszne, nie? Jakbyśmy dzisiaj tylko takie SMS-y dostawali. Żadnych innych, tylko o treści.
1: Różne wariacje.
0: Odmiany, siemanko, siemka.
1: Siemson.
0: Siemson. No tak, dobrze, proszę państwa, słuchajcie, no pogoda dzisiaj, dobrze, żeśmy, słuchaj, zrobili to.
1: Co za w ogóle szalona pogoda, chłopie.
0: Zrobiliśmy to tydzień temu, a nie dzisiaj, bo jakbyśmy...

0: ogólnie to jest porada życiowa. Po prostu trzeba się dobrze ubierać, ale 100%, że zobaczycie dzisiaj kogoś w krótkich spodenkach.
1: Ja już widziałem.
0: O, ale biegał? Nie, bo...
1: Nie, biegacz, nie liczę biegaczy.
0: Poodpowiadamy już Agnieszce, bo tutaj już pierwsze prośby spływają muzyczne. A nie, to jest pytanie, czy ci mali chłopcy, którzy hip-hopu słuchają?
1: Nie rozumiem.
0: To czy coś powiedzieliśmy o małych chłopcach?
1: Nieważne,
0: chyba
1: daj spokój.
0: Nic nie mówiliśmy.
1: Daj spokój.
0: No tak, dobrze, doczytamy wszystkie SMS-y, bo jak już się pojawiliśmy, o, serwus jeszcze, tego nie było. To państwo się uaktywniliście i oczywiście polecamy rzeczywiście nawiązywać tutaj z nami kontakt w ten sposób.
1: Witka
0: to pan Japa mówił. 886-971-971. Ten numer jest aktywny, szanowni państwo, na WhatsAppie i oczywiście...
1: Normalnie,
0: na SMS-ach.
1: Tyle, że też nie dzwonimy pod ten numer.
0: Nie. Czy coś z plecaka już państwu?
1: Ach, Mikołaj. Na strunie zagrał nostalgicznej Cze, jak na gadu-gadu.
0: Cze to było na czatach w ogóle różnych, nie?
1: Cze, skąd klikasz?
0: Tak, na nie tylko na gadu-gadu. Czy z plecaka?
1: Mogę,
0: proszę,
1: tak.
0: Proszę uprzejmie. Bo tutaj... mamy nowe ciekawe winylki, widzę, powkładałeś. Znaczy nowe, jak nowe.
1: Nowe, nie nowe.
0: Nowe takie, których nie było w plecaku, a teraz już są.
1: Bo dowiedziałem się, że będzie 8 lipca w Warszawie koncert Action Bronson. Jej wypuściło ostatnio nowy numer, więc wydaje mi się, że to jest dobry moment, żeby posłuchać sobie Triceratopsa. Albo też, żeby wdmuchnąć w kabel. Czekaj, weź tam jeszcze.
0: Dobra, no. To chyba tak nie, to musisz przepiąć.
1: Dobra, to Triceratops poleci za chwilę, a my tutaj musimy się pobawić w Tomka Paziewskiego i zająć się poważnym sprzętem radiowo-komputerowym. Three, 357 baddies on my top. Tree lean, only in my bag. What you want?

Reklama. Wyjątkowa inwestycja, wyjątkowa energia, wyjątkowy adres. Poznaj osiedle Bosco. Premierową inwestycję od Ronson Development.

0: Mętna Warszawskiej Białołęce przy ulicy Epopei. Dni otwarte już 9 i 10 maja od 10 do 15. Specjalnie dla naszych klientów dwa pokoje w cenie nawet od 524 tysięcy złotych. Biuro sprzedaży Ronson Development, Marywilska 68. Przyjdź i odkryj mieszkania, na które czekałeś. Bosko tu mieszkać. Ronson Development. Prosto do domu.
1: Reklama.
2: Dzień dobry, tu Radio Campus, już za półtorej minuty w pół do ósmej. Dziś mamy piątek, 8 maja, a serwis przygotowała i przedstawi Emilia Młynarczuk.
1: Akademickie Radio Campus.
3: Co czeka mieszkańców Warszawy w ten weekend? Uroczystość podpisania umowy w ramach planu SAFE, aktualności między Stanami Zjednoczonymi i Iranem, rozmowa Donalda Trumpa z przewodniczącą Komisji Europejskiej.
1: Wiadomości.
3: Weekend zdecydowanie odbędzie się z wieloma atrakcjami. Coroczny jarmark floriański odwiedzi Pragę Północ, a z nim setki rzemieślników i przedsiębiorców. Ulica Floriańska zacznie tętnić życiem już od niedzielnego poranka. Jednym z głównych punktów programu będzie tradycyjny kiermasz, na którym można znaleźć szeroką gamę lokalnych wyrobów, a w całości zakończy koncert Gwiazda Wieczoru. Dla miłośników muzyki w Pałacu Króla Jana III w Wilanowie odbędzie się Firco Loco, czyli jedna z najbardziej kultowych imprez światowej sceny house. Na imprezie zawitają także gwiazdy elektronicznej sceny. Część dochodów z wydarzenia zostanie przeznaczona na ochronę i renowację zabytków. Dzisiaj o godzinie 13.30 w siedzibie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie odbędzie się uroczystość podpisania umowy w ramach planu SAFE. Więcej o tym powie nasza reporterka Zofia Blazeusz.
4: Umowę pożyczkową w programie SAFE, na mocy której Polska ma utrzymać nawet 43 miliardy euro w niskoprocentowych pożyczkach, podpiszą dzisiaj minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz i minister finansów Andrzej Domański w obecności premiera Donalda Tuska, a ze strony Komisji Europejskiej komisarz do spraw budżetu Piotr Serafin i komisarz do spraw obronności Andrius Kubilius. Pieniądze mają przede wszystkim zostać wydane na szybkie dozbrojenie Wojska Polskiego, zwłaszcza poprzez zakupy sprzętu wojskowego u europejskich producentów, ale również na realizację programu umacniania wschodniej granicy Tarcza Wschód, rozwijanie systemów antydronowych, obrony przeciwlotniczej, artylerii czy pojazdów pancernych. Prezydenckie weto nie uniemożliwia samego zaciągnięcia pożyczki, natomiast utrudnia wykorzystanie pieniędzy.
3: Umowa Polski została zatwierdzona jako pierwsza spośród 19 państw uczestniczących w programie. Aktualności w sprawie konfliktu Stany Zjednoczone-Iran. Siły USA przeprowadziły atak na irańskie obiekty wojskowe odpowiedzialne za ataki na amerykańskie okręty przepływające przez cieśninę Ormuz. Do zdarzenia miało dojść podczas tranzytu okrętów przez cieśninę Ormuz do Zatoki Omańskiej. Irańczycy mieli zaatakować okręty za pomocą rakiet, dronów i małych łodzi szturmowych. Donald Trump poinformował o kontynuacji zawieszenia broni z Iranem mimo nowej wymiany ognia. Prezydent zagroził jednak mocniejszym uderzeniom, jeśli Iran nie podpisze porozumienia. Prezydent Donald Trump po rozmowie z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen ogłosił, że daje Unii Europejskiej czas do 4 lipca, by wdrożyła porozumienie handlowe z USA. Ostrzegł, że w przeciwnym razie podniesie cła na towary z Unii Europejskiej. Przewodnicząca Komisji odpowiedziała na dotychczasowe groźby.
5: A deal is a deal.
3: Umowa jest umową i my ją mamy. Istotą tej umowy jest dobrobyt, wspólne zasady i niezawodność. Teraz wdrażamy tę umowę, szanując jednocześnie różne procedury demokratyczne obowiązujące po obu stronach. W Unii Europejskiej jesteśmy obecnie na końcowym etapie wdrażania pozostałych zobowiązań taryfowych. O efektach najnowszej rozmowy Ursula von der Leyen poinformowała na platformie X. Zapowiedziała, że od początku lipca zostaną poczynione kroki w celu redukcji ceł i zapewniła o zaangażowaniu w tej sprawie po obu stronach.
1: Korki.
6: Słuchajcie, S8 od wschodu na zachód. Nieciekawie. Tutaj 7 od Łomianek w stronę Młocin. Też nieciekawie, trochę się stoi tutaj, jaki ten las jest taki. Ale no tak ogólnie do tego, co patrzę, to nie ma jeszcze tragedii jakiejś. No.
2: A śmiesznie jest, pokaż mi, bo my na naszej mapie, widziałem to przed chwilą, może mi się jest. Jak jest, proszę Państwa, radość, to nad radością jest taki znak zakazu. Nie ma dzisiaj, proszę Państwa, radości.
1: Pogoda.
2: Dzisiaj będzie pochmurno. będzie być może nawet jakiś opad spodziewany, ale...
6: Daj spokój, miało być środa, czwartek, piątek. Ja specjalnie w poniedziałek, stary, siedziałem na działce, siałem trawę, bo liczyłem na to, że środa, czwartek, piątek będzie padać.
2: No, ale wiesz, są pozytywy i są negatywy, bo wiesz, jakby tak nagle lunęło, to by ci wszystko zmyło. Wszystkie ziarna by ci wymyło, byś miał gołe place takiej ziemi, a obok trochę by ci tam trawka urosła.
6: Ale więc... by coś urosło, a tak nic nie urosło.
2: Ale wiesz, zaraz sprawdzimy, czy tam u ciebie pada, natomiast tu, proszę państwa, można się spodziewać wieczorem, że pokropi i gdzieniegdzie teraz nawet może u państwa trochę może kropić. Ogólnie będzie chłodno, jeżeli bierzemy pod uwagę średnią z ostatnich dni. No bo w tym momencie mamy stopni 9.
6: Ale jest porąbane przecież, było, stary, tak upalnie.
2: A spokojnie, bo ja już czytałem, że będą jakaś pierwsza fala upałów już nadchodzi. Ale o tym powiem za godzinę.
1: Radio Campus 97,1 FM.

0: Proszę Państwa, no, sytuacja jak w Ameryce. Prawie, że.
1: Dlaczego?
0: Taką wiadomość dostał, bo tak mi się kojarzy, że wiesz, że takie big game na ulicy to tylko się pojawia, wiesz, no albo gdzieś na wsiach, no ale jak w mieście, no to tylko w Ameryce może się pojawić. Wielki łoś biegał, gdzie on tam w las? Jak on się tam znalazł w ogóle? Na jerozolimskich przy miasteczku Orange, kto to wysłał? Mateusz to wysłał. No i ludzie tam gonili, tak? Żeby go... Uciekaj.
1: Tak, z widłami. Paszą won! Paszą won!
0: Bo właśnie tak wyglądają mieszkańcy Ochoty.
1: Paszą won!
0: Tam na granicy z Włochami właśnie. Nie, żartuję. Oczywiście... No, trzeba było ratować, no bo on przecież na w tej ulicy ruchliwej, biedny się tam znalazł.
1: Takim skuterkiem jechał, malutkim.
0: No i ten skuterek...
1: Nie pod górkę, nie mógł podjechać. I on porzucił maszynę i zaczął uciekać pieszo.
0: Tak, uciekinier. No ale mamy nadzieję, że wszystko dobrze się skończyło. Bo dziki, wiecie, dziki no to jest już chleb powszedni, że tak powiem.
1: Szczególnie dla Obelixa.
0: Ale taki łoś w centrum miasta, no to ciekawe zjawisko. Ale miło się też, proszę Państwa, człowiekowi robi, no bo zobacz, jakie zdjęcia dostajemy z Turcji i sobie siedzą i sobie słuchają.
1: Z Turcji?
0: W Turcji. Normalnie ludzie jadą na urlopy i...
1: Żeby słuchać kampusa, to po co jechać na urlop? Zostańcie się tutaj.
0: Znaczy, to nie jest główny cel, żeby sobie pojechać i słuchać radia no, w Turcji na przykład. Natomiast, no nie wiem, mi jest osobiście bardzo miło, że ktoś jest za gdzieś, wyjechał sobie, ale i tak włącza, żeby posłuchać.
1: Jest to bardzo miło, ale też z drugiej strony jest to jakieś takie dla mnie, nie wiem...
0: Dziwne.
1: Dziwne, tak. Jakieś takie dziwne.
0: Ale miłe. Bardziej miłe dla mnie niż dziwne. Ja na przykład, ja to powiem Państwu, bo ja lubię bardzo radio. Jesteśmy w czasach, kiedy, wiecie, no radio chyba jest takim medium mniej chętnie słuchanym. Bardziej jakieś tam właśnie muzyczkę, czy tam jakieś podcasty, prawda? A radio, no to takie... A ja bardzo lubię. Lubię wyjechać sobie właśnie gdzieś za granicę i zawsze, jak jestem za granicą, to włączam sobie radia, szukam jakichś fajnych. Zawsze, bo wiesz, zależnie od regionu, od stanu na przykład, czy od jakiejś okolicy, to te rozgłośnie są inne. Tutaj widzę, że przebierasz w winylach, ale miałeś zagrać tego Triceratopsa.
1: No wiem, ale pomyślałem, tutaj ktoś to podpowiedział, że może wypuścić jakiś hit turecki.
0: No a ty masz taki jeden hit.
1: Turecki?
0: No szukałeś i tam znalazłeś, ale to... Czy państwa...
1: W plecaku mam?
0: Nie wiem, czy masz w plecaku. Wiem, że długa była akcja z poszukiwaniem tego utworu i tam coś kiedyś znalazłeś.
1: Ale turecki? Ale
0: to... No to było nie, nawet dwa miesiące temu. No to nie tam turecki, nie turecki, no taki wiesz. Bollywoodzki, no.
1: No to jest...
0: No ale to wiesz, no, ale to...
1: Turcja, Indie, jeden,
0: a
1: nieważnie.
0: A czy ta muzyka jest bardzo różniąca się od siebie?
1: Słuchaj, przywieźcie nam z tej Turcji trochę garam masali. No stary, no naprawdę, no wydaje mi się, że jest różna, no. Dobra.
0: Ja chyba miałem jakieś rapsy z Turcji. Chyba miałem, ale musiałbym, słuchajcie, poszukać. To nie, to daj na razie może tego, tak to nie znajdziesz, słuchaj.
1: Jak to? Lecimy, proszę.
0: To będzie, obiecujemy, że to będzie tylko chwila.

0: Ja bym ci powiedział, gdzie się zdarza słuchać czegoś takiego, tej muzyki.
1: Tam, gdzie się chodzi, bo są sosy.
0: Ja nie mówię, że to oczywiście, nie wiem, jest zła muzyka. Natomiast, no nie wiem, no ja bym tam... Raczej nie jest coś takiego, że o, wrócę sobie na przykład do domu, usiądę sobie w sofie i włączę sobie to.
1: Tu jeszcze jest jakiś taki... To może jest turecki raper jakiś taki.

0: Ej, to nawet mogłoby polecieć, wiesz? To mogłoby polecieć. Słuchamy tego, tak? Do końca?
1: No, nie, czemu nie? To już jesteśmy w połowie.

0: Ej, ale ciekawe, bo na przykład, wiesz, no dużo jest tych ekspatów i słyszy się różne te utwory i nie słyszy się takich właśnie, tylko zawsze to są właśnie takie utwory i ja nie wiem, dlaczego akurat takie to są rzeczy.
1: Ja wolę taki.
0: Tak?
1: No prawda, na serio. No bo ten... to przynajmniej jestem w stanie, jak to leci taki ten, co przed chwilą wypuściłeś, no. Nie ten cały, tylko ten fragmencik, to ja jestem w stanie ocenić jakby skąd to jest.
0: A no tak, kuma, oczywiście,
1: że to jest,
0: jasne.
1: Że słychać tam jakieś wpływy, tak. A ten po prostu śpiewa po turecku o tym, o czym sam by śpiewał Słowak po słowacku, jakiś Torbie Hermes Berkin, czy Francuz tak samo, więc jakby zrozumiałbyś te słowa.
0: Rozumiem,
1: a swoją drogą
0: chodzi.
1: Nie wiem, czy wiesz, ale po turecku garaż to jest garaż. Tyle się dowiedziałem, bo mam kumpla z Turcji i gadam głównie po angielsku, ale powiedziałem coś garaż, mówię, tak spojrzałem, mówię, tak, to u ciebie też, on tak.
0: No ja na przykład też miałem takie ciekawe rozmowy z osobami, które, wiesz, których gałęzie językowe to jest jakaś taka łacina, nie? I na przykład, wiesz, takie rzeczy typu ubikacja, to wszystko, co się kończy na akcja, no.
1: Niech to leci w tle.
0: Dobrze. Wszystkie, co się na cja kończy, to są w zasadzie te same słowa.
1: Na cja? Na przykład radiostacja?
0: Radiostacja, tak, zrozumieliby. Ubikacja, radiostacja, stacja, tak samo.
1: Konstytucja. Kończy się na cja? Kończy, tak?
0: Tak.
1: Konstytucja powiedziałem, dobrze. Oczywiście.
0: Konstytucja, oczywiście. Wdaj tego Triceratopsa może, co?
1: Dobra, sprzedał mi Action Bronson i Triceratops. Ale aż mam ochotę, stary, takie mieć, takie brzęczące se do bluzy przyczepić, żeby tak... To by takie było... Dobra, to już teraz na serio. Sprzedał mi Action Bronson i Triceratops.

0: Warto też dać znać, jak jeździcie często właśnie no, tymi firmami przewozowymi, że u nas w radiu też lecą bardzo fajne.
1: Tak, bo teraz zwrotka Paul Walla będzie.

0: A dużo też jest w polskiej telewizji tych telenowel takich, nie?
1: Tak, moja babcia kocha Wspaniałe stulecie.
0: No, no, no.
1: I ona czasem próbuje mi wytłumaczyć, co tam się dzieje, ale to...
0: Ja, słuchaj, widziałem fragment jakiś, widziałem i tam jest bardzo dużo muzyki. I tam dużo jest zbliżeń na twarz, dużo jest... Mało słów pada, wiesz? Mało słów.
1: Ale za to patrzą intensywnie
0: patrzą
1: na siebie.
0: Patrzą intensywnie, tak. Tam jest to, tam gra po prostu emocjami, a nie słowami.
1: Dobra, Action Bronsona już teraz nie zmieszczę, bo za chwilę Zbyszek, ale zmieścimy jeszcze coś krótkiego.

0: No to jest też dosyć ciekawa wiadomość od słuchacza, że on dopiero zdecydował się na zmianę opon na letnie dopiero teraz. I pisze, że tak, jesteśmy z Marysią na zmianie opon na letnie. To jej pierwszy raz. Jest bardzo ciekawa. No to dzisiaj dedykacja w takim razie.
1: Marysia zmienia?
0: Nie wiem, właśnie kim jest Marysia, też nie wiadomo. Czy to jest Marysia, pierwszy dzień w pracy Marysi i zmienia pierwszy
1: Marysia
0: raz?
1: Wulkanizatorka? Dla Marysi wulkanizatorki i panów z warsztatu, jakby fajnie, że tam zatrudniacie dziewczyny, tak? Równość, tak, niech będzie. Dajcie
0: oczywiście.
1: Dajcie jej tę łyżkę i tam niech nakłada te opony, tak? Równouprawnienie. Go warsztat!
0: Ja nie widziałem jeszcze, żeby pani na przykład pracowała w warsztacie na zmianie opon. I bardzo fajnie, że...
1: I to jeszcze w ogóle dopisza 6 lat.
0: O, przedszkolak 6 lat!
1: Ale to jak w ogóle wcześniej zaczyna, to jak będzie za 10 lat te opony zmieniać?
0: Gratulacje!
1: Łokcie, pa, pa, pa, pa.
0: Tak.
1: I opona zmieniona.
0: Gratulacje dla tej firmy, która zatrudnia właśnie już młodych i,
1: tak,
0: ich
1: i ona
0: szkoli.
1: Się, i ona się nie daje temu wszystkiemu, że dzieci nie mogą pracować. Dzieci powinny pracować, bo im się wtedy w głowie układa wszystko dobrze już od najmłodszych lat.

0: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
1: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
0: A, bo byliśmy z żoną w Brykomanii i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
2: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brykomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brykomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
4: Reklama. Na zegarach minuta po godzinie 8:00 tu kampus, piątek 8 maja, sport i Emilia Młynarczuk.
5: Sportowy kampus.
6: Wczoraj doszło do poważnej bójki między dwoma piłkarzami z Realu Madryt. W środę na treningu dwóch piłkarzy Realu, Federico Valverdich i Aurelien Tchouameni, prawie się pobiło po ostrej kłótni. Tymczasem wczoraj doszło do kolejnego poważnego incydentu, który zakończył się wizytą Federico Valverdich w szpitalu. Wczorajszych godzinach wieczornych klub wydał komunikat, że Valverdich doznał urazu czaszkowo-mózgowego i nie będzie grał mniej więcej 2 tygodnie. Klub poinformował o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego wobec obu zawodników w związku z incydentem. Decyzje w tej sprawie zostaną ogłoszone po zakończeniu wewnętrznych procedur. Real Madryt ma zagrać przeciwko FC Barcelonie w tą niedzielę. Jeśli Real wygra, to Barcelona matematycznie zapewni sobie 29. tytuł mistrzostw w historii. Początek tenisowej rywalizacji WTA w Rzymie. Więcej na ten temat powie nasza reporterka Julia Grabowska.
7: Arina Sabalenka zakończyła swój pierwszy mecz Italian Open sukcesem. Aktualna liderka światowego rankingu tenisistek pokonała w drugiej rundzie Czeszkę Barborę Krejcikową 6-2 i 6-3. Następną rywalką Sabalenki podczas jutrzejszego meczu będzie Rumunka Sorana Cristea. A co z polską reprezentacją WTA? Iga Świątek rozpocznie dzisiaj walkę o 4. tytuł w karierze w turnieju w Rzymie. Dla polskiej tenisistki będzie to pierwszy pojedynek od spotkania z Ann Lee w Madrycie, z którego musiała zrezygnować z powodu choroby. Świątek stoczy pojedynek z Amerykanką Cathy McNally dzisiaj o 11:00.
6: Czas na decydujący mecz finału Plus Ligi. Aluron CMC Warta Zawiercie podejmie Bogdankę Luk Lublin w 5. starciu o Mistrzostwo Polski. Po 4 spotkaniach jest remis 2-2. W obecnym sezonie zakończyła się rywalizacja o 3. miejsce, w której PGE Projekt Warszawa pokonał Asseco Resowie 3-1 i to drużyna ze stolicy wywalczyła brązowy medal. Pozostaje więc tylko jedna niewiadoma. Mecz już w niedzielę o godzinie 14:30. Reprezentacja Polski w hokeju na lodzie wygrała z Japonią 4-2 w swoim kolejnym meczu podczas Mistrzostw Świata Dywizji 1A. Biało-czerwoni wciąż zachowują szanse na awans do elity. W tabeli aż 3 ekipy zgromadziły do tej pory po 7 punktów, co oznacza, że wszystko rozstrzygnie się dopiero w ostatniej serii spotkań.
8: Trzecia tercja, bardzo się cieszę, jestem dumny z drużyny, jestem dumny z tego, że zagraliśmy z pokorą, że zagraliśmy cierpliwie, zagraliśmy odpowiedzialnie, zagraliśmy dojrzały hokej. Taki jest hokej w playoffach, taki jest hokej, gdy się gra o tytuły, taki jest hokej, gdzie trzeba przepychać te mecze na poziomie międzynarodowym.
6: Mówił napastnik hokejowej reprezentacji Polski Filip Komorski. Przed nami 5. spotkanie i tym razem Polska zmierzy się z Litwą. Litwini to ostatni rywale biało-czerwonych podczas tego turnieju. Awans na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata Elity wywalczą 2 najlepsze zespoły. Mecz dzisiaj o godzinie 19:30.

0: No i proszę Państwa, nareszcie, po dłuższej przerwie udało nam się połączyć z Maxem Kargettą, który zerwał się prosto z łóżka dzisiaj. Tam u niego jeszcze jest oczywiście noc, ale no, zdążył już obejrzeć jakiś mecz dzisiaj i opowie nam, co się dzieje w tym momencie, ponieważ rywalizacja playoffów, no jesteśmy już...
1: Dobra, mogę mieć do Maxa pytanie pierwsze.
0: Tak, na zaawansowanym etapie, tak, pytanie do Maxa.
1: Max, siemasz, słuchaj.
0: Czekaj, daj mi się przywitać właśnie.
1: Dobra, no to nie jest tak, że ludzie go nie znają, tak? Do ciebie mam pytanie, bo moja żona jest w Stanach i chce kupić synom jakieś czapki. Jaka jest teraz najfajniejsza drużyna? Jaką czapkę NBA byś polecał poza Clippersami, bo to oni powiedzieli, że oni nie chcą tego.
2: Jeżeli bardzo lubią rzucających z dystansu, to odpowiedź...
1: Tak, oni mają 5-8 lat, oni jedzą gluty jeszcze, więc jakby nie zastanawiałbym się nad tymi, po prostu...
0: To Lakersów! No jak jedzą gluty, to Lakersów!
1: To Clippersów chyba, dobra, to
0: nie,
1: już
0: nie.
1: To da nam się radzić? Słyszałem, że Knicksi sobie radzą super jakoś.
2: O, Knicksi...
1: Wyjątkowo. No i się rozłączył, powiedział, dobra, wy o glutach gadacie, to ja to...
0: Poczekaj, no, rzeczywiście.
1: Halo?
0: Nie ma nas.
1: Coś, jesteś.
0: Jesteś, już jesteś, tak.
1: Czyli Knicksi mogą być, tak?
2: Tak, bo tutaj telefon jakiś do mnie dzwonił i... Ten,
1: gdzie ty, jak na żywo jesteś? Przed milionami słuchaczy?
0: Dobrze, to pytanie padło, bo Maciek powiedział, że Knicksi sobie bardzo dobrze radzą i rzeczywiście to prawda.
1: Dobra, w takim razie ja powiem, Knicksi się super radzą, rzucają piłkę do kosza, piłka wpada.
0: Poczekaj, jest już Max. Dajmy mu powiedzieć.
2: Tak, tak, znowu tutaj.
1: No, piłka leci, czasem się od obręczy odbija, ale wtedy jakiś podskakuje i robi łabum od góry. I ludzie robią, ej, tam jest Ben Stiller zawsze i Spike Jonze jest zawsze.
0: Jest, tak, jest już Max.
2: Jestem. Jestem, przepraszam wszystkich tutaj, ale ktoś tutaj natrętnie próbuje się ze mną połączyć.
0: No, słuchaj, wiadomo, jak to jest życie reportera relacjonującego mecze w lidze NBA. Knicksi.
1: No, grają sobie już za...
2: Tak, New York... Tak, polecałem New York Knicks, ale do nich też jeszcze przejdziemy, ale mieliśmy porozmawiać o playoffach.
0: Tak.
2: Playoffy, można powiedzieć, są zaskakujące, ponieważ no, ja na pewno nie spodziewałem się trzech powrotów z 3-1 w pierwszej rundzie.
0: Tak.
2: Ostatnio w ogóle coś takiego mieliśmy w 2020 roku, także 6 lat, a tutaj o 3 przypadki w pierwszej rundzie, bo Pistons wrócili z takiej straty z Orlando Magic. Jeszcze tak, 3-1 wrócili jeszcze 76ers z Boston Celtics, co też jest mega zaskoczeniem, ponieważ Joel Embiid dotychczas nie udało mu się pokonać Bostonu w żadnej rundzie w swojej karierze w playoffs. Poprzednie 3 serie, wszystkie przegrane. I wreszcie udało mu się postawić na swoim, kiedy to już raczej właśnie przystanie 3-1 dla Celtics, raczej mało kto na nich jeszcze stawiał. No i kolejne zaskoczenie, to bym powiedział, że Minnesota Timberwolves, która pokonała Denver Nuggets w serii z Nikolą Jokiciem. Denver Nuggets, o którym mówiło się, że jest to właśnie najlepiej obudowany skład wokół Nikoli Jokicia w całej jego karierze. A tutaj okazało się, że Minnesota Timberwolves, której podczas serii z gry wypadli Dante DiVincenzo, Ayo Dosunmu, czyli bardzo dobrzy roleplayerzy, oraz ich największa gwiazda Anthony Edwards, wrócił teraz na rozgrywki z San Antonio Spurs, co prawda na tylko pierwszy mecz, w drugim już nie zagrał, gdyż no widać było, że ewidentnie nie jest jeszcze zdrowy w 100%, zobaczymy jak to dalej będzie wyglądać na przestrzeni drugiej rundy. Ale tak, na pewno w Denver Nuggets mają dużo do przegadania po tej pierwszej rundzie i raczej takiego składu, jakiego pełnego składu z tego sezonu nie zobaczymy w kolejnym. O tak powiem.
0: Powiedz, a Lakersi? tak, z Houston właśnie, Rockets?
2: Tak, bo tu w ogóle też mówiłem na antenie, że przewiduję zwycięstwo Rockets ze względu na, między innymi ze względu na braki kadrowe Los Angeles Lakers, ale nie przewidziałem tego, że przed samym startem pierwszej rundy z gry wypadnie Kevin Durant. Tak. I Houston Rockets będą bez swojego najlepszego scorera, największej gwiazdy. Wyglądało, że Lakers rozprawił się z nim bez najmniejszego problemu, prowadzi już 3-0 w serii. Jeszcze nigdy w historii NBA nie udało się nikomu wygrać serii po tym, jak przegrał 3 pierwsze mecze. Rockets udało się wyrwać jeszcze 2, ale było to za mało. Ale i tak nie miało to tak naprawdę większego znaczenia, gdyż nieważne kto awansowałby do drugiej rundy Lakers-Rockets, to z Oklahoma City Thunder zarówno jedna, jak i druga drużyna szanse ma praktycznie że zerowe, co potwierdza przebieg tej serii z Los Angeles Lakers, gdyż w pierwszym meczu zatrzymali Shaiana poniżej 20 punktach, co zdarza się rzadko, a i tak Oklahoma wygrała bez większych problemów i dzisiaj w Game 2 Austin...
0: A dzisiaj się... O, znowu ktoś do Maxa dzwoni. No patrz, jak oni chcą go ten... ale ja państwu powiem, dzisiaj się gotowało. Ugotowało się na boisku.
2: Halo. Jestem.
0: Tak. Ja szybko jestem. Tutaj, wiesz, zająłem państwa tak. rozmową o tym, że się dzisiaj na meczu Thunders z Lakersami gotowało. Bardzo dużo było takich spinek między zawodnikami a sędziami, bo wydawało się Lakersom, że sędziowie gwiżdżą tylko Thunder. No ale 2-0 w tej rywalizacji. Powiedz jeszcze
2: tak,
0: szybko, Max.
2: Nawet rekord punktowy.
0: Patrz, znowu do niego dzwonią. No nie dadzą. Amerykańskie telewizje i rozgłośnie radiowe są naprawdę bardzo nachalne.
2: O,
0: jesteś.
2: Tak, jestem. Tak, jestem. Próbuję zablokować ten numer, ale coś nie mogę. Nawet rekord punktowy Austina Reevesa, 31 punktów, dotychczas najwięcej miał 23 w playoffach, nie pomógł tutaj ponownie. No mimo tych sprzeczek na parkiecie Oklahoma ponownie wygrała bez większego problemu. I temat sędziowania wokół Oklahoma City Thunder pojawia się, wydaje mi się, tak często jak wokół sędziowania Los Angeles Lakers. To są tematy, które minimum kilka razy w sezonie wywołują potężne napięcie wśród zarówno kibiców, jak i samych zawodników, trenerów, bo tak jak mówiłem, minimum kilka razy w sezonie ktoś na parkiecie musi na to zwrócić uwagę, także nie powinno dziwić, że doszło do tego również i w tych playoffach. No i jeżeli chodzi o dzisiejszy mecz, to jeszcze Detroit Pistons wychodzą na prowadzenie 2-0 w serii przeciwko Cleveland Cavaliers. Kate Cunningham poprowadził ich do zwycięstwa, rzucił prawie połowę punktów swojej drużyny w czwartej kwarcie. 12 z 28. Najlepszy mecz w serii Donovana Mitchella, jeżeli chodzi o Cleveland Cavaliers w serii w playoffach. Natomiast najgorszy występ Jamesa Hardena.
0: Szkoda.
2: I tak, niestety Cleveland Cavaliers jak co roku pokazują, że nie są takimi kontenderami, jak niektórzy może za ich uważali, ale co sezon tutaj pojawiają się te same problemy. James Harden wymieniony na Dariusa Garlanda pomaga pod niektórymi względami. Na pewno lepiej sobie będzie radził w obronie na większych zawodników, ale James Harden i tak fenomenalnym obrońcą nie jest. Ogólnie to takie same problemy Cleveland miało przed tą wymianą, jak i teraz. Także niewiele to wniosło, a oddali 10 lat młodszego All-Stara.
0: Tak.
2: Także czy był to przemyślany ruch? No tutaj śmiem wątpić. Po dwóch pierwszych meczach do nowych Pistons wątpię, żeby dla Cleveland udało się jeszcze...
0: Podsumowując, znowu dzwonią do niego, Pistons Cavaliers, Pistonsi 2-0, Knicksi 76ers, Knicksi 2-0, Thunder Lakers, Thunder 2-0 i Spurs z Wolvesami, tutaj remis po 1, chyba już go dopadli Maxa. Jest już. Jeśli wszystko podsumowałem, Max, podczas twojej krótkiej nieobecności podsumowałem, jaki jest stan rywalizacji. No i słuchaj, no słyszymy się w takim razie za tydzień, to już, jeszcze nie będziemy wiedzieli, kto będzie w finałach konferencji grał ze sobą. Jeszcze będziemy chyba, te mecze się mogą jeszcze rozstrzygiwać, ale no trzymaj rękę na pulsie i słyszymy się za tydzień.
2: Jasne. Oby bez takich zakłóceń jak dzisiaj.
0: Dzięki, na razie, cześć.
1: Cześć, pa.
2: Na razie, hej. Yeah, yeah.

0: A propos spontanicznych gości, no to właśnie są z nami spontaniczni goście, ale gdzie jest super?
1: Pod Radzyminem jest taki park wodny, nie pamiętam jak on się nazywa, ale bo tutaj Olek do nas wpadł z tatą i gadamy o pływaniu na wakeboardzie. Bo ty w ogóle pływałeś na czymś takim, Olek?
2: Tak, nieraz.
1: Co, fajne to jest? Ja nigdy.
2: Bardzo fajne, polecam.
1: Trudno?
2: No, jak już się nauczyć, to nie za bardzo.
0: A ile trwa taki okres nauki? Jak szybko można się tego nauczyć?
1: Czy to jest tak, że idziesz na przykład na 2 godziny sobie i pierwszą godzinę walisz pupskiem o wodę, a już drugą godzinę sobie pływasz? Czy to raczej jest kilka zajęć, które musisz jakby odbyć i dopiero podpowiem po 10 zajęciach, jakby coś tam kumasz?
2: Nie wiem, ja na pierwszym byłem w takich nartach wodnych, no nie poszło mi najlepiej, bo nawet nie dopływałem do połowy, ale potem się przerzuciłem na deskę i już prawie od początku mi wychodziło.
1: A to boli, jak się upada tak?
2: Nie, kompletnie nie boli.
1: To dobrze, ja słyszałem ostatnio, że jak się spada, na przykład wypadł z samolotu i leciał bez spadochronu, to lepiej nie lądować na wodzie, bo ja zawsze myślałem, że na wodzie to sobie po prostu robisz plum i jesteś tam i sobie płyniesz, nie? Ale podobno... Podobno
0: znaczy,
1: nie.
0: Wiesz, ważne jest chyba wejście, ale ja też słyszałem, że to działa tak samo, jakbyś na cement spadł. Tak. To jest taka siła, ale o tym można też porozmawiać.
2: To
0: ale...
2: się w kaskach robi.
0: W sensie ten...
1: Skaczesz samolotu.
0: Czy wake?
2: Nie, wake.
1: Wtedy
2: wake.
1: Kask nosi ciebie dla ochrony. Słuchaj, ale tam pod tym Radzyminem, nie dość, że jest ten wake, to tam jest coś, co zawsze chciałem spróbować, a oglądałem mnóstwo filmików w internecie, gdzie to widziałem, czyli jest taka poducha wielka i się kładziesz na tej poduszce i na przykład tata wchodzi i skacze na tą poduchę i ciebie stary katapultuje z tej poduchy
2: ja
1: do wody, lecisz?
2: Tym, ja byłem na tym, tylko spadłem na brzuch niestety.
1: To był tatuaż, co?
0: I nie na wodę, tylko obok.
1: Na plażę, tata za mocno skoczył. Zaraz sobie przypomnę wam, powiem jak to się nazywa, bo super miejsce i tam i jakieś restauracje, i boisko, i kajaczek, i ten wake, i ten.
2: A możliwe, że tam byliśmy
1: i taki
2: nawet.
1: Jest nawet dmuchany tor przeszkód, że sobie wiesz, skaczesz, jakby na wodzie się unoszą i sobie skaczesz z przeszkody na przeszkodę.
2: No to możliwe, że my

0: tam byliśmy, bo tam jest ta poducha, jest taki parkour.
1: Tak, tak, taki dmuchańce takie na wodzie, no.
0: No to może to.
1: To generalnie wszystko fajnie, ale nie przy tej temperaturze raczej. Chociaż czy ty lubisz ciepłą wodę, czy ty lubisz raczej zimną wodę?
0: No zależy jaka jest temperatura.
1: Pod jaką wodą bierzesz prysznic? Czy ciepłą, czy zimną?
0: Letnią.
1: Letnią.
2: O, to ja mam ten problem, bo u mnie teraz stary jest letnia i tak mnie to denerwuje, bo ja lubię gorącą.
1: Ja lubię wodę tak ciepłą pod prysznicem, że można by spokojnie jakąś białą herbatę zaparzyć.
2: Dokładnie tak.
1: A mój młodszy syn, ja się śmieję, że on ma jakieś geny Norwega, bo on lubi wodę tak zimną, że mi normalnie stary suty sterczą, jak po prostu jak ja jego myję, a ja jestem w ciuchach, nie? O, ale wspaniale. I mi ja się trzęsę, ja zakładam kurtkę, żeby jego umyć, bo ta woda, sama opary jakby mnie chłodzą.
2: Chłodzące opary wody. Dobra.
1: Olek, pozdrawiasz.
2: Właśnie, pozdrów kogoś na koniec.
0: Chciałem pozdrowić moich kolegów, czyli Rysia, Antka i Gucia. Chciałem pozdrowić mojego psa, moją mamę i mojego tatę.
1: Jak masz problemy z tym, z zachowaniem, to też panią dyrektor pozdrów.
2: Tak, bo wiemy, że masz.
1: Troszkę tam makaronu na uszy dobrze nawinąć, tam Rafaello wcisnąć. Panią dyrektor pozdrawiamy?
0: No,
1: ja już teraz musisz...
0: Nie.
1: Dobrze, ma chłop zasady.
2: Ale on jeszcze nie ma najniższej oceny, mam prawie najniższą, więc już teraz może jeszcze mieć. Jeszcze chyba się da, no
0: to... Da się, mogę mieć jeszcze jedynkę.
2: No właśnie, a ma dwójkę, to nie są studia, to jest, wiesz... Jeszcze...
0: Ale dostałem za to, że wsadziłem takich ziomków z siódmej klasy, bo nas ciągle dręczyli do szatni, oni się przebierali na WF. I zamknąłem ich na klucz, bo mamy takie klucze do szatni.
2: Ale klucz wyrzucił i do tej pory szukają.
1: A, połknął klucz.
2: Czekają, aż ten klucz zwróci, ale... Dobra, Olek, dziękujemy za wizytę. Życzymy ci miłego dnia.
0: Ja też dziękuję, pa, pa. Reklama.
3: 23. edycja jednego z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie. Millennium Dogs Against Gravity zaprasza od 8 do 17 maja do kin studyjnych w Warszawie. Kinoteka, Luna, Atlantik, Illusion, Muranów, Kinomuzeum w MSN i Muzeum Etnograficzne. A później online od 19 maja do 1 czerwca na mdak.pl. Niezapomniane filmowe przeżycia, spotkania z twórcami i twórczyniami, sekcja doświadczeń XR oraz debaty i wydarzenia muzyczne. Nie możesz tego przegapić. Szczegóły na mdak.pl. Reklama. Autopromocja.
4: Jesteś tryhardem i tłuczesz soulsy bez oglądania napisu You Died? A może pykasz tylko w FIFA? Albo grasz na telefonie? Czy od 25 lat tylko Tibia? To nie ma znaczenia. Tutorial jest dla wszystkich. Premiery, recenzje, pogaduchy i rozmowy z zajawkowiczami ze świata gamingu. Tutorial w każdą sobotę po 16. Zapraszam, Kamil Michałowski.
3: Autopromocja.
2: Tu Radio Campus, już prawie 2 minuty po 8:30. Dziś mamy piątek, 8 maja. Serwis przygotowała i przedstawi Emilia Młynarczuk.
3: Akademickie Radio Campus.
5: Aktualności o planie Safe, inauguracja premiera Węgier, utrudnienia w Warszawie oraz o rocznicy wybrania premiera. Papieża.
3: Wiadomości.
5: Program SAFE może uruchomić największy od lat strumień finansowania dla polskiego przemysłu zbrojeniowego. Polska Grupa Zbrojeniowa szacuje, że do spółek grupy może trafić nawet około 100 miliardów złotych z projektów realizowanych dla Wojska Polskiego. Negocjacje obejmują m.in. bojowe wozy piechoty Borsuk, systemy antydronowe, radary i uzbrojenia dla armii.
6: Mamy około 30 zespołów negocjacyjnych, które w tej chwili wspólnie z zespołami z Agencji Uzbrojenia negocjują poszczególne umowy. Ich będzie no mniej więcej około 30, może mniej. One są powiązane z umową nadrzędną, która będzie podpisywana 8 maja pomiędzy rządem polskim a Komisją Europejską.
5: Mówił w rozmowie z agencją News Area Adam Leszkiewicz, prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Do Polski w ramach planu ma trafić około 180 miliardów złotych. Dzisiaj o 13:30 odbędzie się uroczystość podpisania umowy.
6: Ta umowa da nam jakby wykonawczą możliwość podpisywania już umów projektowych związanych z bardzo konkretnymi zadaniami, produktami i usługami, które będziemy wykonywać.
5: Podkreślił Adam Leszkiewicz. Znaczna część środków trafi do krajowych producentów sprzętu wojskowego, w tym pojazdów bojowych, systemów przeciwlotniczych i radarów. Już jutro Peter Modiar zostanie oficjalnie nowym premierem Węgier. Więcej o tym powie nasza reporterka Zofia Błazeusz.
7: Jutro o godzinie 10 prezydent Węgier Tamás Sulyok otworzy inauguracyjną sesję nowego Zgromadzenia Narodowego, który wybierze następnie przewodniczącego TISY Petera Modziora na nowego premiera. Po sesji w centrum Budapesztu odbędą się huczne obchody zmiany reżimu. Podczas sesji posłowie złożą przysięgę, zostaną utworzone grupy parlamentarne i komisje, a także zostaną wybrani przewodniczący i wiceprzewodniczący zgromadzenia w głosowaniach. Podczas sesji inauguracyjnej odegrane zostaną również 4 hymny. Modzior zaproponował na stanowisko marszałkini parlamentu wiceprzewodniczącą TISY Agnes Forsthofer. Po objęciu przez nią urzędu parlament wybierze premiera zwykłą większością głosów.
5: Tradycyjnie wybór premiera odbywał się po posiedzeniu inauguracyjnym. Nowy parlament, co stanowi odejście od ustalonej praktyki, wybierze w sobotę premiera podczas tej samej sesji. Rozpoczyna się przebudowa ulicy Białołęckiej na odcinku od ulicy Kopijników do ulicy Kettlinga. Zmiany w ruchu w tej okolicy zostaną wprowadzone dzisiaj w nocy. Między ulicą Kopijników a ulicą Przykoszarową kierowcy pojadą w jednym kierunku. Odcinek od ulicy Warzelniczej do ulicy Kettlinga zostanie zamknięty. Trasy zmienią autobusy linii 104, 204, 234, 314 i N14. Zmiany będą obowiązywać do odwołania, czyli do zakończenia kolejnych etapów prac. Dziś wybija pierwsza rocznica wyboru Leona XIV na papieża. 8 maja ubiegłego roku nad kominem kaplicy Sykstyńskiej ukazał się biały dym i urodzony w Chicago kardynał Robert Prevost Augustianin przyjął imię Leona XIV. Dzisiaj w pierwszą rocznicę swego wyboru papież odwiedzi sanktuarium Matki Bożej Różanowskiej w Pompejach, gdzie będzie się modlić, a następnie złoży wizytę w Neapolu. Spotka się tam z kilkudziesięcioma tysiącami wiernymi.
3: Korki.
1: Korki. Dziękuję.
3: Pogoda.
2: Proszę Państwa, ja zapowiadałem godzinę temu, że będę mówił o falach upału i owszem, te fale upału będą, ale nie w maju. W maju, słuchajcie, sytuacja przedstawia się. No, w zasadzie jeszcze nie wiadomo, jak się przedstawia, bo wszystko jest pod znakiem zapytania. Ale maj raczej nie będzie najgorętszym miesiącem, a może się okazać, że będzie jednym z chłodniejszych miesięcy. A na pewno to będzie najchłodniejszy maj w tym roku. To mogę Państwu obiecać. Nie to, będzie to, takiego to jest, maja chłodnego
1: jak ten.
2: Szanowni
1: Państwo, to jest prawda. To jest jedna z niewielu rzeczy, które na pewno Krzysztof w pogodzie przewidzi dobrze.

Rodzina się pewnie modli i tęskni, pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej, bo ten melanż trwa mniej więcej ile Kongres Wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowało się tu GTA, no i...

lubi też krzyczeć. Daję mu 2 złote, bowiem również lubię muzykę. Choć w sumie wagon metra mu rujnuje akustykę. Metro Świętokrzyska, wraz z kebabem siedzi ludzie mając mięso w pyskach. Jedna bestia, trzeba jej zdobyć 100 pęset. Ostry sosik, plami bluzę gdzieś przy rondo ON.

0: Mamy misję, szanowni państwo, w którą chcemy poniekąd zaangażować was, no ale tak w sposób nie taki fizyczny, raczej taki mentalny tylko. Bo musimy dwie takie donice wypełnić.
1: Siedem, nie dwie.
0: Siedem?
1: No tam jest siedem takich.
0: Och, to nie
1: one są małe przecież.
0: Okej, ja myślałem, że chodzi o takie drewniane i myślałem,
1: no,
0: że są
1: drewniane to, co jest przy śmietniku, ale też jest takich tam pięć ratanowych, takich technoratan to się w ogóle nazywa, taki plastikowy.
0: Przy płocie?
1: Przy wejściu, nie, przy wejściu do klatki.
0: A tam? Dobra, dobra. A może tam jakiś taki pnące coś dać?
1: Tylko, że tam jest, kurde, to jest od północy, więc tam jest zero światła, więc...
0: Ale to się chyba taki bluszcz dobrze sobie radzi.
1: Ale nie? Gdzie bluszcz w donicy?
0: No jak, tak, on jest do nic normalnie.
1: No nie, no co ty, nie. Dasz moim zdaniem to trzeba, powinno być coś takiego na przykład wysokiego, na przykład jakaś taka, nie wiem, jakieś coś, wiesz, poprowadzone, czy tam szczepione na jakimś badylu, że jest takie coś i na górze jakieś takie
0: cyk. Oliwka.
1: Taka, jedna, taka duża. I pod spodem coś małego, okay, no, albo
0: sposób.
1: Pomidorek.
0: Właśnie, bo jest pytanie, co państwo proponujecie? Jaki jest, bo to jest wymiar ile? Tam 20 centymetrów na... 60 na 50, taka donica?
2: No taka jakaś taka.
0: Coś takiego mniej więcej. I trzeba ładnie tę przestrzeń zagospodarować, nie? I mamy takich 6. Nie jest teren mocno nasłoneczniony.
1: Nie jest.
0: No nawet można by powiedzieć, że jest taki teren zacieniony.
1: No więc tak, od razu już wiem, że mój pomysł z pomidorem nie pasuje, skoro jest tam mało słońca, to nic to nie da. Mhm. Ale może jakieś, nie wiem, jakieś hortensje, jakieś coś takiego.
0: Maciek,
1: wiesz,
0: jeszcze powiedział, że zioła, no ale ja mówię, nie docenią tego ludzie. Nie docenią, że zioła tam są. No, nie będą wiedzieli pewnie nawet, co to jest. Tam trzeba jakiś właśnie... Winogrona? Nie,
1: winogrona, chłopie. No. Przecież winogrona, to w każdym żarcie jest nawet, że to, o, tak, południowe stoki, bo to chodzi o to, że potrzebuje jak najwięcej słońca, więc... No nie, tam mamy raczej cień, no, to jakieś takie trzeba coś, jakieś, nie wiem, jakieś trawy, jakieś takie coś.
0: A może w jedną dać takie trawy właśnie?
1: Takie pampasowe?
0: Tak,
1: takie...
0: tak.
1: Żeby takie wysokie,
0: jedną taką,
1: miskanty jakieś.
0: Tak, jaką monsterę? Monsterę to ty możesz
1: ale
0: sobie...
1: Ale to na Kacper na zewnątrz mówimy,
0: tak,
1: wiesz?
0: Ja mówiłem właśnie, Rafał napisał, Ryjek napisał, że taki ten, bluszcz, ale... No jest to pomysł, żeby dać taką, wiesz, taką kratkę, nie? Żeby on sobie tam... I to ci przezimuje nawet.
1: Tak. Ale to nie, to ja może przywiozę na przykład tego, bo mam groszki pachnące... Takich mam
0: groszki,
1: mnóstwo,
0: tak.
1: Jest to może groszek pachnący jakiś taki.
0: Tak, to jest pnące właśnie.
1: Bo to w ogóle chodzi o to, że...
0: Tylko to trzeba podlewać.
1: Tam, gdzie mamy studio, to dogadaliśmy się z panem administratorem, tam wynajął jeszcze jednego pomieszczenia, że przechowywania jakiejś tam scenografii. I zapytałem go wczoraj, bo spotkałem, mówię, ile tam mamy za to płacić. A on mówi, a to tam takie ten, to posadźcie tutaj kwiatki, co dla mnie jest super. Tylko, że ja kwiatki raczej walę w ziemię i na słońcu, a nie...
0: W cieniu i w donice. No.
1: Ty, a może poprzestawiać to jakoś tam, słoneczniki jakieś takie, żeby przesuwać
0: ale
1: te donice gdzieś?
0: Wiesz, to potrzebuje...
1: To może cieniczniki.
0: Cieniczniki prędzej. One wtedy główkę do cienia skręcają, a słonecznik skręca główkę, wiesz, do słońca. Więc, no jest, proszę państwa, taki dylemat mamy i tu możemy go postarać się...
1: tutaj zaproponowała, słuchaczka, jak to wygląda?
0: Jest słuchacz.
1: Ten? Słuchacz, przepraszam.
0: Coś takiego. Ja wiem, o co chodzi.
1: Ja bym chciał mieć taką możliwość, wiecie, że po prostu jak będziemy szli do roboty z Krzysztofem, to sobie podejdziemy i sobie tak cik, i coś sobie skubnę i sobie to...
0: No dobra, no to w jednej donicy sobie zrobisz...
1: Zielnik,
0: no. W drugiej donicy walniesz bombę kwietną, żeby pszczoły miały.
1: O, można takie, tak. Dobre,
0: ale
1: no,
0: ale
1: fajne.
0: Wiesz, no to znowu będzie...
1: To wiesz, co mam, stary, na działce, estety. A z czego nie korzystam? Na butelki, chociaż teraz o butelki plastikowe, 1,5-litrowe, to może być trudno, bo to w końcu jest potrzebny, wiesz co,
0: tak.
1: Jest ta kaucja, więc to już takich łatwo się nie znajdzie, ale mam takie, taki, kurde, jak to nazwać, taki, nie lejek, tylko taki czubek długi, cienki, w sensie taki stożkowaty, że nakręcasz na gwint i masz taki stożek i tam odcina się dół tego stożka i stary wbija się w ziemię razem z butelką.
0: No wiem,
1: i
0: żeby
1: masz 1,5 literka,
0: tak?
1: I kropla tam się tam plum.
0: O, petunia non olet.
1: Na petunia to my musimy zaraz wyjść i podleć.
0: Paprocie to nie wiem. czy paproć do takiego tego. One zresztą chyba, nie wiem, czy paprocie to, to jak bardziej kwiatek domowy, nie?
1: No nie, ja nie wiem, jak one przecież rosną.
0: Albo, no tak, racja. Bo ja
1: chyba, że mówisz takimi... o lesie jako domie dla zwierząt, tak? To wtedy paprocie są domowe w ten sposób, jak będziemy do tego podchodzić.
0: No, no więc widzicie, że jest temat, którego prawdopodobnie chyba nie rozwiążemy, bo jest bardzo dużo propozycji, a każde są średnie.
1: A zastanawiam się właśnie nad tymi, nad hortensje. Bo są ładne. Mhm. I może po prostu... No tak, zaraz trzeba sprawdzić, jak znoszą ten, jak znoszą cień.
0: Czyli jednak jakieś kwiatki.
1: No tak trzeba, tak pomyślę, no to wiesz.
0: No begonie dobrze sobie radzą zawsze, no. Jeszcze takie ładne, są te odmiany pachnące. To jeszcze by ładnie pachniało. Dobra, jakby państwo mieli jakieś swoje już za oknem, na przykład w donicach, ułożone koncepcje kwiatowe, to prosimy na WhatsAppa wysłać nam takie zdjęcie. Bardzo chętnie się przyjrzymy i rozważymy, czy jest to też pomysł, który my moglibyśmy zastosować tam u nas. I potem oczywiście od razu państwo będziecie sobie przechodzili obok i zobaczycie, o, to tutaj. To
1: najlepiej rosną hortensje tam, gdzie jest stanowisko półcieniste, czyli rano światło, później cień.
0: Więc jakby pasuje.
1: To ma sens.
0: Dobrze, dobrze. No to może jedna donica będzie taka w takim razie.
1: Tylko ja też nie lubię, że damy...
0: Różne.
1: Ja nie lubię tak, że jak będą takie różne, takie i to jest takie wtedy, takie tu trochę takie naćkane, tak? Więc jakby ja bym to raczej zrobił tak, że jeżeli na przykład, nie wiem, jest 7, to na przykład 4 czegoś i 3 czegoś, żeby jakoś tak to było, wiesz, żeby to z sensem było.
0: Rozumiem. Te trawy mi się wydają bardzo fajnym pomysłem. Żeby tak w dwóch na przykład były, nie? Takie wysokie trawy.
1: Tym, co przy śmietniku stoją, żeby zasłonić śmietnik.
0: Na przykład. O, widzisz?
1: I ludzie mówią, kurde, ale gdzie oni śmieci wyrzucają? Nie wiem, ale mają piękne miskanty.

0: reklama.
1: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
3: Wyjątkowa inwestycja, wyjątkowa energia, wyjątkowy adres. Poznaj osiedle Bosko, premierową inwestycję od Ronson Development na warszawskiej Białołęce przy ulicy Epopei. Dni otwarte już 9 i 10 maja od 10 do 15. Specjalnie dla naszych klientów dwa pokoje w cenie nawet od 524 tysięcy złotych. Biuro sprzedaży Ronson Development, Marywilska 68. Przyjdź i odkryj mieszkania, na które czekałeś. Bosko tu mieszkać. Ronson Development. Prosto do domu.
4: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
5: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 9 maja. Szczegóły na auchan.pl.
0: Reklama.

0: Bardzo Państwu dziękujemy za propozycję. Mi się szczególnie podoba ta jedna, co Ci pokazywałem, tutaj słuchacz wysłał zdjęcia.
1: Tak.
0: Koleusy. Z przodu koleusy, a z tyłu miskant. Bardzo ładnie to wygląda. Bardzo ładnie. Podoba mi się to. Chciałbym taką mieć kompozycję. No i dostaliśmy tutaj...
2: Wiesz, że to jest... To no. Możesz mieć.
0: Wiem.
2: Taką, to
0: no, ale to jest... Takim... Wiesz, no jeszcze będziemy zastanawiać się, rozważać i podejmować wspólnie decyzje, co tam będziemy sadzić.
2: Ja pojadę sam, ja w ogóle nie będę się ciebie o nic pytał.
0: No to chcę to. Może być?
2: Możemy pomyśleć. Możesz na działce się taką zrobić, jak
0: dzięki.
2: Chcesz.
0: Tak myślałem, że to się tak skończy. No i napisał Piotr już jakiś czas temu, ja dopiero teraz wszedłem dosłownie chwilę i zacząłem czytać, bo napisał Piotr o tym, że jest jutro piknik UFO w
2: Emilcinie
0: i wchodzę, słuchaj, na wydarzenie, bo znalazłem wydarzenie, super ekstra jest wydarzenie, czytam. No i tam piknik w Emilcinie, 9-10 maja, widzimy się po raz tam kolejny i tak dalej, więcej informacji wkrótce. I koniec, nie ma więcej informacji.
2: Może
0: porwano.
2: Porwali chłopa UFO w trakcie pisania treści wydarzenia.
0: Chyba tak. No i nie dowiemy się niestety, jakie tam są atrakcje na tym pikniku. Natomiast dużo osób zadeklarowało swój udział, no mimo że... Enigmatycznie trochę tutaj jest opisane to wydarzenie.
2: Ciut za daleko, gdyby to było no, tak do 50 km.
0: O, totalnie. To byśmy podjechali.
2: No, to jest 220, więc to już jest za Kazimierzem Dolnym kawałek, więc...
0: No, to już byśmy się pewnie zatrzymali w Kazimierzu, bo tam jest fajnie. I byśmy na ten piknik nie dojechali.
2: Bardzo dawno nie byłem w Kazimierzu.
0: Ja też, a ja bardzo tam lubię sobie
2: To trzeba po
0: przyjeżdżać.
2: Prostu zrobić tamtąd audycję.
0: Dokładnie o tym samym pomyślałem. Wymyślimy coś, bo tam naprawdę jest o czym gadać. Pogadamy z ludźmi stamtąd.
2: Tomek będzie zachwycony.
0: No, ale co? Do Kazimierza nie pojechałby Tomek? Pojechałby.
2: No, nie wiem, ty pytasz mnie, jak ja bym był Tomkiem. Nie wiem, no będzie musiał, to pojedzie biedny.
0: Każdy
2: no,
0: by
2: co?
0: Pojechał do Kazimierza, jest super w Kazimierzu. To jest naprawdę takie miasto, że naprawdę ja... Aż chyba zaraz tutaj utwór w związku
2: utwór
0: z tym.
2: Utwór jakiś Kazimierz wpiszesz.
0: No, taki. Bo jest przecież taki? Dziady kazimierskie, stary.
2: Ale to są z tego Kazimierza?
0: To jest paprodziad. Kojarzysz gościa?
2: No wiem, ale też jest Kazimierz dzielnica w Krakowie, tak?
0: Ej, więc nie może mamy to już być... teraz tutaj na tym. Dlaczego?
2: Może inaczej się pisze dziady.
0: Nie, na pewno się tak pisze. Ale ja pamiętam, jak... Słuchaj, kiedyś prowadziłem audycję z takim innym Maćkiem. I ten inny Maciek...
2: Ten sobie wkręcił, że dzwonią do mnie z kancelarii prezydenta.
0: Tak, ten sam. I ten...
2: Ja ci to zapamiętam, chłopie, do końca
0: ale
2: życia.
0: Ale już żeś się zrewanżował za to, więc już puść to w zapomnienie.
2: Tak, a co tak. Zrobiłem?
0: No, kazałeś mi występować na scenie. To był mój pierwszy raz w ogóle.
2: Kiedy? Gdzie?
0: No, przypomnij sobie, w klubie komediowym. To było... Dla mnie doświadczenie takie, wiesz...
2: Traumatyczne.
0: Bo ty, tak, bo ty powiedziałeś, masz to... I wiesz, zaraz masz być. Tak powiedziałeś.
2: I ty byłeś. Sami widzicie, to nie jest bardzo skomplikowane.
0: Nie, no czułem się zobowiązany po tej akcji, więc dlatego. W każdym razie, do czego dążę? Był w Kazimierzu, słuchaj, i na takim straganie patrzy, jakieś tam, wiesz, warzywka i tak dalej, patrzy, a między warzywami płyta. Nie, taka z CD, nie? Z album muzyczny. I mówi, tu wezmę. Żeby zobaczyć i pani jeszcze mówi, tak, dobre, bardzo dobre, to żeby kupić. No i kupił to i to były dziady kazimierskie właśnie, tylko niestety no, nie mogę teraz tego znaleźć, ale ja mam to na winylu. Ja to mam na winylu, więc to państwu potem jeszcze na pewno zagramy. W każdym razie.
2: A to masz to ze sobą, czy masz to gdzieś?
0: Mam ze sobą, tylko muszę sprawdzić, nie?
2: All right.
0: Nawet wiem, który utwór bym chciał puścić.
2: No to dawaj, zapuść coś z tej playlisty
0: tak.
2: I będziemy,
0: a wrócimy,
2: będziesz się szukał.
0: Wrócimy,
2: tak.
0: No, wrócimy do tego, bo to jest fajne. I zapraszamy do Kazimierza. I my też pojedziemy do Kazimierza. A gdyby ktoś z Kazimierza w ogóle tam regularnie był albo miał jakieś interesy, biznesy, no to dawajcie znać. Dogadamy się i coś tam ciekawego
1: załatwimy. Państwo zadowoleni.
0: Tak.

0: No i znalazłem ten utwór, wyobraź sobie, ale jednak pomyślałem, że... Bo już go sobie posłuchałem, więc...
1: To, że tego, że posłuchałeś, jak ktoś chce, też to może go posłuchać na poza anteną.
0: Dokładnie. Pomyślałem sobie, że jak już będziemy tam, w Kazimierzu, to wtedy pogramy więcej tych utworów, bo oni dwa albumy wydali. Oba oczywiście do kupienia były na tych straganach. Więc jak już będziemy w Kazimierzu, to sobie wtedy taką muzyczkę pogramy. A jakby ktoś chciał teraz, to...
2: Kurde, tam jest ten festiwal przecież.
0: Jest, ale wtedy to tam nie dopchniesz się. Tam jest... Na ten festiwal, stary, jest takie obłożenie w miejsc tych, że jak z namiotem pojedziesz, to okej. Okay.
2: Ale też przecież mamy znaleźć... Andrzeja, który nam powiedział, że jak będziemy chcieli, to nam pożyczy kamper.
0: No, tylko musielibyśmy wtedy jeszcze znaleźć miejsce.
2: Żeby zaparkować?
0: No. To też nie jest proste.
2: A skąd wiesz?
0: Wiem, bo kiedyś chciałem tam pojechać i się okazało, że akurat jest ten festiwal.
2: Ale widziałeś to na własne oczy, że byłeś tam?
0: Nie,
2: że
0: nie
2: ten...
0: byłem na festiwalu, byłem...
2: Nie, czy byłeś, podjechałeś do Kazimierza i było zawalone, tak?
0: Dzwoniłem do różnych miejsc.
2: Halo,
0: dzień dobry,
2: sytuacja na ulicach? Tak. Panie, tragedia! Dziękuję, to tyle. Pyk.
0: I w kilku miejscach mówili mi właśnie, że nie, no gdzie, teraz nie, absolutnie. I nawet mówili, nigdzie pan teraz nie znajdzie. Co było prawdą. Tak, no ale słuchaj.
2: To musisz sobie kupić mieszkanie w Kazimierzu, ktoś ci powie, nigdzie pan nie znajdzie. A jest pan pewien?
0: Może zaprosimy państwa do Kici, bo to już niedługo.
2: O, właśnie, to jest dobry pomysł. Szanowni państwo, 20 po prostu?
0: 20
2: muszę sprawdzić, bo ja ciągle mam... Bo były po prostu, ostatnio wypadały także 2 czy 3 miesiące, była ta 22. Nie, 20 maja.
0: Tak.
2: Już za, nie w przyszłym tygodniu, tylko jeszcze w kolejnym, w Kici Koci. To już będzie ostatni występ w tym sezonie. I testy nowego programu będzie tutaj robił nie kto inny jak Adam Bendler. Także zapraszam państwa bardzo serdecznie. Informacje można znaleźć w internecie, jak na każdy temat, tylko trzeba umieć szukać. Jakieś ten zaproszenia dla państwa będę miał w przyszłym tygodniu.
0: Może,
2: póki co,
0: bo nie wiadomo, czy
2: informuję.
0: Będziesz miał, ale
2: co,
0: jest...
2: już tam znikają?
0: Nie, no, oczywiście, że
2: znika.
0: Tak, ale wiesz, jak to jest. Wiesz, jak to jest, więc na razie nic nie obiecujemy.
2: Ja jestem organizatorem, ja dwie osoby zmieszczę zawsze, nawet po prostu posadzę was na swoich miejscach, jakby coś tam będę dla was miał, spokojnie, w przyszłym
0: tygodniu. A że Maciek siedzi tam w takim pokoiku małym za barem.
2: Bez okien, tak.
0: Też bez okien, jest to prawda, no to wiecie, ale jak będą głośno mówić, to usłyszycie. Nawet coś może usłyszycie. Ale jak ktoś by chciał, wiecie, już teraz tam szybko sobie zdobyć bilety, to jest możliwość taka. To co? Zaglądam do twojego plecaka.
2: I tam powinienem kiedyś włożyć pułapkę na myszy.
0: No i bym się... Tak. Zaskoczyłoby mnie to mocno. I z plecaka twojego wyciągam utwór. Wiesz, co ja bym chciał? Bo ja ostatnio ten klimat taki rockowy. Ja bym chciał coś takiego.
2: Rockowy klimat?
0: Rockowy klimat. Nawet nie trzeba tam szukać jakoś, wiesz, nie? Grajmy coś z tych takich szlagierów rockowych.
2: Kurczę, pióro.
0: Ja to powiem ci, że ostatnio jakoś mnie taka muzyka podoba się.
2: Ale takie, że coś na przykład? Czy to nie jest dla ciebie muzyka rockowa?
0: To jest mniej rockowa muzyka. To jest taka muzyka indie trochę, to co tutaj pokazałem.
2: Muzyka indie?
0: No.
2: Czyli muzyka Turcji, bo to jest to samo, tak?
0: No nie, to trochę o co innego mi chodziło. To jest tak samo jak funk. Funk, ale brazylijski, czy wiesz, czy funk,
2: no
0: taki
2: right.
0: Funk, nie?
2: No dobra, ty, no to... Kurde, ja jestem bardzo kiepski w to.
0: Nie, no co ty, dawaj nawet, wiesz, nawet...
2: No jestem, no, jakby ja nigdy nie słuchałem aż tak.
0: Ta, ale to nawet coś takiego mocniejszego.
2: Naprawdę? No dobra, no, to jak chcesz, to proszę bardzo, no. Nasz klient, nasz pan, jak to się mówi.
0: O, no, ten pierwszy może
2: taki?
0: Być. No, tak. Nie, nie ten pierwszy, jednak zmieniłem zdanie. Ten o taki. Tak.

0: No i takiego widzisz, ja potrzebowałem takiego. Takiego potrzebowałem właśnie utworu. A co tam w tych lasach się dzieje? Słuchaj, ojej, no pożary takie. Nie dość, że... Słuchaj, i zwierzęta giną, i człowiek już zginął. Dobrze, że słuchajcie, taka jest... Cieszcie się i cieszmy się, że jest taka pogoda teraz. Bo będzie można trochę te zagrożenie pożarowe obniżyć.
1: No ale nie pada, więc to tam...
0: Nie pada, to prawda, ale gdzieniegdzie... Znaczy wiesz, w ogóle była dziwna sytuacja, bo na północy stary jeszcze
1: prawda,
0: zimniej...
1: było stary 8 stopni, tak? A na południu 20 parę.
0: Dokładnie. I tam w ogóle padało, a tutaj nie, więc... Takie czasy, że my mamy tutaj w Polsce, zaczynamy mieć różne klimaty po prostu. W jednej Polsce naszej malutkiej, jak w Stanach prawie, że. Ale te same strefy czasowe jeszcze. Chociaż też już nie wiadomo, bo wiesz, teraz jest tak, że tu się przyjmuje nowe, wiesz, te specyfikacje dotyczące sprzedaży napojów wyskokowych w sklepach.
1: No.
0: I w niektórych tu nawet w jednym mieście w Warszawie było tak, że była podzielona na pół. Teraz jest, niektóre części Polski to wprowadzają. Tu zaraz będą, wiesz, dyskusje na temat, czy zmieniać

0: ale bym sobie tam chciał pojechać, wiesz?
1: Gdzie, do Teksasu?
0: No.
1: A po co?
0: Nie wiem, ale ja jakoś tak wczoraj sobie tak myślałem.
1: Ja bym pojechał do Teksasu, żeby sobie zjeść jakieś takie żeberka.
0: No to też jest... Znaczy, każdy, słuchaj, cel jest dobry.
1: Pamiętaj, że się droga liczy, a nie cel.
0: No to prawda. To jeden z tych współczesnych poetów tak opowiadał w jednym z utworów. Ja, słuchaj, wczoraj sobie tak myślałem, bo pamiętam, jak sobie przejeżdżałem, wiesz, przez te takie...
1: Palcem po mapie?
0: Nie, tak na żywo, jak sobie jechałem. I normalnie te domy takie dziwne, takie chaty pobudowane po środku niczego, nie? Że masz tylko jedną chatę dookoła, nic. I powiem ci, że wczoraj tak sobie myślałem, ale bym sobie w czymś takim...
1: Pomieszkał?
0: No.
1: Ale to ja czasem mam tak, jak wyskakuje mi zdjęcie tej najbardziej odizolowanego na świecie domu, gdzie jest jakaś taka wyspa, gdzie jest taki spadek, jest tak jakby taka skalista, jest taki spadek i tam jest
0: taki
1: jeden
0: klif
1: dom.
0: Taki jakiś,
1: tak,
0: nie?
1: Jeden dom. Wiesz, o co mi chodzi?
0: No,
1: to jest dosyć znane zdjęcie. Kurde, muszę znaleźć, o dobra,
0: a jaki
1: jest.
0: To jest, jaki to jest kraj? Bo coś mi się kojarzy ze Skandynawią.
1: Możliwe.
0: Albo jakieś wyspy brytyjskie. No bo jak jakieś takie zbocze, klif, stromy, jeden dom, to raczej z takimi mi się terenami kojarzy. Ale tam jest inaczej.
1: O, tutaj.
0: Wielka pustynia.
1: Patrz, to jest taki, tu jest to i tu jest dom z strzałką zaznaczony.
0: I tam na serio ktoś mieszka?
1: Nie wiem, ale fajnie by było.
0: Że tam po prostu ktoś zbudował taką chatę, bo kiedyś tam...
1: Bo miał dosyć ludzi po prostu.
0: Nie,
1: i...
0: no, wypasał owce i miał taką po prostu bacówkę jakby, nie? I nikt tam nigdy nie mieszkał, ale
1: legendy. Może chciałbyś, nie wiem, co myślałeś kiedyś o tym, żeby popracować na przykład jako latarnik na latarni morskiej?
0: Ale latarnik, nie, akurat latarnik nie. Chociaż w sumie, jak teraz tak powiedziałeś, to czemu nie? Ale chyba już nie ma latarników, nie? Nigdzie. Bo teraz wszystko jest... Włączasz guzik. Nawet nie włączasz guzik. Masz zaprogramowany.
1: Nie no, wydaje mi się, że muszą być. Czy państwo wiedzą, czy istnieją jeszcze zawód latarnika? 886-971-971.
0: Ja to kiedyś...
1: Taki, wiesz, na morzu takim, wiesz, to tam pusz te fale, tak drz, drz, no. Drz, drz, drz.
0: Ja to kiedyś chciałem...
1: W Golfie.
0: Tak. W Golfie 6.
1: No jak? GTI.
0: Ja to chciałem kiedyś na kuter się zaciągnąć. Rybacki. No, naprawdę.
1: I skończyłeś na skuterze.
0: Dokładnie. Bo oni mi powiedzieli, panie, gdzie pan na kuter?
1: Pan masz chorobę morską.
0: Jedź pan pływać? Na skuter.
1: Nie, umiem tak.
0: Nie, chciałem coś takiego, ale to nie tak łatwo, wiecie? Nie tak łatwo. I najbliżej, gdzie byłem w tym przestrzeni biznesowej, to...
1: To w sklepie rybnym.
0: Tak. Ale w nie
1: ale
0: w takim
1: pachniało
0: sklepie.
1: Kutrem.
0: O, pachniało bardzo.
1: Puściłem sobie takie dźwięk silnika na słuchawkach, takie bom, bom, bom, bom, bom i chodziłem i wdychałem ten zapach śledzia.
0: No nie, w takiej wędzarni, wiesz, bo moi kumple nad morzem mieli wędzarnię i tam właśnie z nimi. Ale to jest, proszę państwa, sytuacja taka, że raz się tam posiedzi jeden dzień i dwa tygodnie będzie chodził za wami ten zapach takiego wędzonego łososia na przykład, nie? Ale doświadczenie bardzo fajne. Spójrz, która godzina.
1: Która?
0: No już jest późno.
1: Już jest czas?
0: Tak, szybko dawaj coś tutaj, jakiś utwór. Teraz masz dowolność. Graj!
1: Ale nie może być też za długi, co?
0: Co ci tam serce podyktuje, tak. Jedyne twoje ograniczenie to jest czas.
1: To może to?

0: 23. edycja jednego z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie. Millennium Dogs Against Gravity zaprasza od 8 do 17 maja do kin studyjnych w Warszawie. Kinoteka, Luna, Atlantic, Illusion, Muranów, Kino Muzeum w MSN i Muzeum Etnograficzne, a później online od 19 maja do 1 czerwca na mdak.pl. Niezapomniane filmowe przeżycia, spotkania z twórcami i twórczyniami, sekcja doświadczeń XR oraz debaty i wydarzenia muzyczne. Nie możesz tego przegapić. Szczegóły na mdak.pl.
1: Reklama. Autopromocja.
2: Sample, covery, bajery to program o inspiracjach muzycznych. Kto z kogo samplował, remiksował i coverował? Zapraszam, Kasia Rodek. Sample, covery, bajery w piątek po 16:30. Podcasty wszystkich audycji znajdziesz na radiocampus.fm /podcasty.
3: This is your life! Right here, right now!
1: Autopromocja.
4: A na zegarach już minuta po 9:30. Dziś mamy piątek, 8 maja. Serwis i Emilia Młynarczuk.
5: Akademickie Radio Campus.
6: Protesty na Biennale w Wenecji, kontynuacje rosyjskich ataków, Shakira ponownie na Mundialu i brytyjski prezydent, który kończy dzisiaj 100 lat.
5: Wiadomości.
6: Protesty i demonstracje na Biennale w Wenecji. O szczegółach powie Julia Grabowska.
7: Tegoroczne Biennale od początku odbywa się w atmosferze napięć, a już jutro oficjalne otwarcie. Aktywistki Pussy Riot oraz ukraińskiej organizacji Femen zorganizowały protest przeciwko obecności Rosji na jednej z najważniejszych imprez artystycznych świata. Uczestniczki protestu zablokowały wejście do rosyjskiego pawilonu, skandując hasła przeciwko Władimirowi Putinowi i wojnie w Ukrainie. Powrót Rosji wywołał międzynarodową krytykę, a kontrowersje dodatkowo podsyciła obecność Izraela w cieniu wojny w Strefie Gazy. W geście protestu z funkcji zrezygnowało nawet jury wydarzenia. Pięcioosobowy skład odmówił przyznania nagród państwom oskarżonym o łamanie praw człowieka.
6: Rosja kontynuuje ataki. Wcześniej rosyjski resort obrony informował o zawieszeniu broni od 8 do 10 maja, ale tego nie przestrzegł. Według stanu na godzinę 7 rano odnotowano już ponad 140 ostrzałów pozycji na froncie. Wojska okupacyjne przeprowadziły ostatniej nocy 10 szturmów. Dokonali ponad 850 ataków z zastosowaniem dronów uderzeniowych oraz rozpoznawczych. Jak pisał Zełenski na portalach społecznościowych, wszystko wyraźnie świadczy o tym, że ze strony rosyjskiej nie było próby przerwania ognia na froncie. Mistrzostwa Świata to wielkie piłkarskie święto. Atmosferę tworzą nie tylko kibice na trybunach, ale także to, co leci w głośnikach. Na ponad miesiąc przed, zanim piłkarze wyjdą na murawę, w meczu otwarcia poznaliśmy utwór, który będzie promował i towarzyszył imprezie zorganizowanej w USA, Meksyku i Kanadzie. Po raz trzeci oficjalną piosenkę Mistrzostw Świata nagrała Shakira. Artystka zaprezentowała fragment utworu w swoich mediach społecznościowych. Wraz z zespołem tancerek występuje na murawie stadionu Maracana w Rio de Janeiro. Singiel ma się ukazać 14 maja. David Attenborough, wieloletni prezenter programów przyrodniczych i działacz na rzecz ochrony środowiska, obchodzi dzisiaj setne urodziny. Myślałem, że uczczę swoje setne urodziny w ciszy, ale wygląda na to, że wiele z Was miało inne plany. Jestem całkowicie przytłoczony życzeniami urodzinowymi od grup przedszkolnych, pensjonariuszów, domów opieki i niezliczonej liczby osób i rodzin w każdym wieku. And countless individuals and families of all ages. Stulatek podkreśla, że jego sekretem długowieczności jest przede wszystkim szczęście i aktywność, zarówno fizyczna, jak i towarzyska. Na filmach dokumentalnych Sir Davida Attenborougha wychowało się całe pokolenie. W jego filmach dokumentalnych oprócz przekazywania piękna planety, Sir David chciał też mówić o tym, co jej grozi. Na dzisiejszy wieczór zaplanowano z tej okazji specjalny koncert w Royal Albert Hall w Londynie.
5: Korki.
8: Co? Korki? A są? Nie wiem. Mapy, tak. Pokaż mi informacje.
4: W dwie strony. I crash.
8: We got a crash in the S8 Street.
4: Niestety.
8: Na wysokości Marymontu, więc... przesunął się! Czyli dalej jest stłuczka i po prostu ktoś ciągnie ten samochód dalej.
4: Przepchnął dalej trochę, żeby nie torować. Albo miły, żeby torować trochę dalej.
8: Dobra, i to właściwie tyle. No, poza S8 to nic jakichś takich koszmarnych sytuacji. Tutaj nie widzę. Zaraz mi się wydaje, że odblokują, otworzą trasę łazienkowską i zaraz już na Alei Stanów Zjednoczonych będzie normalnie, bo już jest równy asfalt wylany, już tylko trzeba pasy namalować. Więc jeszcze chwilę, moment i zaraz Saska Kępa i Grochów będą mogły się znowu łatwo trasą łazienkowską wydostać na drugą stronę Wisły. Przedostać. Bo czemu się wydostać? Przedostać.
4: Wydostać się z tamtej strony.
8: Pamiętaj, gdzie masz biuro, stary. Dobra, dzięki. Dzięki, to zapraszam na pogodę.
1: Pogoda.
4: Bardzo dynamiczna sytuacja. Będzie pochmurno w ten weekend. W niedzielę trochę więcej słońca i temperatura 18 stopni. To trochę cieplej niż w sobotę, bo w sobotę 14. Od poniedziałku znowu opady. Te opady będą nam towarzyszyć w zasadzie cały tydzień. I w weekend trochę też gdzieniegdzie popada, ale też nie wszędzie. Proszę się nie szykować. No niestety jakieś duże opady, chociaż przydałyby się. Może w poniedziałek, może we wtorek. W poniedziałek trochę cieplej, ale temperatura zacznie spadać, bo 22 stopnie, a później 13-14 i może w następny weekend znowu dojdzie do 20 stopni.
1: Campus 97,1 FM.

0: A poza tym mamy Państwu do polecenia jeszcze kilka innych wydarzeń. Na przykład, gdyby ktoś lubił jazzik, taki fajny jazzik, to 29 maja New Bebop Trio razem z Andrzejem Rejmanem w Resorcie wystąpią. Tam Państwa zapraszamy. To jeszcze czas, jeszcze będziemy pewnie przypominać, ale już teraz, gdyby ktoś chciał, Resort 29 maja. Wszystkie szczegóły na Facebooku. Trzeba sobie na przykład wpisać New Bebop Trio.
1: Bebop, New Rocksteady Trio?
0: Tak, nie Rocksteady, ale Bebop.
1: To, a wiesz, co to jest Bebop i Rocksteady?
0: No, gatunki muzyczne, ale wiem, że też pogadaliśmy kiedyś o tym.
1: No dawaj. Czekaj, zrobię tak jeszcze.
0: Nazwy jakieś. Tak, nazywały się, tylko nie pamiętam.
1: Nazywali się... Może Państwo wiedzą, 886-971-971, ja wiem, ale tutaj
0: zabawa. A ja nie pamiętam, no. Zabawa fajna, ale ja sobie nie przypomnę.
1: Ale się nie pobawisz. Fajna zabawa, ale się nie pobawię.
0: Tak, nie przypomnę
1: Bebop
0: sobie.
1: Bebop i Rocksteady.
0: Z kreskówki.
1: Dobrze.
0: Z kreskówki, tylko teraz jakiej? Z jakiejś kreskówki? Żółwie Ninja.
1: Dobrze, tak. Jeszcze kto to był?
0: Jeszcze te złole. Takie dwa.
1: Dobrze.
0: Dobra, już mi się przypomniało. Dobrze.
1: To byli ktoś napisał, ale byłem pierwszy. Pomocnicy Shreddera.
0: Tak. 8 maja, szanowni państwo, również w Resorcie zapraszamy Bartek Walos, testy nowych żartów.
1: To dzisiaj.
0: Tak, to będzie Bartek i będzie kilku innych też komików. Warto. Jak ktoś nie ma planów, dzisiaj pogoda niesprzyjająca na spędzanie na świeżym powietrzu czasu wieczorem, zwłaszcza, że ma trochę pokropić, do Resortu zapraszamy. Dzisiaj Bartek Walos. No i co jeszcze? To Państwa nie zainteresuje, to też nie. I to również...
1: No bo już zainteresuje, no.
0: Nie, bo to jakieś odległe...
1: Miejsca.
0: To nawet prawdopodobnie...
1: Nawet Ciebie to nie interesuje.
0: Nawet mnie to nie interesuje. No, potem to już dopiero 19 maja, to jeszcze pogadamy. No
1: a czy
0: i 20,
1: ten, 3 czerwca już jest to wydarzenie na Rafalskiego założone na terminal?
0: A właśnie, oczywiście, że jest. Kuba Rafalski, proszę państwa, 3 czerwca już będzie, wiecie, no jest taki ciepły czas. To znaczy, wiecie, nie wiadomo
1: ciepły
0: w sumie.
1: Ciepły czas.
0: Nie wiadomo, bo
1: to jest
0: ja...
1: jak pijesz kakao, to masz ciepły czas. Pianki, wita śmietana. To jest mój ciepły czas. Pod kocykiem sobie siedzę i oglądam sobie Seks w Wielkim Mieście.
0: 3 czerwca, proszę państwa, warto. W terminalu Kultury Gocław Kuba Rafalski, to znacie państwo tego człowieka.
1: Nie mylić z Rafałem Kubalskim.
0: Tak. Bardzo zabawny komik. Naprawdę warto zobaczyć tego człowieka, bo to jest fenomen. Naprawdę to jest fenomen. Komik poruszający się na co dzień na wózku, komik niepełnosprawny. Jedyny w takim, jedyny w swoim rodzaju. O, to chciałem powiedzieć.
1: Tak, zapraszamy serdecznie, będziemy jeszcze informować o tym co jakiś czas, ale to póki, wiecie, póki są bilety, póki ten, to zapraszam serdecznie. To też jest miesiąc, co został, więc to jest idealny moment, żeby, nie wiem, znaleźć sobie jakiś tam dziadków zatrudnić dla dziecka, żeby zostawić, albo jakąś tam opiekunkę, jakieś takie coś, takie.
0: A jak chcecie, to jeżeli tam dzieci są w odpowiednim wieku już, nie w sensie nie 3, nie 6 lat, tylko jakiś nastolatkowie, to można, bo Kuba jest reprezentantem takiego gatunku lajtowego, w sensie nie ma...
1: Clean.
0: Tak, nie ma clean, o dokładnie, nie lajtowego, tylko clean. Tam nie będzie, szanowni państwo, dużo takich rzeczy wulgarnych, o.
1: Że będą pewnie, ale opowiedziane w sposób...
0: Delikatny sposób, o. To państwo może i dla fanów takiego gatunku humoru naprawdę zapraszamy. No i co? I patrzę, co tutaj... A takie coś, by zagrać państwu,
1: no
0: może?
1: To zagraj.

0: No i dobrnęliśmy, szanowni państwo, do końca dzisiejszej piątkowej audycji. Jak zwykle było nam bardzo miło. Mamy nadzieję, że usłyszymy się za tydzień o tej samej porze, albo i nie.
1: Nie. Dlaczego?
0: Chyba się już nie usłyszymy za tydzień o tej samej porze.
1: A, to co ciebie nie ma?
0: Tak, chyba, że będę, jak będziesz chciał. To jeszcze pomyślimy.
1: Nie, daj spokój, weź se, odpocznij, chłopie. Już może wyjedziesz, może, stary, odpoczniesz. Może, nie wiem, przestaniesz Indię z Turcją mylić.
0: Nigdy!
1: Nigdy, to jest to jakby, to jest twój kor, tak? Tak. Ty zobacz, ludzie wyciągają parasole, chyba pada deszcz.
0: Pada! Super! Bardzo się cieszymy.
1: I nie tym... ma to jak kończyć audycję, kiedy zaczął się deszcz.
0: I
1: doskonale.
0: Tym miłym akcentem właśnie kończymy.
1: A ja
0: dziękujemy.
1: Mam papierową czapkę dzisiaj. Krzysztof Szaniawski.
0: Maciek Adamczyk.
1: Trzymajcie się, dobrego dnia.
0: Cześć, pa!

0: know.
1: Reklama.
2: Stresujesz się decyzją o studiach?
3: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
2: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
3: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
1: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa. Reklama. Autopromocja.
4: Miasto jest jak organizm. We wtorki po 16 bierzemy pod lupę kolejne elementy i wyjaśniamy, jak działa Warszawa. Sport, kultura, zieleń, infrastruktura, przestrzeń miejska i ludzie, którzy opowiedzą Warszawę po swojemu. Stacja Warszawa we wtorek o 16 na antenie Radia Campus. Program powstaje we współpracy z Miastem Stołecznym Warszawa.
1: Autopromocja.
5: Fuck apple.

0: Akademickie Radio Campus. Czas letni w Radio Campus.
1: Cześć, jestem Janek z Cukru i zapraszam na czas letni. Zazwyczaj prowadzę audycję 100% cukru w czwartki o 20. Prowadzę też newsy muzyczne w środy o godzinie 16.30. A dzisiaj mam okazję poprowadzić czas letni. To jest taka nasza audycja, która zmienia prowadzących. Zmieniają się prowadzący, różne osoby z ekipy kampusa ją prowadzą. I dzisiaj ja mogę poprowadzić czas letni, czyli audycja w sam raz na start weekendu z muzyką wakacyjną, muzyką, która nastraja na dobrą zabawę, na weekend, na wakacje, więc zacznę dzisiaj od utworu Evil Vibrations. Znają go na pewno wszyscy fani i fanki De La Soul, bo był z niego słynny sample na ich drugiej płycie, na utworze A Roller Skating Jam Named Saturdays, ale nie zagram tego utworu w oryginale, z którego był sample, to było Mighty Riders, tylko takiego coveru z takiej składanki z 2005 roku, gdzie są różne klasyki w nowych wersjach. Ta składanka nazywa się Rewind i bardzo ją polecam. Właściwie to jest cała seria składanek. Nawet chyba wolę tę nową wersję niż oryginał tego kawałka. Także tak zaczynamy. Jest w tym utworze słowo Saturdays, więc już jutro jest sobota. Wszystko się zgadza. Zaczynamy Weekend, The Rebirth, Evil Vibrations.
2: Yeah, look over there. Ooh, damn. Hey, Chris. Is that
3: playing?
4: Noel with a roller skate.
5: Noel's got roller skates.
2: Why you got roller skates on? We had a disco.

Rebirth, Evil Vibrations. Z tej strony Janek z Cukru. To ja dzisiaj prowadzę program na start lata, czas letni. Janek z Cukru z kanału Cukier Official. Mam dostęp tutaj do całej aparatury, więc możecie do mnie pisać. Piszcie do mnie, jakie macie plany na weekend. Może się odniosę, jak ktoś będzie miał naprawdę jakieś ciekawe albo śmieszne plany na weekend. Oczywiście nie będziemy dzisiaj słuchać tylko muzyki disco. Będą też dramy, no bo to w końcu Radio Campus, więc teraz utwór Soul Boy, Pirellel i Green Pęk w remiksie od Isco, ale nie tego piłkarza, co grał kiedyś w Realu Madryt. Zbieżność osób i nazwisk jest tutaj przypadkowa, tak jak w W11. Kiedyś zacząłem od tego utworu set DJ-ski, teraz zaczynam od tego utworu Weekend Soul Boy w remiksie od Isco.

Soul Boy w remiksie od Isco. Dzisiaj Janek z Cukru za sterami audycji Czas Letni. Piszcie koniecznie, jakie macie plany na weekend. Czytam wszystkie wiadomości. Napisała Joanna, że plany na weekend zimna Gdynia, czyli Joanna dźwigi widzi z okna, jest z Gdyni, a nie skądś tam. A my teraz bardziej trochę w klubowy klimat uderzymy, no bo dzisiaj jest piątek, także myślę, że to jest dobry dzień, żeby pójść do klubu, no bo dobry weekend to jest taki, który zaczyna się od skoku ze spadochronem, a ląduje się na końcu w basenie z kieliszkiem martini. I tak chcę, żebyśmy zaczęli dzisiaj właśnie ten weekend. Armand van Helden i MK razem w połączonym hicie z dwóch utworów zrobiony jeden, jeszcze mocniejszy. Jest tutaj trochę tego klasyka MK, czyli Burning. Jest tutaj też Armand van Helden i Butter Rush. Jest to, myślę, utwór w sam raz do klubu, także możemy z tym utworem wejść w weekend tak gładko jak piłka w okienko po strzale Doku w meczu z Evertonem. Niestety dla kibiców City z remisowanym.

I Need a Painkiller połączone z MK Burning. Naprawdę dobry numer do klubu. Zaczyna się dzisiaj weekend, dzisiaj piąteczek, piątunio, więc czas na hymn weekendu, prawdziwy hymn weekendu. Jego autor to jest trochę taki one hit wonder, ale nie do końca, bo miał też utwory dosyć popularne, ale tylko jeden ma taki hit, taki mega hit. Każdy to zna. Utwór ten nazywa się The Weeknd, jego autor to Michael Gray. No i jak to jest w ogóle z weekendami, z DJ-ami? Czy DJ-e tak bardzo czekają na weekendy? Nie do końca, bo dla DJ-ów weekendy to jest czas pracy najczęściej. No i też Michael Gray przyznał, że w ogóle kiedy nagrywał ten utwór, to on miał wtedy dwóch synów bliźniaków, też jednego, który się dopiero co urodził. Jedni mieli tam 3 lata, drugi rok. Nie miał w ogóle czasu na nic. On w ogóle nie myślał o weekendach, no ale znalazł dobry sample, więc stwierdził, no nagram taki numer. No i nagram. Ja też muszę przyznać, że jako DJ pracuję w weekend prawie zawsze, więc teoretycznie powinienem czekać na poniedziałek, bo to jest dla mnie najczęściej dzień wolny. No ale nie potrafię się tak przedstawić. Weekend to jest weekend. Nieważne, czy się pracuje, czy nie. Weekend jest tylko jeden. Ja mentalnie, nawet jak mam tylko w weekend pracę, a w tygodniu nie, to i tak weekend to jest weekend, proszę państwa.

Michael Gray, The Weeknd. Piszcie do nas na czacie, piszcie do nas na WhatsAppie, piszcie do nas SMS-y, jakie macie plany na weekend. Ten utwór The Weeknd Michaela Graya był zbudowany na utworze disco, na samplu takim z utworu Get Down Saturday Night Olivera Cheathama. No i tylko był zmienione było słowo jedno, Saturday na weekend, także sprytnie. Teraz posłuchamy oryginału tego, skąd wziął się ten sample. No bo czemu nie? Jeden z najlepszych utworów disco, na pewno jeden z moich ulubionych. Z tym utworem można wylądować w weekendzie mięciutko, jak z kapitanem Wroną za sterami, nawet jeśli w ciągu tygodnia były jakieś problemy techniczne.

Oliver Cheatham i Get Down Saturday Night. Dzisiaj Janek z Cukru za sterami audycji Czas Letni. Gramy w rytmach weekendu, gramy w rytmach lata. Pytałem was, jakie macie plany na weekend i widzę, że ktoś tutaj napisał, że będziemy z ziomkiem w Jurze Krachowsko-Częstochowskiej na zlocie Mazd MX-5, czyli Mazdy Miaty. Świetnie, brzmi to jak naprawdę bardzo dobre wydarzenie. Kiedyś byłem dzieckiem, byłem ogromnym fanem filmu Too Fast to Furious. Widziałem go chyba z 30 razy. Tam nie było wprawdzie Mazdy MX-5, tylko RX-7, tam na starcie jeszcze Honda S2000, Nissan Skyline i co tam jeszcze było? Toyota Supra, no wspaniały film, do dziś go kocham, także myślę, że bardzo fajne wydarzenie. Teraz zagram utwór, który kiedyś wydawał mi się tandetny, ale potem zobaczyłem, że zagrali go w Boiler Roomie Masters at Work, że gra go regularnie Armand Van Helden i uświadomiłem sobie, że ten utwór jest przecież genialny. Utwór ten nazywa się Horny, wyszedł spod palców Mouse T i Hot and Juicy. Szczerze mówiąc, zdziwiłem się, gdy przeczytałem, że ten utwór nagrał Niemiec, bo jakiś taki za bardzo dla mnie ten utwór jest słoneczny, jakiś taki za bardzo jest ten utwór jak z jakiegoś takiego śródziemnomorskiego klimatu, no ale później się doczytałem, że Niemiec pochodzenia tureckiego, więc wszystko nabrało dla mnie sensu. No uwielbiam ten beat z tymi dźwiękami, które brzmią jak pękające bańki mydlane, definicja klasyka, Mouse T, Hot and Juicy, Horny, gramy w rytmie weekendu.

zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy.

0: Pepsi, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
1: Reklama. Autopromocja.
2: Sample, covery, bajery to program o inspiracjach muzycznych. Kto z kogo samplował, remiksował i coverował? Zapraszam, Kasia Rodek. Sample, covery, bajery w piątek po 16:30. Podcasty wszystkich audycji znajdziesz na radiocampus.fm /podcasty.
3: This is your life! Right here, right now!
1: Autopromocja.
4: Wracamy z czasem letnim. Dzisiaj prowadzę ja, Janek z Cukru, z kanału Cukier Official. Wybrałem selekcję utworów, moim zdaniem dobrych na lato, moim zdaniem dobrych na weekend. Teraz będzie zapomniany dawno hit i nie będzie to utwór Daj Mi Tę Noc grupy Bolter. Będzie to Finally Moving, czyli utwór, w którym są dwa ikoniczne sample. Finally Moving od Pretty Lights. Jest tutaj sample z Private Number Judy Clay i Williama Bella. To było samplowane naprawdę milion razy przez Nightmares on Wax, przez Purple Disco Machine i wielu, wielu innych. Jest tutaj też sample z Etty James. Też to było samplowane 100 milionów razy, ale najbardziej znany jest potem sample Avicii w swoim wielkim hicie Levels. Ten utwór Pretty Lights kojarzy mi się z czasem, kiedy pracowałem jeszcze na lotnisku. To była moja pierwsza praca. Między innymi tam ładowałem tiry, czyli nawet więcej miałem do czynienia z tirami niż z samochodami, tylko z tym towarem, który przylatuje na lotnisko. Ja go ładowałem później do tira. Pretty Lights, Finally Moving.

Pretty Lights i Finally Moving. Mam nadzieję, że przynajmniej części osób przypomniałem stare, dobre czasy, ale teraz zagram coś nowszego, żeby nie było, że gramy tylko klasyki, że to tylko wspominamy. Young Franco, fajny australijski producent muzyki tanecznej. Jego zeszłoroczna płyta debiutancka obfitowała w różne gwiazdy. Był tam Denzel Curry, Erfgang, General Levy. Była tam też Piri i to właśnie utworu z Piri teraz posłuchamy, bo Piri jest super i niedługo ukaże się jej nowa płyta. Ta płyta, z której jest to utwór Young Franco, ona cała jest taka właśnie fajna, kolorowa i jest to fajny, kolorowy numer, który lubię i który daje mi dużo pozytywnej energii. Young Franco, Piri, MC, DT, Going On. Loving it like that.

Young Franco, Going On, Czas Letni, czyli audycja, w której gramy utwory dobre na lato, dobre na wakacje, dobre na weekend. Piszcie, jakie macie plany na weekend. Czytam wszystkie wasze wiadomości, piszcie SMS-y, piszcie na WhatsApp, na pewno przeczytam. Utrzymujemy się w klimacie nowości, teraz będzie Master Pace, taki artysta z Wielkiej Brytanii, który no całkiem dużo już zrobił furorę, a myślę, że jeszcze też sporo jest przed nim. Zaczął od tego, że współpracował z The Streets i z raperem JMEM. I ta jego debiutancka płyta, z której utworu teraz posłuchamy, brzmi tak, jakby on sobie postawił za cel, że musi mieć jakiś utwór w FIFA, że musi mieć w grze FIFA jakiś utwór i nie wiem, czy był, bo ostatnio już w FIFA nie grałem, ale wszystkie te utwory brzmią jak z FIFA, co jest oczywiście komplementem. Dziwię się, że ta płyta nie odbiła się jeszcze większym echem, bo jest przebojowa, jest pełna energii, może miejscami trochę niedopracowana, ale ja bawiłem się z nią świetnie. I teraz zagram mój ulubiony utwór z tej płyty, czyli I Might Be Fake.

Masterpiece, Georgia i I Might Be Fake. Pytałem was o plany na weekend. Widzę, że są odpowiedzi na przykład po prostu relaks, ładowanie baterii, ale też na przykład planuję zjeść kebaba, co jest dla mnie ciekawą informacją, bo ja mam tak, że jak jestem głodny, to dopiero w momencie, jak jestem głodny, to wiem. A miałem tak, że planuję, że jutro na przykład będę miał ochotę na pizzę, albo jutro będę miał ochotę na burrito, ale można i w ten sposób. Ja bym nie czekał. Jakbym ja miał ochotę na kebaba, to bym zjadł go już teraz. Co z tego, że jest godzina 10:44. Ja bym się nie wahał. Moim zdaniem nie ma sensu. Teraz też będzie nowość i to taka nowość, naprawdę taka nowość, bo utwór sprzed tygodnia, utwór z nowej płyty z remiksami Zary Larsson. Czy Zara Larsson jest jakaś taka cool, mega spoko? Moim zdaniem jest okej. Okay. Moim zdaniem zeszłoroczna płyta jej jest okej, okay, no ale no, to jest taki no mega pop. Teoretycznie nie gramy takiego mega popu w kampusie, ale to są remiksy. To są remiksy i tutaj jest Pink Panthers. Pojawił się też sample z utworu Gold Dust, wielkiego, wielkiego przeboju DJ-a Fresha, więc nawet jeśli Zara Larsson byłaby argumentem przeciw graniu w kampusie, to są dwa argumenty za, czyli sample z Gold Dust DJ-a Fresha, no i oczywiście Pink Panthers, która jest ekstra. Także jedziemy z tematem Zara Larsson, Pink Panthers. Wchodzimy mocno w weekend z nowym remiksem Midnight Sun.

0: 23. edycja jednego z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie. Millennium Dogs Against Gravity zaprasza od 8 do 17 maja do kin studyjnych w Warszawie. Kinoteka, Luna, Atlantik, Illusion, Muranów, Kinomuzeum w MSN i Muzeum Etnograficzne, a później online od 19 maja do 1 czerwca na mdak.pl. Niezapomniane filmowe przeżycia, spotkania z twórcami i twórczyniami, sekcja doświadczeń XR oraz debaty i wydarzenia muzyczne. Nie możesz tego przegapić. Szczegóły na mdak.pl.
1: Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
2: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
3: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Reklama. Wracamy z czasem letnim. Janek z cukru na mikrofonie. W głowie się nie mieści. Gramy dzisiaj utwory na weekend, na lato, na wakacje. Teraz będzie australijski skład Confidence Man i mój ulubiony utwór tej grupy, czyli Does It Make You Feel Good? Jest wakacyjny, weekendowy, czyli tak jak ma być. Jest zarazem taneczny i mellow, co jest świetnym miksem. Z tym utworem można się rozpłynąć jak gałka lodów waniliowych na leśniku. Confidence Man, Does It Make You Feel Good?

Confidence, man, does it make you feel good? Przed nami już ostatni utwór w audycji Czas Letni, którą dzisiaj prowadziłem gościnnie ja, Janek z Cukru. Zapraszam do słuchania mojej tradycyjnej, normalnej audycji 100% Cukru w czwartki o godzinie 20 oraz mojego podsumowania muzycznych newsów tygodnia, premier albumów, po prostu newsów jakichś takich około plotkarskich w środy o godzinie 16:30. Przed nami ostatni już utwór. Zakończymy ultra klasykiem, utworem z legendarnym Davidem Byrne z Talking Heads na wokalu. Jest to ultra klasyk nie tylko muzyki house, ale też ultra klasyk weekendu. Czy weekendu leniwego? To się dopiero okaże.

0: Akademicki Radio Campus.
1: Ja, ile miałem takich dni, że pytam się, kiedy to wszystko się stało, świrze. Już nie zapalę po raz pierwszy gipka, kumasz. Od matury chwilka, u nas se gada ma to pół dekady. Kiedy wydałem swoje pierwsze rapy, kiedy pytałem wariatów o rady, a rady wariatów działały jak wyrok. Słuchałem się, stosowałem, miałem różne etapy, potem i łamałem jak wyrok.

0: się nie żyła. Płakałem w k***, to był koniec świata. Ale w głowie tata mówi, jeszcze się zakochasz w chwilę i nie minie mi koniec lata. Czuję znów to gdzieś tam coś w środku mnie tak muśnie, że budzę się z nią w łóżku na wspólnej chacie, na żolce 5 lat później.
1: Czas pokazał.

0: przyszłości, dzwonię do teraz. W gości jestem na melanż, dorośli to my plus 10 lat. Też pewnie mi minie jak się masz. To tylko po to, żeby pamiętać, że to nic dziwnego na ogólnej skali. Czym dalej jesteś, tym bardziej kumasz, że jesteśmy w tym ogólnie potrójnie mali.
1: Czas pokazał brak różnicy między 4 a 8 lat temu zmieniłem pasażerów. Czas pokazał brak różnicy między 4 a 8 lat temu zmieniłem pasażerów. Ja, ile miałem takich dni, że pytam się, kiedy to wszystko się stało, śpiszę. Ja,

New Age Collective i kawałek U-Boy na dobry początek dzisiejszego piątkowego kampusu. Mamy 6 minut po godzinie 11, więc zapraszam serdecznie na kampus główny. Ja się nazywam Kacper Koźluk i trochę wam streszczę co dzisiaj, bo już za chwilę rozmowa z doktor inżynier Anetą Magierą o tym, jak działać na styku biologii i nauki. Biologii nauki, biologii i biznesu. Za to o 12 inicjatywa 3% na naukę i profesor Michał Tomza i profesor Maria Górna, którzy opowiedzą o tym, co się szykuje w naukowej walce o finansowanie.

0: Kampus Główny.
1: Kiedy myślimy o lekach jako takich, często wyobrażamy sobie tę cząsteczkę, tę substancję, która coś robi, wywołuje jakieś efekty w organizmie, ale ważne jest w sumie nie tylko to, co ona dokładnie będzie robiła, ale też jaką drogą i gdzie dotrze i często to, czy udaje się w ogóle dotrzeć do miejsca swojego działania, na przykład do komórki, jeżeli tam właśnie jest jej destynacja. To jest zadanie niełatwe, ale na które są rozwiązania, o których porozmawiamy dzisiaj z dr inżynier Anetą Magierą z Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk. Cześć.
2: Cześć, dzień dobry.
1: To może od tego bym w ogóle zaczął. To znaczy, mamy jakąś substancję, jakąś cząsteczkę, jakiś lek i chcemy go dostarczyć do komórki. Czy to jest łatwe zadanie?
2: Tutaj na początku warto podkreślić, że leki z założenia powinny same wnikać do komórki. I druga sprawa, to wnikanie leku do komórki to może być zjawisko pożądane lub nie. Wszystko zależy od tego, czy element komórki, z którym konkretny lek ma ulec związaniu, czy ten element występuje na zewnątrz komórki, czy w środku. No bo jeśli cel naszego leku występuje na zewnątrz komórki, to wnikanie będzie procesem niepożądanym. Lek powinien pozostać na zewnątrz komórki i związać się z konkretnym elementem. Natomiast odwrotnie, jeśli cel naszego leku występuje w środku, we wnętrzu komórki, wtedy jak najbardziej ten proces wnikania leku jest zjawiskiem pożądanym. No ale generalnie nie jest to zadanie proste. Wprowadzenie czegoś do komórki. Dlaczego? Bo w takim dużym uproszczeniu, jak wyobrazimy sobie komórkę ludzkiego organizmu jako kulę, to każda taka kula, ona jest otoczona błoną komórkową. Ta błona to taka tarcza, która chroni całą naszą komórkę przed środowiskiem zewnętrznym. No to skoro to tarcza, to przekroczenie tej tarczy i wprowadzenie czegoś pożądanego związku do środka komórki nie jest zadaniem prostym. Ale okazuje się, że ta tarcza komórki, ta błona komórkowa, ma małe otwory, przez które małe cząsteczki przenikają. Te otwory to jest wielkość do 1,5 nanometra średnicy, więc jak mamy mały lek, to ten lek samodzielnie jest w stanie przeniknąć do komórki. Także kryterium wielkości leku jest tutaj kluczowe. Jeżeli projektujemy lek, który ma pozostać na zewnątrz komórki, no to ten lek jest odpowiednio duży, żeby nie był w stanie przeniknąć do środka komórki i odwrotnie. Jeżeli chcemy, żeby ten lek dostał się do komórki, projektujemy taką cząsteczkę, żeby jej wielkość pozwalała na to, żeby przedostała się do komórki.
1: To może być trudne pytanie, może tak do wyobrażenia sobie je, bez jakiegoś zarysowania sobie tego na tablicy, czy jakieś grafiki, ale co to znaczy, że lek jest mały? Jaka to jest mniej więcej kategoria?
2: No właśnie, tak jak wspomniałam, te otwory w tej tarczy, w błonie komórkowej, to są maksymalnie wielkości do 1,5 nanometra średnicy, więc taką wielkość też maksymalnie powinien mieć ten lek, ta cząsteczka, która samodzielnie wniknie do komórki.
1: To co w takim razie, jeżeli chcemy tam dotransportować takie większe cząsteczki, które już w tych porach się nie zmieszczą?
2: No więc tak, generalnie, tak jak wspomniałam, leki powinny wnikać do komórek samodzielnie, ale jeżeli mamy jakieś innowacyjne rozwiązania, terapie, które bazują na zastosowaniu cząsteczek, które nie są przez komórkę samodzielnie pobierane, no to istnieje szereg takich rozwiązań. To może być na przykład wykorzystanie specjalnych nośników, na przykład nanocząstek, które zawierają na swojej powierzchni ten lek, czy w środku, i w ten sposób transportujemy go do komórki. To może być połączenie cząsteczki leku z jakąś inną cząsteczką i zmiana właściwości tego kompleksu. Ta dołączona cząsteczka, ona ma sprawić, że ten kompleks, czyli też ten lek, zostanie przez komórkę pobrany. Inny taki przykład to zastosowanie komórek zwanych makrofagami. To są komórki żerne. One mają taką zdolność połykania cząsteczek, więc my w pierwszym etapie karmimy, w cudzysłowie, te makrofagi, te komórki żerne lekiem, a w kolejnym kroku te makrofagi łączymy z komórkami nowotworowymi, hodujemy je z komórkami na przykład nowotworowymi. I co te makrofagi robią? One przekazują ten lek do komórek nowotworowych, także tych rozwiązań faktycznie jest sporo.
1: Podczas swojego doktoratu badałaś zresztą takie leki, które już faktycznie istnieją i to, jak dobrze radzą sobie we wnikaniu do komórek i co z tego wyszło? Dobrze sobie radzą?
2: Wiesz co, to zależy jaki lek, bo ja badałam zarówno lek, który powinien do komórek wnikać, olaparib, badałam też duże przeciwciało, bevacizumab, który powinien do komórek, który powinien pozostać na zewnątrz komórki. I faktycznie w większości przypadków tak było, czyli ten lek, który powinien do komórki wnikać, wnikał, a ten, który powinien pozostać na zewnątrz, pozostawał na zewnątrz, a jeżeli wnikał, to na drodze takiej transportu przypadkowego, przypadkowo dostawał się do tej komórki. To, co ja byłam w stanie zmierzyć swoją metodą, taką niszową, ilościową techniką spektroskopią korelacji fluorescencji, to jest to, co dzieje się z tym lekiem we wnętrzu komórki. No bo na przykład ta cząsteczka olaparib, która wnikała do komórki, ona powinna ulec związaniu z bardzo konkretnym białkiem. Ja byłam w stanie stwierdzić, czy to związanie zachodzi, czy nie, w jakiej ilości. Także ilościowe dane na poziomie pojedynczych komórek i pojedynczych cząsteczek.
1: I tak samo rozumiem z takim przeciwciałem, tak? To znaczy po prostu sprawdzanie, czy przyłączyło się do czegoś, co można w jakiś sposób zaobserwować.
2: Dokładnie tak. Na podstawie mobilności, czyli szybkości poruszania się tych kompleksów cząsteczek. Akurat ta konkretna metoda.
1: I to się robi jakoś tak pod mikroskopem? Jak to można obserwować?
2: No tak, pod mikroskopem. To wszystko bazuje na zastosowaniu mikroskopu konfokalnego. Czyli przygotowujesz sobie odpowiednio komórki na odpowiedniej szalce i po prostu w przypadku leków dodajesz ten lek do medium, w którym te komórki są umieszczone, czyli do takiego pożywienia dla tych komórek. Wprowadzasz im tam ten lek i czekasz, sprawdzasz, co się dzieje.
1: To jest ta sytuacja, w której obserwujemy już, czy naukowcy obserwują już lek, który się dostał do środka lub nie, ale no często jest ta sytuacja, że on się musi dostać, a nie do końca może. I na to też nasza dzisiejsza rozmówczyni ma rozwiązanie, o którym powiemy już za moment.

0: Kampus Główny.
1: Wracamy do rozmowy z dr inżynier Anetą Magierą z Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk. Powiedzieliśmy przed chwilą o tej perspektywie badań, powiedzmy, podstawowych. To znaczy sprawdzamy sobie, jak te leki, czy jak cząsteczki generalnie wynikają lub

0: Generalnie idea narodziła się w odpowiedzi na naszą potrzebę laboratoryjną posiadania takiego rozwiązania, które w sposób szybki, prosty i uniwersalny pod kątem tego, co chcemy do komórki wprowadzić, pozwoli nam przeprowadzić konkretne eksperymenty. Ja w tamtym czasie rozpoczynałam doktorat równolegle z koleżanką. No i potrzebowałyśmy takiego narzędzia, bo zostałyśmy posadzone dosłownie przed metodą nakłuwania każdej pojedynczej komórki pod mikroskopem. My po kilku miesiącach nauki nadal nie byłyśmy w stanie skutecznie wprowadzić tego, co chciałyśmy do komórki, więc rozpoczęłyśmy poszukiwania różnych rozwiązań. Ktoś nam gdzieś wspomniał, że jest taki odczynnik dostępny na rynku, który bazuje na zastosowaniu polimerów. Zaczęłyśmy ten temat badać. Finalnie spędziłyśmy w laboratorium kilka lat, ale na koniec na szczęście udało się. Odkryłyśmy taki parametr, który jest kluczowy, parametr fizyczny, który decyduje o powodzeniu całego procesu wprowadzania różnego typu związków właśnie za pomocą polimerów. Stwierdziłyśmy, że skoro mamy takie ciekawe rozwiązanie, które nam tak ułatwiło pracę w laboratorium, to dlaczego nie zaproponować tego rozwiązania innym naukowcom, usprawnić ich pracę i wprowadzić to rozwiązanie na rynek.
1: Oczywiście nie chcę jakoś tak bardzo zaglądać w własność intelektualną, która jest jednak fundamentem samej tej części biznesowo-startupowej, ale chciałbym dopytać, czy to jest tak, że wtedy się, nie wiem, te cząsteczki jakoś trzeba ją przyczepić do czegoś, czy to jest właśnie jakieś po prostu zmiana warunków dla tej komórki, czy na jakiej zasadzie to w ogóle bazuje?
0: Całość generalnie bazuje na zastosowaniu dwóch roztworów, więc to, co jest olbrzymią zaletą naszego rozwiązania, to, że nie potrzebujemy żadnego specjalistycznego sprzętu. Całość wymaga zastosowania pipet podstawowego sprzętu laboratoryjnego. No i w pierwszym etapie ta komórka umieszczana jest w takim medium, który zawiera ten związek, który chcemy do niej wprowadzić, no i zawiera też te polimery. I co się dzieje? Na tym etapie woda z komórki wypływa celem wyrównania stężeń. A jak woda z komórki wypływa, no to ta komórka połyka to, co znajduje się na zewnątrz komórki. Czyli po pierwszym etapie my mamy związek, który chcemy do komórki wprowadzić, ale ten związek jest zamknięty w komórce w pęcherzykach. No więc w kolejnym etapie musimy sprawić, żeby ten związek z pęcherzyków przedostał się do wnętrza komórki. Więc teraz umieszczamy komórkę w takim innym medium, które z kolei zawiera wysokie stężenie wody. Więc teraz odwrotnie, woda do komórki wpływa. Wpływa też do tych pęcherzyków. I pod napływem tej wody pęcherzyki pękają. A jak pęcherzyk pęka, to zawartość pęcherzyka zostaje uwolniona do wnętrza komórki, do cytoplazmy i w efekcie mamy to, na czym nam zależało, czyli komórka jest wypełniona związkiem, który chcieliśmy do niej wprowadzić.
1: Brzmi faktycznie bardzo i tak łatwo, pewnie nie było łatwo to odkryć.
0: Ale odkryć nie, ale faktycznie metoda jest bardzo prosta. Całość 30 minut, dwa roztwory. Każdy tak naprawdę bez większego doświadczenia w laboratorium jest w stanie to przeprowadzić, tą procedurę.
1: To jest jeszcze taka rzecz, że ona się nawet gdzieś kojarzy z takiego, nie wiem, gimnazjum, liceum, że miało się te takie rysunki komórek, to chyba zawsze były roślinne, że tam właśnie taka napęczniała i taka jakiś taki ogryzek po prostu.
0: Dokładnie,
1: to właśnie były te różne kwestie roztworów, które są umieszczone. Myślę sobie jeszcze trochę o takich możliwościach i ograniczeniach, tak bym to powiedział. To znaczy, pierwsze pytanie, które mi się nasuwa, to znaczy, czy są jakieś takie ograniczenia w tym, gdzie te komórki muszą być, to znaczy czy to może działać tylko i wyłącznie dla komórek, które są właśnie tak na szalce laboratoryjnej, czy może można to gdzieś rozszerzyć na jeszcze inne perspektywy?
0: Wiesz co, na tym etapie limitujące jest to, że musimy zastosować dwa roztwory, więc faktycznie działa to na szalkach laboratoryjnych, zarówno na komórkach przyklejonych do tych szalek, jak i komórkach zawieszonych w medium. Natomiast zastosowanie tego na przykład w in vivo, w organizmie, w tkance nie jest możliwe, no bo właśnie kluczowa jest ta zmiana roztworu, ale nad tym też pracujemy, to jest perspektywa rozwoju naszej technologii.
1: Czyli generalnie myślicie, bo oczywiście wiadomo, że my rozmawiamy o czymś, co będzie w przyszłości, myślicie, że to jest możliwe, żeby wykorzystać tę technikę kiedyś do wykonania czegoś jakby na komórkach, które są jeszcze częścią organizmu?
0: Tak nam się wydaje w dalszej perspektywie, natomiast kluczowe jest tutaj dalsza

0: perspektywa. Mhm. Na tym etapie skupiamy się na rozwoju produktu w odrębnych kierunkach.
1: Jasne, jak to naukowcy zawsze zachowawczo i odpowiedzialnie. Zapytałbym jeszcze w takim razie o w ogóle wielkość, bo o tym trochę rozmawialiśmy, o wielkość tych cząsteczek, jak duże można tam wprowadzić właśnie leki, cząsteczki, czy na przykład takie białkowe, jakieś większe molochy molekularne też się zmieszczą?
0: Tak jak mówiłam w przypadku tych leków, że te cząsteczki, które przenikają samodzielnie do komórek, to nie są białka zdecydowanie, czy DNA, RNA, tak tutaj selin, jak najbardziej to nasze rozwiązanie, selin, jak najbardziej to są duże cząsteczki. Zakres tych cząsteczek to jest od 1 nanometra. I tutaj warto wspomnieć o tym, co już mówiłam. Otwory w błonie komórkowej, w tej tarczy naszej, to jest 1,5 nanometra, czyli tu mamy zakres od 1 nanometra nawet do 100 nanometrów średnicy. I to obejmuje nanocząstki, DNA, RNA, białka, przeciwciała, barwniki. Także bardzo szeroki zakres, co też nas wyróżnia na rynku.
1: To faktycznie jest dosyć duży zakres różnych możliwości, które to daje i naukowcom w takim razie na przyszłość. Rozwijanie takich inicjatyw, takich projektów jest zawsze gdzieś tam wyzwaniem, żeby to połączyć, ten świat taki stricte akademii, nauki i świat biznesu, więc i o tym porozmawiamy sobie w kolejnej części naszej rozmowy. Kampus Główny.

0: czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
1: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
0: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
2: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
5: Reklama.

0: Kampus Główny.
1: Wracamy do rozmowy z dr inżynier Anetą Magierą z Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk. Doktor inżynier oczywiście brzmi bardzo poważnie, ale ten doktor to tak nie od aż tak dawna, od zaledwie miesiąca, więc od razu gratuluję serdecznie.
2: Bardzo dziękuję, świeża sprawa, tak.
1: Bardzo świeża sprawa, ale to tak mówię, to żeby to też wyjaśnić, że naprawdę nie rozmawiamy teraz o osobie, która już siedzi przed habilitacją, tylko bardzo młodą naukowczynią i trochę od tego bym chciał zacząć, no bo masz, realizujesz ten projekt i właśnie w ramach tej ścieżki akademii, czyli po prostu jako wcześniej doktorantka, ale też jako członkini zespołu, który jest już taki biznesowy, komercyjny, więc te dwa światy jakoś tam się przeplatają w tym Instytucie Chemii Fizycznej. Chciałbym cię zapytać, jak w ogóle do tego doszło, że od tego pomysłu weszliście na ścieżkę komercjalizacji?
2: Tak jak wspomniałam, ja rozpoczynając doktorat potrzebowałam takiego rozwiązania jak nasze rozwiązanie Selin, więc spędziliśmy kilka lat w laboratorium na samym początku mojego doktoratu po to, żebym była w stanie w ogóle przeprowadzić badania konieczne do mojego wiodącego projektu w ramach studiów doktoranckich. No i napisaliśmy zgłoszenie patentowe, wyszliśmy z założenia, że skoro nam wyszło coś fajnego i dla nas jest to pomocne, to może innym naukowcom także usprawni to pracę. Zawnioskowaliśmy do dyrekcji naszego instytutu, naszej jednostki o uruchomienie komercjalizacji. Zgoda, decyzja była pozytywna. No i tak rozpoczęła się ta historia biznesowa, a dla mnie historia łączenia nauki z biznesem. Na początku pełniłam funkcję menadżera badań i rozwoju. No i w pewnym momencie, to dalej dla mnie był początek mojego doktoratu, koleżanka, która kierowała naszym rozwiązaniem, komercjalizacją Selin, stwierdziła, że potrzebuje zmian w swoim życiu, potrzebuje też zmienić pracę. No i wtedy zespół Selin stwierdził, że Aneta, ty będziesz odpowiednia na to miejsce. Tylko że ja byłam na początku tej drogi naukowej, nie miałam żadnego doświadczenia w kierowaniu zespołem, w prowadzeniu komercjalizacji, nie miałam umiejętności marketingowych, kluczowych w biznesie. Niewątpliwie dużym wsparciem było dla mnie wsparcie moich promotorów, zarówno profesor Robert Hołyst, jak i dr Karina Kwapiszewska, oni mieli już doświadczenie w komercjalizacji wyników badań naukowych, więc ja to doświadczenie zdobywałam w praktyce, ale równolegle stwierdziłam, że dobrze by było te umiejętności biznesowe, liderskie poszerzyć i zdecydowałam się zrobić to poprzez uczestnictwo w różnego typu programach dedykowanych młodym naukowcom. I faktycznie tych programów jest trochę, także zachęcam innych młodych doktorantów do poszukiwania, do udziału w tego typu inicjatywach, bo doktorat to jest faktycznie czas, który daje dużo możliwości i fajnie go po prostu dobrze wykorzystać.
1: Jakie to w takim razie były umiejętności? Trochę już o tym powiedziałaś, o tych marketingowych tego typu, ale myślę sobie o tym, co najbardziej jakby tak na początku wydawało się może przerażające w tej myśli trochę porzucenia fartucha i trochę narzucenia garnituru.
2: Tak, no generalnie prowadzenie zespołu, podział obowiązków, ale też takie umiejętności jak kontakt z klientami, poszukiwanie klientów, wprowadzenie produktu na rynek, prowadzenie strony internetowej, marketing, media społecznościowe. No my jako naukowcy po ukończeniu studiów nie mamy takich umiejętności. To w ogóle są odrębne kierunki studiów. I takiego wsparcia nie mieliśmy, więc no ja w jakiś sposób musiałam sobie z tym poradzić, żeby to faktycznie dobrze funkcjonowało.
1: Ta spółka też jest charakterystyczna, specyficzna, bo jest uniwersytet.
2: Ja tylko się wtrącę, to nie spółka, tak? To jest komercjalizacja w ramach jednostki naukowej. Jeszcze nie spółka.
1: Czyli tym bardziej, to nawet idzie follow-upem do mojego pytania. Jak to wygląda w takim razie w takiej codziennej pracy? To znaczy, gdzie się prowadzi badania? To jest ta strona bardziej właśnie jeszcze samego instytutu, tej ścieżki akademickiej, a właśnie w tej obszarze komercjalizacji, to jest po prostu to takie właśnie dopełnienie tego, potraktowania tego wyniku pracy jako produktu? Tak można sobie to wyobrazić mniej więcej?
2: Tak, tak. Generalnie tak. Na bazie tych wyników powstała zoptymalizowana formulacja polimerowa. Nazwaliśmy ją formulacją Selin i to jest nasz produkt, który jest bazą komercjalizacji i który to produkt jest dostępny na rynku. Każdy może go zakupić, nabyć poprzez stronę internetową.
1: Czyli dalszy proces rozwoju tego produktu, już chodzi mi nawet o ten taki leżący na półce, znaczy mogący się kiedyś znaleźć jeszcze gdzieś indziej, to jest właśnie dalej w obszarze tej pracy w akademii jako takiej. To znaczy nie wyszliście z niej, tylko to jest cały czas Instytut Chemii Fizycznej i cały czas ten sam zespół prowadzi te badania.
2: Rozwój Selin bazuje na badaniach laboratoryjnych. Czyli wracamy do laboratorium i badamy dalej, co możemy ulepszyć, co możemy wprowadzić innego.
1: A jakie z twojej perspektywy? Czy ta nowe spojrzenie jest, czy czujesz się w nim dobrze, czy jednak ten fartuch cały czas jest tym ulubionym miejscem? Jak się odnajdujesz w tych nowych rolach?
2: Ja w tym połączeniu odnajduję się najlepiej. To jest dla mnie coś, co ja bym zdecydowanie chciała kontynuować w przyszłości. Nauka z komercjalizacją, z biznesem, czyli tworzenie rozwiązań, które później wprowadzamy na rynek, a te rozwiązania tworzymy na bazie badań laboratoryjnych.
1: To jakie w takim razie następne kroki? Jakie macie plany na przyszłość?
2: Na pewno chcielibyśmy powołać w dalszej perspektywie spółkę celową. Kolejne rundy inwestorskie, pozyskiwanie funduszy, rozwój Selin. A w kontekście prywatnym moim zdecydowanie chciałabym łączyć naukę z biznesem i poszukuję na ten moment najlepszego rozwiązania.
1: Także ten złoty środek, tak myślę, mogę powiedzieć.
2: Dokładnie,
1: że
2: tak.
1: Trzymam kciuki. Moją rozmówczynią była doktor inżynier Aneta Magiera z Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk oraz liderki zespołu Selin.
2: Bardzo dziękuję. People getting together, having a good time, enjoying themselves and getting away from the everyday problems of life. What do you think it is? I think it's all about the rhythm and the love. And the rhythm. The love. This is the place. The rhythm. The love.

0: Reclamă.
1: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
0: Reklama. Autopromocja.
2: Imię ojca.
3: Kazimierz.
2: Nie no, twoje imię.
3: A, dobra. Rafał. Imię syna.
2: Nie mam. Pamiętasz?
3: Albo jeszcze nie wiem. Zapraszamy na naszą muzyczną audycję. Imię ojca i syna.
2: W każdą niedzielę o godzinie 20 w Radiu Campus.
3: Tymek Bryndal.
2: Rafał Bryndal.
0: Autopromocja.

0: Tu Campus.
1: Już za moment profesor Michał Tomza i profesor Maria Górna i projekt 3% na naukę, a teraz SD Kid i Omens na antenie Radia Campus.

0: będzie protest naukowców 27 maja. Cała inicjatywa zaczęła się już od kilku dni. Możecie śledzić, jak wejdziecie na 3% na naukę.pl. Zarówno postulaty całego projektu, jak i całą twórczość, przedstawienie sylwetek naukowców, którzy biorą udział w całej inicjatywie. O tym, czym to jest i o co chodzi z całym zjawiskiem, opowiedzą profesor Michał Tomza z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz profesor Maria Górna z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Zacząłbym od pytania, o co w ogóle chodzi, tak bym powiedział, panie profesorze.
1: Idziemy pod hasłem 3% dla nauki, 100% dla Polski. Jest to hasło powiązane z tym, że najbardziej zaawansowane, ambitne i rozwinięte kraje przeznaczają dużo ponad 3% swojego produktu krajowego brutto na badania i rozwój. I my uważamy, że Polska jako kraj wchodzący do G20, mający aspiracje naprawdę duże gospodarcze, też musi przeznaczyć więcej środków na badania i rozwój. A ta akcja jest kontynuacją wcześniejszych akcji, gdzie właśnie środowiska młodych, ambitnych naukowców związanych często właśnie z tak zwanym pokoleniem NCN, stracili cierpliwość. W związku z czym właśnie stworzyliśmy petycję, zaplanowaliśmy protest i w ramach tego są trzy główne postulaty, którymi chcielibyśmy zaadresować ten bardzo palący problem niedofinansowania nauki w Polsce.
0: Kto jest w takim razie tworzy ten cały ruch? Co to są za osoby, pani profesor?
2: My jesteśmy grupą naukowców, która po prostu się skrzyknęła, dlatego że wszyscy widzimy ten sam palący problem, że nauka w Polsce jest niedofinansowana. Jesteśmy ruchem oddolnym, bezpartyjnym. Po prostu jesteśmy naukowcami na różnych etapach kariery oraz z różnych dziedzin i nie tylko z uczelni, ale też z instytutów, czy to panowskich, czy państwowych instytutów badawczych. I wszędzie widzimy ten sam problem, mianowicie, że zarówno pensje w nauce są mało konkurencyjne, jak i to, że na badania właściwie, a często też na utrzymanie podstawowej infrastruktury po prostu brakuje środków. Więc działamy razem z każdym, kto nas poprze, dlatego żebyśmy chcieli, żeby na stałe weszło do świadomości polityków, nami rządzących, naszego społeczeństwa, że tak dłużej być nie może, że nauka jest zaniedbywana. Więc działamy również ze studentami, doktorantami, postdokami, kierownikami grup, profesorami, nawet rektorzy nas ostatnio poparli.
0: Ja oczywiście zaraz przejdziemy jeszcze do dalszej części, ale też jeżeli nawet nie jesteście naukowcami, to też możecie i się w to zaangażować i w ogóle przeczytać, bo powstała petycja. Gdzie ją można znaleźć, pani profesor?
2: Mamy stronę 3% na naukę.pl i na niej można znaleźć linki zarówno do właśnie przeczytania naszych postulatów w większych szczegółach, jak i jest tam link do petycji na stronie online.pl. petycji online.pl, która nam się nieco, niestety ten portal się wiesza, ale chcemy wierzyć to dlatego, że po prostu tak dużo jest chętnych do podpisania naszych postulatów.
0: Także jeżeli już chcielibyście zobaczyć, o co tam chodzi, możecie już teraz zajrzeć do petycji, przeczytać dokładniej, zwłaszcza w przerwie muzycznej za moment, ale przeszedłbym już do omówienia postulatów bezpośrednio. To znaczy są trzy i zacząłbym od pierwszego, to znaczy pracownicy sektora nauki muszą mieć za co żyć. Panie profesorze, o co chodzi?
1: Tak. No niestety od już ponad dekady pensje w nauce względem pensji w gospodarce systematycznie spadają. Oczywiście były podwyżki w ostatnich latach, ale te wszystkie podwyżki były wymuszone wzrostem pensji minimalnej, ponieważ obecnie pensja asystenta, czyli ta pensja początkowa dla albo doktoranta, albo doktora w wielu przypadkach, jest w tym momencie 19 zł powyżej minimalnej krajowej. Więc tak naprawdę już od ponad pół dekady nie było realnych podwyżek takich jakościowych, mających na celu rzeczywiście wzmocnić naukę, tylko i wyłącznie korekta na inflację i tak naprawdę ograniczające, znaczy popychające pensje w nauce, pensja minimalna, co pokazuje, jak bardzo jest zła sytuacja. W tym momencie adiunkt, czyli osoba po doktoracie z wieloletnim międzynarodowym doświadczeniem, zarabia znacznie mniej niż wynosi średnia w sektorze przedsiębiorstw. I to jest coś, co musi się zmienić, ponieważ nam bardzo zależy na tym, ażeby nauka pomagała w rozwoju Polski. No, nauka jest kluczowa. My jako naukowcy na Uniwersytecie Warszawskim wszyscy zgadzamy się i wszyscy wiemy, jak to jest ważne dla przyszłości, dla stabilności, dla bezpieczeństwa kraju, ale nie uzyskamy tego, nie uda się tego kontynuować, jeśli warunki finansowe będą tak skrajnie nieatrakcyjne i będą odstraszać najzdolniejszych i najlepszych naukowców od pracy w nauce lub nawet zostania w Polsce, ponieważ mamy całkiem spory odpływ najlepszych naukowców, najlepszych studentów z Polski właśnie z powodu tego bardzo nieatrakcyjnego charakteru pensji w nauce, więc tutaj postulujemy, żeby pensja adiunkta, pensja osoby z doktoratem, z tym naprawdę międzynarodowym doświadczeniem, co jest bardzo często właśnie charakterystyką adiunktów, no wynosiła przynajmniej tyle, co średnia w sektorze przedsiębiorstw, co jest de facto bardzo zachowawczym oczekiwaniem, ponieważ wartość rynkowa w naszej ocenie osób z takim doświadczeniem jest znacznie, znacznie większa, ale te osoby chcą pracować w sektorze nauki i należy to zauważyć i umożliwić im tą pracę.
0: Inicjatywa 3% na naukę opowiadają profesor Michał Tomza i profesor Maria Górna. Zaraz wracamy do ciągu dalszego naszej rozmowy. Pamiętajcie, w petycji możecie zajrzeć już teraz, co tam jeszcze ciekawego. Wracamy za moment.
3: Kampus główny.

0: Kampus Główny.
1: Wracamy do rozmowy z profesorem Michałem Tomzą i profesor Marią Górną, reprezentującymi akcję 3% na naukę. Omówiliśmy już część postulatów, więc przejdziemy dalej. Przypomnę, że rozmawiamy o inicjatywie, która ma za cel zmianę w sposobie czy wysokości również finansowania polskiej nauki i nie jest tylko inicjatywą, którą możecie spotkać w internecie pod 3% na naukę, ale także już niedługo, 27 maja pod Sejmem. Drugi postulat, stabilne i godne warunki dla studentów i doktorantów. Pani profesor.
2: Tak, tutaj chcieliśmy jakby nagłośnić problem tego, że polska nauka się starzeje i jedną z przyczyn jest to, że no właśnie warunki prowadzenia badań naukowych, pracy na przykład na uczelni w ramach robienia doktoratu, bo powiedzmy sobie szczerze, jest to po prostu praca, często na pełen etat, zwłaszcza w naukach STEM. No, że jest to są warunki, które są naprawdę skrajnie nieatrakcyjne. Osoba, która zaczyna doktorat po jakby odjęciu składki na ZUS od stypendium doktoranckiego dostaje niewiele ponad 3000 na rękę. To jest grubo poniżej pensji nawet minimalnej. Więc chcieliśmy wprowadzić na przykład możliwość, żeby praca doktoranta w ramach doktoratu mogła być również realizowana w ramach umowy na etat. Jednocześnie chcemy umożliwić warunki po prostu studentom, żeby mogli myśleć o rozpoczęciu pracy naukowej. I jeśli chodzi o warunki studiowania, czyli takie jak na przykład dostępność do stołówek czy akademików, dlatego że koszty życia, no to zwłaszcza w dużych miastach, są horrendalne i trudno oczekiwać, że młodzi naukowcy będą po prostu studiować i żyć dla idei, znaczy pracować dla idei. I to jest bardzo ważne dla Polski, dlatego że szykuje nam się luka pokoleniowa. Po prostu z nauki wyciekają młodzi naukowcy, czy idą do innych sektorów, czy też wyjeżdżają za granicę. Niedługo nie będzie komu nawet prowadzić badań, nawet jeżeli Polska się ocknie za parę lat z tym, że chciałaby mieć własne badania i technologie.
1: Jak powiedziała kiedyś moja promotorka, stypendium doktoranckie, czyli za dużo, żeby umrzeć z głodu, ale za mało, żeby przeżyć. Pozdrawiam serdecznie. Trzeci postulat skieruje się już z powrotem do badań naukowych, to znaczy badacze muszą mieć za co prowadzić badania. Panie profesorze.
3: Tak, w tym punkcie adresujemy wprost środki na prowadzenie badań naukowych, tak? Częściowo są to środki, które zostały przeznaczone przez dotację dla ministerialną dla uniwersytetów i instytutów i to oczywiście ona powinna być oczywiście docelowo zwiększona. Natomiast w tym punkcie mamy też dużo łatwiejsze i dużo bardziej skuteczne rozwiązania na chwilę obecną, to znaczy zwiększenie finansowania Narodowego Centrum Nauki, czyli Agencji Grantowej Finansującej Badania Podstawowe. Narodowe Centrum Nauki jest jednym z największych sukcesów, można powiedzieć, polityków ostatnich dekad w Polsce, ponieważ jest to agencja grantowa, która naprawdę działa na poziomie światowym, natomiast przez ostatnie już ponad pół dekady jest systematycznie niedofinansowana. To sprowadziło współczynniki sukcesu do poziomu 10% niżej, które są często przypadkowe, dlatego kluczowe jest wyraźne i szybkie wzmocnienie i zwiększenie finansowania tej agencji i tutaj postulujemy jeden dodatkowy miliard w przyszłorocznym budżecie dla NCN-u i następnie systematyczne zwiększenie jego budżetu do poziomu, który umożliwi 25% współczynnik sukcesu. Jednocześnie oczywiście powinniśmy zadbać o to, żebyśmy mieli w Polsce cały ekosystem od badań podstawowych przez badania aplikacyjne na niskich poziomach gotowości technologicznej do badań wdrożeniowych. To też nie jest w tym momencie dobrze zorganizowane i oczywiście duża infrastruktura badawcza. My co chwilę słyszymy, że reaktor atomowy Maria, że radioteleskopy w Toruniu, że oceanie mają problemy, statki arktyczne mają problemy. Ewidentnie system dofinansowania dużej, kluczowej aparatury infrastruktury badawczej jest źle zorganizowany w Polsce, więc w tym punkcie apelujemy o zwiększenie właśnie środków na badania, ażebyśmy mogli utrzymać ten potencjał, ponieważ udało się w Polsce w ciągu ostatnich lat stworzyć wiele naprawdę dobrze działających grup badawczych i laboratoriów na poziomie światowym, wbrew przeciwnościom często z finansowania europejskiego i musimy wzmocnić to, co jest i umożliwić powstanie nowych, równie dobrych, równie znaczących laboratoriów i grup badawczych.
1: Mamy więc trzy postulaty. Pracownicy sektora nauki muszą mieć za co żyć, stabilne i godne warunki dla studentów i doktorantów, badacze

0: pomimo pustych frazesów powtarzanych przez polityków, za jakby słowami, które popierają tą ideę, nie idą żadne praktyczne posunięcia. Budżet w obecnym roku znowu zmalał w praktyce w porównaniu z poprzednim, dlatego że politycy ewidentnie zapominają o inflacji. Dlatego mamy już troszeczkę dość grzecznego ubiegania się w postaci petycji. Chcieliśmy pokazać się, rzeczywiście stawić się osobiście pod Sejmem, żeby uświadomić wszystkim, że no, nauka nie może być zaniedbywana dalej, tak jak było to robione przez ostatnie lata. Musimy coś z tym zrobić. To już ostatni dzwonek.
1: O inicjatywie 3% na naukę opowiadali profesor Michał Tomza i profesor Maria Górna, oboje z Uniwersytetu Warszawskiego. Ja jeszcze przypomnę, że strona internetowa 3%nanaukę.pl, tam znajdziecie więcej informacji. Państwu bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Bardzo dziękujemy i zapraszamy do podpisania petycji oraz spotkania pod Sejmem 27 maja.
0: Zapraszamy 3%nanaukę.pl.

within my stomach, scraped off my knees. I drink the honey.

0: tytu lecimy, moc okazji tak lubimy.
1: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 9 maja. Szczegóły na auchan.pl.
2: Reklama.

0: Kampus Główny.
1: 37 minut po godzinie 12. To była Adrenalin na antenie Radia Kampus. A my przejdziemy sobie przez przegląd prasy i zobaczymy, co ciekawego dzisiaj tam można znaleźć. Zacznę od tego, że trochę w bycie naukowcem może się wczuć każdy i nie jest to aż tak trudne. Wystarczy nieco interesować się grzybami. Na łamach Nauki w Polsce możemy znaleźć dzisiaj tekst o społecznym, obywatelskim poszukiwaniu grzybów, czyli w projekcie FunDive, o którym opowiada doktor habilitowana Julia Pawłowska, mykolożka z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ten projekt adresuje taki problem, że naukowców jest generalnie niewielu, na pewno mniej niż by się chciało w badaniach ekologicznych, no i trudno jest tak naprawdę przeczesywać lasy w poszukiwaniu grzybów, ale jest dużo osób, które to już robią. Więc jedną z odnóg projektu jest, można powiedzieć, takie wystawianie listu gończego za określonymi grzybami i prośba do społeczności, która jest dosyć spora, żeby te grzyby identyfikowali. To są grzyby niejadalne, więc bez obaw o to, żeby nie wiem, grzybiarze musieli udostępniać swoje ulubione miejscówki, mogą po prostu podczas leśnych przechadzek znaleźć taki gatunek, sfotografować go i dostarczyć jego próbkę, co bardzo ważne, do laboratorium. Wysyłają ją, no bo te grzyby trudno jest tak naprawdę od siebie oddzielić bezpośrednio i tam właśnie są już dalej sekwencjonowane. No i dzięki temu projektowi udało się już teraz znaleźć 3 nowe gatunki grzybów, więc projekt cieszy się zdecydowanie sukcesem już na tym etapie, a jest w ogóle fajną odpowiedzią, czy kontynuacją takiego nurtu badawczego, w którym faktycznie angażuje się ludzi do całego procesu. O tym też zresztą opowiadają autorki badania i do tego tekstu po więcej was odsyłam naukawpolsce.pl. Tam znajdziecie więcej, a ja przeniosę się jeszcze na Pulsar. Projekt Pulsar, tym razem o rosiczkach i o tym, jak to się dzieje, że zamykają się pod wpływem swojej ofiary. Jakby ja zacznę od tyłu, bo to jest najśmieszniejszy element całego artykułu. To znaczy po prostu wyobrażam sobie tych naukowców, którzy to robią, ale zacznę. Odpowiedzią jest zaskakująco nie bodziec mechaniczny, co naukowcy określili, karmiąc rosiczkę wydrukowaną w 3D muchą. Sprawdzali, czy taka rosiczka da się nabrać i nie dała się nabrać, to znaczy nie zamknęła się pod wpływem takiej muchy. Sprawdzili także, czy no to, co zidentyfikowali jako cel, to znaczy pod wpływem kropli glutationu, rosiczka faktycznie zamknęła się, nawet bez tego muszego bodźca. Więc a jednocześnie, kiedy naukowcy pozbawili muchę, rosiczkę możliwości własnej produkcji tejże substancji, rosiczka nie była w stanie się zamknąć, nawet jeżeli dostała ten glutation. To jest taki związek, który jest dosyć obecny w organizmach zwierzęcych, a więc pozwala rosiczce na ograniczenie liczby zamknięć takich właśnie pod wpływem kropli deszczu, padającego liścia czy czegoś takiego. Ja naprawdę czasem chciałbym być naukowcem dla takich momentów karmienia rosiczki wydrukowano w 3D muchą. Musiało to być niesamowite. Projekt Pulsar, tam przeczytacie więcej o tym rozwiązaniu pytania, które już Darwin dawno, dawno temu sobie zadawał. A my wracamy do przeglądu prasy już za moment.
0: facebook.com/radiocampus

słoneczko. Schowam się na rok, a może na dwa, jak w szklanej komnacie będę miała schron. Wyśnię w niej swój sen.

Przyszedłem tam, gdzie by nie doszedł żaden zwykły ziomek. To nie jest mój ego trip, mordo, tak rozmawiam z Bogiem. Patrzę w lustro w szoku, że się w końcu rozpoznaję w sobie. Znów słyszę głos za oknem, jakby wiatr coś mówił do mnie. Bracie, to, że tu doszedłem, jest ku... wiarygodne. Tym, co pluli nienawiścią, dałem radę zamknąć mordę. Oni dalej kminią, jak to można robić takie forte. Staram się docenić co dzień to, co mam, bo ryjebanie to, że nic nie czuję czasem, chociaż nigdy tak nie miałem. Teraz wszystkie media chciałyby mnie ubrać w grono staje. Żłopię kawę, aż mi prawie serce staje. Się zapoznałem z brakiem, już nie wracam tam, ni chuj.

Moją wielką halę, znam się na tym, jak można odlecieć. Nieraz odleciałem i obrazy powracają do mnie zawsze, gdy zapalę. Kiedy byłem sam, krzycząc biłem głową w ścianę, głos Boga był tam, mimo że go nie słyszałem. Gdybym zjechał jeszcze raz na areszt, to już bym nie wyszedł. To dzięki miłości mam nadzieję wciąż na ciszę. Kiedy byłem mały, chciałem umrzeć jak ten ziom z Nirwany i to

0: Kampus Główny.
1: Koza i Kuba Więcek i kawałek Komu bije dzwon. 10 minut nam zostało jeszcze dzisiejszego programu, więc druga część przeglądu prasy, tym razem serwis naukowy Uniwersytetu Warszawskiego i tekst doktor habilitowanej Moniki Kaczmarek-Śliwińskiej, profesor UW, która zajęła się tematem stereotypów seniora z gazetką. Tak to jest zatytułowane. Pod takim hasłem na pewno znajdziecie artykuł, jeżeli jesteście zainteresowani, czyli dokładnie o tym, jak pokolenie silversów, jak ich określa, podbija cyfrowy świat. Tak jest tytuł, jakbyście byli zainteresowani. A temat, w temacie chodzi o tak naprawdę nie tyle nawet same treści, do których sięgają seniorzy, ale przede wszystkim sposób, w jaki oddziaływują z nowoczesnymi mediami i czy faktycznie jest tak, że cały czas jeszcze sięgają do gazet, czy nie. Ten artykuł, argument jest dosyć szybko usunięty, to znaczy okazuje się, że zaledwie 5% osób, 5% seniorów deklaruje, że nie zaglądała do mediów społecznościowych, to około 44% nie używa codziennie gazet. To jest dosyć duża rzecz, jak chodzi o nasze w ogóle wyobrażenie, które już ze założenia jest dosyć mylne. Fajnie określa ich mianem cyfrowych imigrantów, czyli osób, które musiały się dopiero w swoim dorosłym życiu nauczyć tego, jak posługiwać się w ogóle tymi narzędziami, które mają, więc no, siłą rzeczy robią to trochę inaczej niż młode pokolenia, a różnicę można zaobserwować bezpośrednio. Takie wszystkie oczywiście fakty, jeżeli jesteście zainteresowani, to odsyłam was tam bezpośrednio do tekstu, ale na przykład mogę wam przytoczyć jeden z ciekawszych fragmentów o tym, że na przykład influencerzy w tym pokoleniu nie są popularni. Influencerzy, czyli w ogóle takie osoby, które prezentują jakieś rzeczy, tak można byłoby powiedzieć. Tylko bardziej zajmują się treściami, które trochę zaciągali z znanych sobie faktycznie, choćby w tygodnikach. Treści dużo jest tam społeczno-politycznych aspektów. Ciekawe jest też to, że 80% seniorów deklaruje, że trafiło kiedyś na fake newsy w przestrzeni cyfrowej, budzi natomiast pytanie, co z tymi 20% osób, które może nie tyle nie trafiły, co prawdopodobnie są tego nieświadome, jak wskazuje prowadząca to badanie. Natomiast 80% osób tak wynika z tego, że seniorzy nie są też aż tak bardzo naiwni, jak mogłoby się wydawać. Po więcej, odsyłam was oczywiście do artykułu, a ja zajrzę jeszcze do nature.com i do tekstu o attention span, czyli tej naszej możliwości skupienia uwagi przez dłuższy czas. Jest bardzo krótkie, bardzo jasne, taka porada, którą dzielą się już na samym początku, to znaczy autor science fiction Hugo Gernsback, zanim jeszcze dużo zanim jeszcze w ogóle pojawiły się media społecznościowe, zaproponował doskonałe rozwiązanie, mianowicie drewniany hełm z otworami na oczy, w którym po prostu unikamy wszystkich dystraktorów, które są wokół nas, bo jak wskazywał wtedy, największą trudnością, z jaką ludzki mózg musi się mierzyć, są właśnie dystraktory. W badaniu, w tym artykule przeczytacie sporo. To jest taki artykuł, który próbuje trochę zdekonstruować samo to pytanie, no bo okazuje się, że nie do końca jest coś takiego, jakby jedna uwaga, jedna nasza zdolność do jej utrzymania przez dłuższy czas. To bardzo nie tyle, że fluktuuje, co jeszcze mówimy tutaj o bardzo wielu zjawiskach, które faktycznie się zmieniają, ale trochę zmieniają swój charakter. To znaczy trudno jest też bezpośrednio powiedzieć, że jesteśmy w stanie się dużo mniej teraz skupić, niż byliśmy w stanie 10 lat temu, chociaż to wychodzi jasno z badań takich ankietowych dotyczących odczuć ludzi co do samych siebie, ale nie do końca pokrywa się z tym, co wskazują badania, które pokazują po prostu zmiany, na przykład do dużo większej dynamiki przeskoków pomiędzy wykonywaniem poszczególnych czynności. Zainteresowanych odsyłam tam, nature.com.

0: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
1: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
0: A, bo byliśmy z żoną w Brykomanie i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
2: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brykomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brykomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
5: Reklama.
6: Zostały 2 minuty do godziny 13, więc żegnam się już z Wami. Dzięki wielkie za wspólnie spędzone 2 godziny na rozmowach o nauce. Ja się nazywam Kacper Koźluk. A to było oczywiście
7: Kampus Główny.
6: Wydmy i kawałek restart. Tak, na piękny start w dzień.

Look. Hold up your gun.

pytanie o miłości. Tak się składa, że akurat znam je, ich połowę napisałem sam. On nagle do słuchawki od prysznica, że do babci będzie dzwonił, nie śpiewamy, już potrzebna cisza. I tak patrzę na urwisa, jak zaczyna gadać w różnych językach, że wuja banek, wuja Adaś.

kogo dzwonimy, pytam. On się uśmiecha i do ręki mi słuchawkę wpycha. Dziadek. Nie lada wyzwanie.

0: 23. edycja jednego z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie. Millennium Dogs Against Gravity zaprasza od 8 do 17 maja do kin studyjnych w Warszawie. Kinoteka, Luna, Atlantik, Illusion, Muranów, Kino Muzeum w MSN i Muzeum Etnograficzne, a później online od 19 maja do 1 czerwca na mdak.pl. Niezapomniane filmowe przeżycia, spotkania z twórcami i twórczyniami, sekcja doświadczeń XR oraz debaty i wydarzenia muzyczne. Nie możesz tego przegapić. Szczegóły na mdak.pl.
1: Reklama.

0: Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji. Trzy grosze o ekonomii.
1: Piotr Topuliński, dzień dobry. Wracamy dziś z Katowic, z 18. Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Wśród tematów wiele spraw, od podatków po kosmos. I my właśnie dzisiaj kosmosem będziemy się zajmowali, przemysłem lotniczym i kosmicznym. Co się w Polsce zmieniło, co się teraz dzieje i co może stać w najbliższej przyszłości. Branża kosmiczna rozwija się prężnie, o tym będą mówili eksperci, którzy uczestniczyli w jednym z paneli. Zacznijmy od głosu dobrze znanego. Sławosz Uznański-Wiśniewski to astronauta, który w zeszłym roku wziął udział w misji kosmicznej Ignis. Kilka dni spędził na orbicie, prowadził wiele badań, o których mówiliśmy również w naszych audycjach na naszej antenie. Będziemy za chwilę podsumowywali misję Ignis i sprawdzali, co w najbliższej perspektywie, jeśli chodzi o misje kosmiczne. Czy kolejny Polak pojawi się na orbicie już w najbliższej przyszłości? Spróbujemy o to spytać. W ocenie astronauty Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego Polska rozwija swój przemysł kosmiczny dość prężnie. Potrzeba jednak połączenia świata akademickiego z przemysłem, bo zdaniem astronauty z tym jest jeszcze słabo.
2: Konwersja pomiędzy światem akademickim i talentem ludzkim na zdolności technologiczne jest bardzo słaba. Raczej tutaj ta współpraca pomiędzy światem akademickim, przemysłowym, seedowaniem startupów, startowaniem z technologią, ze strukturalnymi możliwościami finansowania tego sektora po to, żeby wzrastać, tutaj wydaje mi się, że jest dosyć duże pole do poprawy. Dzisiaj zainteresowanie kierunkami kosmicznymi na uczelniach jest duże, rośnie. Rok do roku jest spory wzrost. Oczekuję w przyszłym roku jeszcze większego wzrostu technologiami kosmicznymi. W zeszłym roku samego naboru było około 4,5 tysiąca osób, ponad 10 tysięcy osób zainteresowanych kierunkami kosmicznymi. Ze strony inżynierskiej bezpośrednio w sektorze kosmicznym dostałem statystyki z Polskiej Agencji Kosmicznej, to około 800 inżynierów pracujących technologicznie nad technologiami kosmicznymi w Polsce. Na pierwszym roku studiów mamy 4,5 tysiąca potencjalnych inżynierów. Jak ich zalokujemy, w jaki sposób będziemy mieli produkty, projekty przemysłowe, w jaki sposób przechodzić pełne kształcenie projektowe, jednocześnie multidyscyplinarne, po to, żeby kształtować przyszłe kadry, które mogą budować technologię przyszłości. Jesteśmy w stanie tą część stymulować lepiej. Współpraca. Duży przemysł, bardziej skomplikowany, o dużej wartości dodanej, wymaga współpracy multidyscyplinarnej, sektorowej, prywatno-publicznej ze strony i sektora prywatnego i wsparcia instytucji publicznych, ba wręcz strategii rozwojowej, jak sobie wyobrażamy gospodarkę za 5 czy za 10 lat. I teraz wydaje mi się, że tego elementu spajającego brakuje. Jaka jest strategia, jaka jest wizja? Gdzie byśmy chcieli być za 5 lat? Czy chcemy być partnerem w programie Artemis? Jesteśmy sygnatariuszem jako kraj, jako jeden z pierwszych w Europie programu Artemis. Możemy budować tą infrastrukturę przyszłości na Księżycu, ba, na Księżycu i na Ziemi. Jednocześnie ten transfer technologii jest duży. Wydaje mi się, że tutaj jest tak naprawdę połączenie tego elementu jest, wydaje mi się, najtrudniejsze. Teraz jak przekonywać do inwestycji w sektor kosmiczny, tutaj mi ciężko odpowiedzieć. Dopiero co w marcu byłem na forum Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Europejski Bank Inwestycyjny jest zainteresowany polskim rynkiem, inwestycjami, natomiast ma małe, przynajmniej z oceny Europejskiego Banku Inwestycyjnego, polski rynek ma małe zdolności innowacyjne do większych inwestycji technologicznych. Mamy potencjał zdecydowanie w sektorze downstream. Ze strony software'u sztucznej inteligencji jest to łatwiejsze do wyobrażenia sobie. Software jesteśmy w stanie produkować trochę szybciej, jest to łatwiejszy w pewnym sensie rynek i jest duża przerwa taka rynkowa, duża szansa w przyszłości do wykorzystania. Natomiast po to, żeby budować silną pozycję, musimy być w stanie zabezpieczyć każdy element rynku, również z sektorem upstream, z sektorem downstream, suwerenność technologiczną danych całego łańcucha dostaw, żeby być partnerem w tym łańcuchu dostaw. I teraz nasza pozycja oczywiście rośnie, budujemy sektor. Oczywiście ostatnie 10 lat to niesamowity rozwój, a w szczególności ostatnie 5 lat tego rozwoju. Poprzednie 10 było na bardzo małym finansowaniu. Ostatni rok to rekordowe kontrakty. Najpierw Polska Misja Kosmiczna to jeden, Konstelacja Kamila to 200 milionów złotych, Mikroglob 560, Mikrosar 860 milionów złotych. Wcześniej zamówienie dwóch satelitów od Airbusa, Plejad, na polski rynek dla zastosowań wojskowych. Rzeczywiście tutaj pojawiają się elementy, natomiast nadal jak sobie wyobrażamy, że te elementy będą kształtować naszą przyszłość za 5 lat i w jaki sposób wykorzystamy kadry do budowania naszych zdolności technologicznych na arenie europejskiej, żeby być tym równym partnerem, takim jak dzisiaj są Francja, Niemcy, Włochy.
1: Czyli jest potencjał do wykorzystania. Sławosz Usnański-Wiśniewski jeszcze podał przykład. W latach 60. w czasie piku finansowania program Apollo pochłaniał 5% PKB Stanów Zjednoczonych. Zwrot był 17-krotny, co zdaniem naukowca pokazuje, że warto inwestować w innowacje kosmiczne. Za chwilę o tych innowacjach będzie, bo to nie tylko sprawy związane z orbitą, z podbijaniem kosmosu, lecz także sprawy, które mogą wpłynąć na naszą codzienność. Rozwój nawigacji satelitarnych to jeden z przykładów, o nich za chwilę.

0: Stresujesz się decyzją o studiach?
1: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
0: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
1: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
2: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa. Reklama.

0: Trzy grosze o ekonomii.
1: W audycji dzisiaj rozmawiamy o rozwoju polskiego przemysłu kosmicznego z różnych punktów widzenia. Przed chwilą poznaliśmy punkt widzenia Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego, astronauty, który w zeszłym roku brał udział w misji kosmicznej Ignis. W Polsce działa kilkaset firm, głównie małych i średnich przedsiębiorstw, mocno zorientowanych na badania, na research, z przewagą roli dostawców, komponentów, podsystemów, oprogramowania, a także integratorów rozwiązań opartych na danych satelitarnych. Jakiś czas temu obserwowaliśmy misję Artemis. Rok temu głośno było o udziale Polaka w misji Ignis. O tym, jak wygląda polski przemysł kosmiczny, mówił w Katowicach podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego Paweł Wojtkiewicz, który jest prezesem Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego i dyrektorem do spraw sektora kosmicznego w firmie GMV.
2: Poniekąd misja Ignis była efektem tego, że od 2012 roku rozwijaliśmy sektor kosmiczny w Polsce. Powstało dużo firm, zostały poczynione duże inwestycje. Jesteśmy członkiem Europejskiej Agencji Kosmicznej właśnie od 2012 roku. Wcześniej jeszcze mieliśmy bardzo duży background, jeżeli chodzi o technologię i wiedzę w postaci różnych projektów i działań instytutów badawczych, na przykład Centrum Badań Kosmicznych. Byliśmy wcześniej też w programie państw stowarzyszonych z Europejską Agencją Kosmiczną, także to nie było takie na zasadzie zapal, włącz światło. Była wykonana duża praca u podstaw, żeby w ogóle ta misja miała sens, no bo dla żadnego państwa ten cel, którym jest wysłanie człowieka na orbitę, no nie ma sensu, jeżeli wokół tego wcześniej nie został zbudowany pewien ekosystem. I my ten ekosystem budowaliśmy, tak jak tutaj wszystkie firmy tutaj siedzą. KP Labs działa od kiedy? 10 lat, więc jakby sukces KP Labs łączy się oczywiście z misją Ignis. KP Labs, czy Krotech, czy wcześniej ISAI, czy inne firmy w Polsce, które są, pomyślały dużo, dużo wcześniej o tym, że sektor kosmiczny się opłaca, że warto ten biznes w Polsce rozwijać. I dla nas tutaj, tak jak dla wszystkich firm i instytutów, misja Ignis i pobyt Sławosza na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej rzeczywiście jest pewnym takim zwieńczeniem tych wszystkich działań, które wykonaliśmy od 2012 roku, mniej więcej, ale też jest kolejnym punktem startowym do kolejnych działań, bardziej intensywnych. I rzeczywiście śmiem twierdzić, że misja i wszystko, co wokół niej i to, jak sektor kosmiczny w Polsce się rozwijał do tego czasu i od tego czasu przez te kilka lat, sprawiło to, że mamy kolejną dużą składkę do programów Europejskiej Agencji Kosmicznej, co jest bardzo istotne dla sektora kosmicznego w Polsce. Dodatkowo oprócz naszego udziału w programach ESY mamy też ostatnimi czasy bardzo duże zakupy, jeżeli chodzi o sektor kosmiczny w administracji u nas w kraju, czyli głównie zakupy Ministerstwa Obrony Narodowej. To pokazuje, że przez ostatnie ponad już teraz 10 lat, 14, zaraz będzie 20 lat, my w Polsce rzeczywiście pączkujemy od tej malutkiej gałązki, jaką był ten sektor kosmiczny w 2012 roku. Naprawdę mam nadzieję, że teraz rzeczywiście to będzie solidna część tego potężnego drzewa, jakim jest polska gospodarka, a szczególnie w tym obszarze innowacyjności.
1: Gdy rozmawiamy o przemyśle kosmicznym, musimy pamiętać o dalszej perspektywie. To nie są sprawy związane z rokiem tym czy następnym. O tym spojrzeniu powiedzą nam za chwilę eksperci Polskiej Agencji Kosmicznej.

0: Trzy grosze o ekonomii.
1: Kosmos to nowa infrastruktura krytyczna i część globalnej gospodarki, przekonują organizatorzy Europejskiego Kongresu Gospodarczego, którzy do Katowic zaprosili m.in. przedsiębiorców i naukowców związanych z przemysłem kosmicznym. O sukcesach w skali globalnej będziemy mogli mówić w Polsce za kilka lat. Tak uważa Marta Wachowicz, prezeska zarządu Polskiej Agencji Kosmicznej.
2: Widzieliśmy wielkie poruszenie społeczne, wielkie zainteresowanie wśród studentów, wśród młodych ludzi misją i potem turem doktora Sławosza Uznańskiego po polskich uczelniach. Więc w mini skali efekt Apollo będziemy obserwować. Już widzimy wzrost zainteresowania studentów naukami ścisłymi, z szeroko pojętym STEM-em. Więc ten sukces rozwoju edukacji przed nami. Instrumenty, które wysłaliśmy, część z nich jeszcze jest jakby w trakcie swojego przebiegu. Część myślimy o komercjalizacji, myślimy jako sektor, szukamy ścieżek, jak faktycznie zmonetaryzować ten efekt posiadania już takiego Space Heritage. Misja Ignis to też, oprócz Polaka w kosmosie, to oczywiście też zdobycie dla polskich instrumentów, dla polskich instytutów, dla polskich małych i średnich przedsiębiorstw Space Heritage, więc to jest bardzo ważny krok z punktu widzenia całego sektora. Wiatr w żagle i podmuch w sektor, bo sektor systematycznie i intensywnie od wielu lat się rozwija. Artemis również jest taką, to też jest bardzo inspirujące społecznie. Natomiast nasze polskie podmioty wciąż się starają o większe konsorcja, o udział w przetargach ESOS-owskich, w dużych projektach, więc to jest też taki naturalny etap rozwoju polskiego sektora. Satelity wojskowe, w ogóle nowy rozdział i dane satelitarne, dane SAR-owskie, to jakby nowy rozdział w ogóle w patrzeniu na Ziemię, nowy rozdział w zwiększaniu naszej bezpieczeństwa, odporności, naszej resilience, więc nowe pola rynku dla polskich podmiotów, bo myślę tu o przetwarzaniu i wykorzystaniu AI do przetwarzania, nowe data center, nowe kompetencje. Także na horyzoncie faktycznie duże zmiany i duże sukcesy przed naszym sektorem. Poprawiłabym systemowe zarządzanie sektorem, harmonizację odpowiedzialności za sektor. To z takich, no, reprezentuje instytucję, która w części w tym naszym ekosystemie odpowiada za kilka rzeczy, ale żeby sprawnie wykorzystywać środki Europejskiej Agencji Kosmicznej, żeby kształtować stronę popytową sfery publicznej, to zdecydowanie poprawiłabym, żeby można było mówić o zharmonizowanym zarządzaniu i oczywiście Narodowy Program Kosmiczny.
1: Ja tylko dodam, że sprawy związane z kosmosem są żywe. To informacja dosłownie sprzed kilku dni. Ponad 100 instytucji, uczelni i firm skierowało apel do premiera o ulokowanie polskiego oddziału Europejskiej Agencji Kosmicznej w Gdańsku. Sygnatariusze wskazują, że za stolicę Pomorza przemawia m.in. obecność siedziby Polskiej Agencji Kosmicznej oraz unikalne kompetencje w zakresie monitoringu Bałtyku. To temat ważny dla naukowców i miłośników nauki i, jak słyszycie, gospodarki. Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach za nami. Pewnie jeszcze będziemy zaglądali do dyskusji, które zostały tam poruszone przez ekspertów. Tymczasem zachęcam do słuchania podcastu. Trzy grosze o ekonomii do nadrobienia w każdej wolnej chwili. O oszczędzaniu, inwestycjach, o ochronie przed cyberprzestępcami. W ostatnim czasie rozmawialiśmy w audycji. Zachęcam do słuchania, śledzenia w ulubionych aplikacjach z podcastami. Piotr Topuliński, do usłyszenia.
0: Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji.

Guatemala.

freestyle. Same sztosy. Akademickie Radio Campus.

0: zwykle, kiedy pada. Więcej myślę, więcej palę. Szukam odpowiedzi, mijam wciąż ten sam przystanek. Chodzę po tym mieście, chyba ciągle tylko w koło. Myśli są jak dym, powracają nałogowo. Odpalam słuchawki, kiedy mam już tego potąd. Latam nad chodnikiem, chyba stąd ten cały polot. Po co mam udawać, wolę czasem moknąć. Słowo, jak pozwolisz, mogę być sam z tobą.
1: Autopromocja. Mamy ucho i oko na miasto. Historia, kultura, przestrzeń miejska, ekologia, a na pierwszym planie Warszawa. We wtorki o 16 w stacji Warszawa przysłuchujemy się stolicy. O sprawy bieżące pytamy ratusz. Z ekspertami rozmawiamy o tym, jak działa miasto. Dołącz do nas. Wtorek, 16, stacja Warszawa w Radiu Campus. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa. Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Sample, covery, bajery to program o inspiracjach muzycznych. Kto z kogo samplował, remiksował i coverował? Zapraszam, Kasia Rodek. Sample, covery, bajery w piątek po 16:30. Podcasty wszystkich audycji znajdziesz na radiocampus.fm /podcasty.
2: This is your life! Right here, right now!
0: Autopromocja. Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.

One się postawi autostradę. O, dużo fal, którąś w końcu dorwę. Potrzebuję jednej, która mnie za sobą porwie.

0: Normalnie o tej porze.
1: Dzień dobry, elo, siema, Dawid Buczek z tej strony. Melduje się 8 minut po godzinie 15. No i dzisiaj tradycyjnie mamy piątek, piąteczek, piątunio. Będzie parę informacji o tym, co się dzieje w mieście, gdzie możecie wyskoczyć, co porobić, albo nawet zgarnąć jakąś płytę rapową, ale już więcej nie zdradzam, bo o tym jeszcze dzisiaj będzie. Po godzinie 16 wpadnie do nas Dziunek i Szolms. Dziunka możecie kojarzyć choćby z singla Tribe Called Quest, gramy go w kampusie, a z całej reszty poznacie to duo właściwie Dziunka i Szolmsa. Dzisiaj po godzinie 16 będziemy gadać o ich nowym albumie Love, Love. Właściwie sam nie do końca wiem, jak się czyta tą nazwę, ale właśnie o to zapytamy tuż po godzinie 16. Na za realizatorką, czyli od tej strony technicznej, dzisiaj będzie czarował Tomek Paziewski, tak jak zawsze zresztą klasycznie. No i co, zaczynamy tym pięknym akcentem. Gramy Linia Nocna, singiel Ciszej.

0: Kultura w mieście.
1: Słuchacie oczywiście Radia Campus i to jest audycja normalnie o tej porze i ja sobie sprawdziłem, co możecie robić bezpośrednio po 17, czyli wtedy, kiedy kończy się normalnie o tej porze. Oczywiście możecie włączyć alternator, ale w drodze, kiedy będziecie jechać właśnie na przykład na ponowne otwarcie nocnego marketu, czyli jest to miejsce przy ulicy Towarowej 3. To są takie stare perony, kiedyś tam normalnie był taki mini dworzec, były pociągi, perony, wszystko tak jak normalnie gra, a teraz jest to miejsce przeznaczone na takie właśnie muze, jakieś eventy, też znajdziecie jakieś miejsce, żeby sobie właśnie przysiąść, porozmawiać, pochillować, nawet coś wszamać. Od 17 do 23 jest to ponowne otwarcie nocnego marketu, ale macie taką przedłużkę przez właśnie też sobotę i niedzielę. A dzisiaj w Spatifie macie imprezę Techno House, ale co mnie też zaskoczyło, że pojawi się też muzyka z gatunku trip hop. Powiem wam szczerze, że ja pierwszy raz się spotkałem z takim określeniem gatunku trip hop i ja sprawdziłem, że jest to gatunek z Anglii z lat 90. i to jest takie połączenie hip-hopu, muzyki elektronicznej, a nawet takiej psychodelicznej i ambientowej. No i do tego nawet się już wliczają Beastie Boys, możecie kojarzyć ich, na przykład single Flute Loop albo Fight Club. Jeśli oglądaliście, to tam jest jeden soundtrack, który się nazywa What is Fight Club, taki dobrze znany od The Dust Brothers, oni go właśnie stworzyli. I to jest trip-hop. Jeśli możecie sobie włączyć, to włączcie sobie, albo właśnie wpadnijcie do Spatifu dzisiaj o 22. Tam macie melanż, który jest właśnie impreza techno, house, a nawet trip-hop. A jeśli wam się to spodoba, to możecie może poszukać albo zgarnąć taką płytę trip-hopową. Jutro w antykwariacie Grochowskim od 9 do 16 wystawiany jest ponad 300 albumów, CD-ków, może nawet winyli, kto wie, sami się przekonajcie, które są właśnie rapowe i w bardzo przeróżnych stylistycznie rapowo-gatunkowych brzmieniach. Możecie tam wpaść, 9-16 antykwariat Grochowski, a jeszcze dzisiaj o 22 w K-barze na Powiślu macie Benefit Night, czyli impreza z DJ-setami, ale poświęcona właśnie temu, żeby pomóc ofiarom wojennym w Ukrainie. Będzie taka specjalna zbiórka, wszystkie jakby rzeczy, które dzisiaj zakupicie, również z wejściową, będzie przeznaczona właśnie na pomoc ofiarom wojennym z Ukrainy. Możecie w taki sposób pomóc właśnie pójść i nawet się bawiąc pomóc. To dzisiaj o 22 w K-barze Powiśle. Wbity macie oczywiście na bramkach.

0: Słuchaliście singla Flying Lotus 1983 albo 1983, mi to od razu się przypomina z lekturą z czasów liceum, 1984 Orwella. Nie wiem, czy wy też mieliście takie skojarzenie, ale my właśnie nie o literaturze, a o muzie. I powiedzcie mi, a właściwie no możecie mi napisać co najwyżej na 886-971-971 albo na WhatsAppie, albo sami sobie zadajcie to pytanie, czy znacie takie ksywki Angel Egg, Fuga, Juma, czy na przykład Atak Serca. Jeśli nie, no to ja wam powiem, że też nie znałem do tej pory, ale jest świetna okazja, żeby poznać właśnie takie bardziej underowe ksywki osób, artystów, nie tylko raperów, ale z przeróżnych dziedzin. Zarówno zespoły, duety, ale też indywidualne twórczości. Zaprezentują swoje talenty 29 maja i 18 września w Bemowskim Centrum Kultury. I już wam mówię, o co chodzi. Tam będzie organizowany event, który się nazywa Open Stage 26, czyli właśnie jest to tegoroczna edycja. To jest okazja dla rozwijających się artystów, którzy gdzieś jeszcze nie mieli okazji zaistnieć, i to jest okazja dla nich, żeby za darmo przez organizatorów właśnie przygotować dla nich wystąpienie, koncert na żywo. Oni musieli dać tylko swoje ridery, czyli wpisać, czego potrzebują, i jest im wszystko zapewnione, jeśli chodzi nawet o sprzęt, o promocję, o to właśnie, co potrzebują w trakcie tego koncertu. Wejście na to wydarzenie również jest za darmo, jeśli chodzi właśnie o was, o słuchaczy Radia Campus, czy o innych uczestników, którzy chcą właśnie pooglądać, posłuchać tej muzy świeżo upieczonych talentów. No i właśnie tak się prezentuje Open Stage 26, najbliższa edycja będzie 29 maja w Bemowskim Centrum Kultury, a kolejna w tym samym miejscu 18 września. Cały podział, kto, kiedy gra, o której, to już sobie sprawdźcie, bo jeszcze jest parę tygodni do tego wydarzenia. Przypominam, że Open Stage 26, Bemowskie Centrum Kultury, 29 maja, i wstęp macie wolny. Fajnie wbić, zobaczyć właśnie, kto tam się pojawi i co w tym underze, co w tej trawie underowej piszczy. A tak jeszcze dalej wyskakując, może już w głowie macie wakacje, bo ostatnio, szczególnie w majówkę, było 26 stopni, no i aż się tak wakacyjnie zrobiło, szczególnie jak wypadliście sobie na bulwary, mnóstwo ludzi, leżaczków, taki wakacyjny klimat, no to możecie sobie zaplanować choćby wypad niedaleko, ale do Łodzi, 1,5 godzinki pociągiem albo autem. 10-12 lipca, w tym okresie właśnie 3 dni, w Błoniach w Łodzi będzie festiwal Audio River, czyli taki już dość kultowy, od 20 lat organizowany festiwal muzyki elektronicznej. Na scenie wystąpi mnóstwo przeróżnych artystów, ale wy znacie na pewno TVB i Guest Julkę, Cats and Dogs czy Bryndala. Oni wszyscy zagrają swoje właśnie występy live po prostu na festiwalu Audio River 10-12 lipca w Łodzi. Możecie wbić, zobaczyć, albo już sobie zgarnąć właśnie swoją wyjściówę. A my gramy Dusky Manticore teraz w Radio Campus, a za niecałe 5 minut wiadomości.
1: Kultura w mieście.

0: 23. edycja jednego z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie. Millennium Dogs Against Gravity zaprasza od 8 do 17 maja do kin studyjnych w Warszawie. Kinoteka, Luna, Atlantic, Illusion, Muranów, Kino Muzeum w MSN i Muzeum Etnograficzne, a później online od 19 maja do 1 czerwca na mdak.pl. Niezapomniane filmowe przeżycia, spotkania z twórcami i twórczyniami, sekcja doświadczeń XR oraz debaty i wydarzenia muzyczne. Nie możesz tego przegapić. Szczegóły na mdak.pl.
1: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
2: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 9 maja. Szczegóły na Auchan.pl.
3: Reklama.
4: 15.30, Wojtek Kopacz.
5: Serwis akademicki.
6: Polskie media publiczne uruchamiają wspólną platformę fact-checkingową. Start portalu o nazwie sprawdzamto.pl ma nastąpić jeszcze w tym miesiącu. O tym, jaki pomysł stoi za tym przedsięwzięciem, mówił naszej reporterce Basi Witan prezes TVP Tomasz Sygut.
7: My naprawdę musimy sobie jakby uświadomić, że jesteśmy częścią pewnej infosfery. Codziennie przetwarzamy tysiące informacji, z czego mnóstwo z nich jest zainfekowanych albo wprost fałszywych. I jeżeli będziemy świadomi tego, to łatwiej nam będzie się bronić.
6: W projekt Sprawdzam to mają być zaangażowane programy fact-checkingowe TVP Info, takie jak Wykrywacz Kłamstw. Dziennikarze Polskiego Radia tłumaczyć będą mechanizmy manipulacji, a Polska Agencja Prasowa przygotuje cotygodniowy newsletter z podsumowaniem najważniejszych zagrożeń związanych z dezinformacją. Osoby o słabiej ukształtowanej tożsamości są bardziej skłonne do podziwiania celebrytów. To wnioski z badania psychologów z Uniwersytetu Etwosza Loranda w Budapeszcie. Badacze ustalili, że podziw dla znanych osób jest ściśle powiązany z tym, jak ludzie postrzegają samych siebie. Osoby mniej pewne tego, kim są, mogą być bardziej podatne na wpływ celebrytów. Badaczka i psycholożka Agnes Zila wyjaśnia, że dla takich ludzi historie sławnych postaci stanowią źródło wskazówek, inspiracji lub poczucia stabilności. Z podziwem dla celebrytów często związane też jest poczucie braku kontroli nad swoim życiem. Celebryci stają się wtedy symbolem pewności siebie i sukcesu, a także wyznaczają kierunek działania. Senior z gazetą w ręku to mit, twierdzi profesor Monika Kaczmarek-Śliwińska, medioznawczyni z Uniwersytetu Warszawskiego. Z jej badań wynika, że silversi aktywnie poszukują informacji w internecie. Tylko 1 na 20 osób twierdzi, że omija portale internetowe, a niemal połowa badanych deklaruje, że w ogóle nie korzysta z prasy drukowanej. Różnice między seniorami a młodszymi użytkownikami stanowią preferencje dotyczące mediów społecznościowych. Starsi internauci najczęściej sięgają po Facebooka i YouTube'a. Korzysta z nich 4 na 5 respondentów. Znacznie rzadziej z kolei seniorzy korzystają z Instagrama czy TikToka. 3/4 z nich nie miało z tymi platformami żadnej styczności. Już dzisiaj ruszają juwenalia Uniwersytetu Warszawskiego. Przez 2 dni studenci UW i nie tylko zobaczą występy solistów i zespołów. Dziś zagrają Wilki, Lemon czy Kosma Król. Jutro na scenie pojawią się Ewa Farna, Kacperczyk oraz Perfekt i Łukasz Drapała. Miejscem tegorocznych koncertów letnia scena progresji. Więcej informacji znajdziecie na stronie facebookowej juwenaliów Uniwersytetu Warszawskiego.

0: Warszawskiego.
1: Korki.
2: Stoi prymasa tysiąclecia i toruńska. Od Czorsztyńskiej już postoicie i to nawet w ponadgodzinnym korku w kierunku Słubickiej. Trochę krótsze korki w Alei Jerozolimskiej do Opatrzewskiej, tam około 10 minut. Podobny korek również na Chynki i Łopuszańskiej w kierunku Przedpole. Korek także w Niepodległości w kierunku Batorego, a także stoi Wybrzeże Gdyńskie i Pułkowa w kierunku Dzierżoniowskiej.
1: Pogoda.
2: 12 stopni i jest pochmurno. W nocy bardzo podobna temperatura, będzie około 10-9 stopni. W nocy może popadać deszcz i nad ranem również może Was przywitać deszczowa pogoda. Jutro w kratkę. Trochę słonecznie, częściowo pochmurnie i częściowo może padać. Natomiast w niedzielę bardziej przyjemna pogoda do 18 stopni i raczej będzie słonecznie.

0: sensu Through My Mind, 21 minut do godziny 16, a w mojej głowie pojawił się pomysł, żeby jeszcze przed rozmową z Dziunkiem i Szonsem podać wam takich kilka strzałów, co się właśnie dzieje w najbliższym czasie w stolicy, jeśli właśnie chodzi o taką kulturę w mieście.
1: Normalnie o tej porze.
2: Co będzie się działo w Warszawie w najbliższym czasie? Tu Ula Żerowska i przygotowałam dla was taki krótki przegląd najfajniejszych wydarzeń kulturalnych właśnie na ten czas. I zaczniemy od wielkiego wydarzenia, które zaczyna się dzisiaj, czyli Festiwal MDAG, czyli Millennium Dogs Against Gravity. To jest największy, najpopularniejszy chyba w Polsce festiwal filmów dokumentalnych, który startuje już dzisiaj, właśnie w piątek, i dzisiaj będzie też impreza otwarcia. A ta będzie miała ciekawy temat, temat dotyczący trendu, który już jakiś czas temu można było śledzić na mediach społecznościowych, czyli takiego trendu, że 2026 to jest nowy 2016. Zespół Millennium Dogs chciał podejść jeszcze raz do tego trendu i jak to zrobili? Przez pokaz filmu Wszystkie nieprzespane noce. To jest taki film właśnie z 2016 roku, który pokazuje realia życia, realia po prostu młodych ludzi, ich życia w 2016 roku i tego, co zajmuje najbardziej ich myśli. Ciekawy film na otwarcie, tym bardziej, że na festiwalu będzie też można zobaczyć kolejny film reżysera tego filmu, czyli Michała Marczaka. Niedawno jego nowy film Bez końca miał premierę na festiwalu Sundance i będzie go można zobaczyć też na Millennium Dogs Against Gravity. Tegorocznym będzie też nawet w konkursie głównym. Film Wszystkie nieprzespane noce będzie można zobaczyć dzisiaj o 20:30 w kinie Atlantic, a potem będzie też powiązana z tym filmem impreza otwarcia tegorocznego festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. Ona też będzie inspirowana 2016 rokiem, tymi klimatami. To będzie muzyczna podróż właśnie do 2016 roku, kapsuła czasu, w której właśnie te 10 lat wstecz się zatrzymamy. Będzie impreza się odbywała równolegle w kulturalnej i w barze Studio. Tam różne sety DJ-skie, różni DJ-e będą. W kulturalnej będzie Sosia i Kuba Kozak, a w barze Studio Icy Miki i DJ Felipe. Więc naprawdę fajna impreza, fajny też film. Myślę, że warto go obejrzeć dzisiaj w kinie Atlantic, tym bardziej, że po filmie będzie można spotkać reżysera Michała Marczaka i chwilę z nim porozmawiać, zadać mu pytania, czy podyskutować o filmie, no a potem oczywiście wziąć udział w imprezie otwarcia. Zostaniemy przy festiwalu MDAG, bo ten właśnie, wydaje mi się, że ten weekend kulturalny w Warszawie nam najbardziej przejmie. To może być największe wydarzenie naprawdę tego weekendu, bo wiele ciekawych spotkań naprawdę nas czeka. Na przykład w sobotę, na to też chciałam zwrócić waszą uwagę, w sobotę o 13:00 będzie spotkanie w ramach festiwalu, spotkanie z dziennikarzem kulturalnym Muradem Elfad, który wraz z reżyserami, ze wspomnianym już Michałem Marczakiem i z Arnoldem Allenem będą rozmawiać o procesie powstawania, tworzenia postaci, ale pod tym względem emocjonalnym, pod tym, jak pokazać tak naprawdę prawdę emocjonalną w tych postaciach, żeby ich prezentowane na ekranie odczucia, emocje były jak najprawdziwsze dla nas. W tej dyskusji reżyserzy razem z dziennikarzem będą się zastanawiać, jak w dokumentach można przełożyć tak naprawdę tą szalę z pokazywania samych wydarzeń na pokazywanie też wnętrza bohaterów, bo ono też jest w pewnym stopniu czymś do wartym dokumentacji. Ja myślę, że to na pewno będzie przez nich zaznaczone, bo ich filmy właśnie te życie wewnętrzne, życie emocjonalne bohaterów wynoszą na plan pierwszy. To wydarzenie w Barze Studio w najbliższą sobotę o 13:00. I z tymi dwoma propozycjami z festiwalu Millennium Dogs Against Gravity bym was zostawiła. Zachęcam was bardzo do przejrzenia strony, do przejrzenia całego programu festiwalu, bo odbywa się równolegle w wielu kinach i naprawdę jest mnóstwo filmów wartych zobaczenia, więc coś na pewno przykuje waszą uwagę i myślę, że to będzie naprawdę duże wydarzenie, na które się warto wybrać w weekend w Warszawie. Mówiła Ula Ożarowska. Dzięki bardzo i do usłyszenia następnym razem.

0: Dobre teksty to program, który prowadzi Emil Blef, którego możecie kojarzyć chociażby z Flexipu. No i ten program, Dobre teksty, w nim padają nie tylko pytania o teksty, ale też i o bity w przeróżnych naprawdę utworach muzycznych. No i posłuchajcie, jakie pytanie padło w ostatnim odcinku programu, którego gościem był MAD, czyli Mada.
1: Normalnie o tej porze.
2: No i tak właśnie chciałem zapytać jeszcze o numer, który zaraz puścimy, o numer A, w którym macie raperów, to są gościnni raperzy do waszego projektu Fresh We Taker.
3: Yes.
2: Jak raperzy zareagowali na bit, w którym nie ma bitu? Jak im się do tego rapowało?
3: No właśnie, to jest tak, że jest tak, to jest trochę drumless, ale on ma perkusję.
2: No tylko... tak, ale to nie jest taki klasyk, że tak, który ci, wiesz, wystukuje rytm.
3: Kurde, jasne. Nie wiem, jak oni do końca zareagowali, ale nie narzekali. Discret bardziej miał jakąś tam prośbę w aranżu, żeby coś mu zrobić, żeby było mniej tych przejść na tych breakach, ale to też jakby nie było w momencie, jak dostał beat, to nie było, nie będę pod to nagrywał, albo co to w ogóle jest, o co wam chodzi. Tylko po prostu już przy samym aranżu po prostu poprosił o mniej tych przejść.
2: A skąd ten pomysł na tą surowość w tym numerze?
3: Na surowość tego bitu?
2: Tak.
3: Na to trzeba by kuzyna spytać.
2: No, rozumiem.
3: My dostaliśmy taki bit. W sensie, tak. I jakby wybraliśmy go dlatego, że był taki.
2: Okej.
3: Okay. Właśnie, dokładnie.
2: I od razu był pomysł, że to jest do tego wspólnego nagrania, no, z topowymi raperami.
3: To jest tak, że kuzyn w swoich bitach często ma taki producer, tak, który jest ej. I on też był w tym bicie.
2: Tak.
3: Na koniec my go wywaliliśmy z tego bitu, no bo zrobiliśmy na podstawie tego taga cały utwór. No więc jak to tam było, to ja stwierdziłem jakoś w rozmowie z Ryfą, razem wpadliśmy na to, że ej, to jest ciekawa sylaba, jest jej dość sporo w języku polskim i angielskim, więc że może zrobić jakby z racji tego, że kuzyn nadużywa tego ej, to może zrobić po prostu z tego numer. No i jak już wybraliśmy jakby ten temat do tego bitu, no to potem myśleliśmy po prostu, którzy raperzy podołają tej zabawie i których to będzie też bawić, bo to jakby to nie ta przejażdżka skillowa ma też być przyjemnością, no bo to nie chodzi o to, żeby się tam napocić, wiesz, 10 lat.
2: No tam po prostu jest duży akcent na flow i na osobowość i charakter rapera, kto jest w tym numerze.
3: Też.
2: Bo to bardzo mocno wybrzmiewa.
3: Tak, jak kto pisze.
2: No właśnie.
3: Tak, no ale jakby...
2: To jest takie bardzo, bardzo rapowe, to jest takie esencjonalne właśnie.
3: Ale wydaje mi się, że to wynika też z tego, że musiałeś się skupić na sylabie.
2: Tak.
3: I na tym, żeby jej użyć jak najwięcej, nie zawsze nawet na... W sensie sens tekstu jest, ale tam nie musi być jakiegoś od A do Z, nie musisz nigdzie brnąć, że to jest takie braga, gdzie po prostu bawisz się tą sylabą i musisz jej nadużywać, więc w tą stronę idziesz, więc pozwalasz sobie na bycie sobą w używaniu słów po prostu.
2: Super.
3: Więc to chodziło o to. No i tak, no i tutaj też jakby no, wybór był taki, że jak doszliśmy do tego, że to będzie Łona i Discret, to raczej wiedzieliśmy, że będą się dobrze bawić po prostu.
0: To był Mada w programie Dobre Teksty Emila Blefa. My za niespełna 5 minut mamy godzinę 16 i do studia już dotarli Dziunek i Sholmes. Będziemy po godzinie 16 rozmawiać o najnowszym albumie tego duo, a całą rozmowę z programu Dobre Teksty Emila Blefa możecie posłuchać w podcastach. No a teraz posłuchajmy numeru Mada A, o którym właśnie przed chwilą rozmawiali.

0: Hej, no mnie nie licząc to troje nie trzeje. Łaków się niepokoje, są w sytuacji złej. Stoją w miejscu i szukają bezradnych dziewątek. To tak po drugie, po trzecie, po czwarte i piąte. Nie wyprzedzą nas na dobrą sprawę, to po szóste miej. Oni nie wiedzą nawet, że to już szóste, ej. Może im dobrze, bo bez gustu lżejmy, wodzimy tłusty rej. A oni słabo grają w grę, w którą we used to play. Smutne mamy je tkwią po fame w kolejkach. Malują słowem, ale pejzaż im wyskoczył z Blade Ram. W tych tam zwrotkach, co ich nikt nie zechce przejść. No trochę wstyd, bo Sim daje im lekcje w tejże. Nie oponuj, uwagę przykuć tutaj chciej. To powerplay sezonu od Reykjaviku po Taipei. Kto jest hejnem na tym breaku? Nie słuchaj fejków, fejki tracą grunt. Wakey, wakey, ryju, stay tuned.
1: Nie użyję dziś Maybelline ani Avon, hey.

0: kolabu nie wymyślił A&R. Z labelu, w którym liczy tylko się, gdzie wieje wiatr. Paru fanów czekało gdzieś 21 lat. Paru i tak wyłączy, bo przecież to nie jest trap. A ja jestem tu since day one. I byłem zanim ten Bazin Elon stawiał PayPal. Ross to był Zulu Gula, a nie ten od Maybach. Niszowa legenda, a ty wiesz, że na to Glade mam. Nawet jak nie znasz, to nie ma tu no name'a. To dobra szkoła, coś jak Ray albo Raytan. Back in the day rap ściągałem po kafejkach, a za skate'a malowałem spray miejsca. Weże fame, MMA i day donate'a. Raczej pejzaż i Dale'a, choć nie mam nic do K-pop. Siejemy rejwach, ale under the radar. Jak zejdę, będę zerkał na was z murów, tak jak Dana.
1: Jestem z PLA, wciśnij PLA. Mam w głowie OLA, już przed OLL. Na słuchawkach Juicy J i Juicy, potem Jay-Z. Wracam se na dzielnie jak ninja i May. To nie mainstream, tylko miejski vibe. Grufty to no skill, ja bardziej Ace i Ice Cube. Nice, nie nice, tu gram w tę grę jak Neymar. U ciebie woda, to się leje jak naj.

słowa. Myśmy ze święconym przyszli, a dziadek stoi jak kiedyś żołnierze rzymscy. A że byłem raczej wścibski, to się go potem pytam, o czym się na warcie myśli. Nie wiem.

0: Normalnie o tej porze.
1: To był Kamil Pivot i singiel Nic. 6 minut po godzinie 16, a ja, tak jak to już było wielokrotnie zapowiadane, w tej chwili w studiu już goszczę Dziunka i Sholmsa. Elo.
2: Siemanko.
3: Siemano.
1: Dobrze wypowiedziałem ksywy.
2: Tak jest.
1: Dobra, miło
2: w kolejności właściwej.
1: No właśnie, bo tak siedzimy, idealnie się ułożyło, przy jednym stole rozmawiamy. Wiem, że do Warszawy przyjechaliście na dworzec centralny, bo tak się zgrywaliśmy właśnie, że jak tutaj najszybciej dojechać.
2: Tak.
1: Więc obstawiam, że pociągiem, ale nie wiem z jakiego miasta.
2: Przyjechaliśmy z Krakowa i...
3: Z Tarnowa.
2: Tak.
1: Dobra, czyli kawałek drogi musieliście przebyć do Radia Campus.
2: Dokładnie, a z dworca na piechotę.
1: Na piechotę?
2: Tak.
1: Tutaj? Naprawdę?
2: Spacer.
1: No proszę, widać, to są klimaty krakowskie i tarnowskie, a my tutaj metro dla wygody, co nie?
2: Tak jest.
1: Dziunek, ty jesteś producentem głównie.
2: Głównie tak, chociaż zdarzyło mi się parać rapem też w swojej
1: No i widziałem, Tribe Called Quest tutaj w Radio Campus śmiga.
2: Tak, tak. Dokładnie.
1: Sholmes, rozumiem, że raper przede wszystkim.
3: Tylko raper generalnie.
1: Tylko raper, tak, dobra, tak. W bitach się nie mieszasz.
3: Ja
1: również od strony technicznej tutaj w Radiu Campus na razie jestem noga, a może się to kiedyś zmieni. Dobra, z czym przyjechaliście tutaj z Krakowa i Tarnowa?
2: Wydaliśmy płytę Dziunek Sholmes Love, 11 utworów, które opowiadają historię życia Krzyśka. Zaczęliśmy to 2 lata temu składać. Myślę, że bardzo fajny koncept album, dojrzały przede wszystkim, pełen treści. Cóż można dodać, Krzyśku, jeszcze?
1: Ja myślę, że to... Chyba, że chcesz coś dodać, bo ci wchodzi
3: słowo. Nie, tak szczerze mówiąc to wszystko powiedział, nie?
1: To dobra, kończymy rozmowę. Żartuję. Ja tutaj zaraz wszystko od was wybadam. Ja jeszcze chciałem zapytać o wasze duo. Czy wasze duo jest świeże i działa od tego krążka, czy wcześniej?
3: To duo działa bardzo, bardzo długo. Z bardzo długą przerwą jedną, ale no kurczę, stawiam na 20 lat.
2: Tak.
1: Czyli długa historia, lat. Konkretna.
2: Zrobiliśmy wcześniej takie mocno undergroundowe 2 albumy. Ja cały czas czekałem, aż Krzysiek wróci do mnie jako producenta, żeby móc coś dla niego wyprodukować, bo zawsze ceniłem jego rap. I cieszę się, że dotarliśmy do tego miejsca, bo sądzę, że się dobrze uzupełniamy.
1: No i dowieźliście naprawdę dojrzały, jak to powiedziałeś. Ja również sobie to nawet zapisałem, słowo dojrzały, podkreśliłem. Album Love. Love czy Love?
2: Love.
3: Love.
1: A czy bo wy to zapisaliście Lo, myślnik W. Czy tu jest ukryte jakieś coś pod tym zapisem?
2: Tak, no koncept się zaczął, bo trochę ten materiał na początku miał być taki lo-fi i to jest też takie nawiązanie do słowa lo-fi, ale też no, ten okres życia Krzyśka był trochę lo-fi.
3: Low.
2: Low.
1: Byłeś low, mówisz.
3: Low, low.
2: Tak.
1: No właśnie, Krzysiek. Właśnie Krzysiek czy Sholmes, też jak wolisz, żeby się do ciebie zwracać?
3: Krzysiek Sholmes generalnie.
1: Krzysiek Sholmes, dobra. Od którego momentu, albo wydarzenia, albo sytuacji zacząłbyś opowiadać właśnie swoją historię?
3: To znaczy ja zawsze ją zaczynam w taki sam sposób, jak zacząłem ją w ref. Czyli jakby ten mój powrót do Dziunka, jakby do nagrywania, do życia zaczął się w momencie, który jakby opisałem w kawałku ref. Jak mieszkałem w Anglii, byłem naprawdę low. I było naprawdę źle. I na może tydzień przed moimi urodzinami zadzwoniła do mnie moja córka przed swoimi urodzinami zadzwoniła do mnie moja córka i powiedziała, jaki chciałaby prezent dostać na swoje urodziny, nie? I to był samolot Barbie. Ja w tamtym momencie nie miałem w ogóle siana. Pozajmowałem się jakimiś tam złymi rzeczami. Ja jej zapytałem wprost, dlaczego w ogóle taki prezent, nie? Że mogłaby sobie darować, a wybrać jakiś inny, tańszy prezent. A ona powiedziała, że chciałam po ciebie przylecieć po prostu do Londynu.
1: Okay,
3: i to był moment po prostu, w
1: którym... Uderzyło.
3: Bardzo, bardzo. I to był moment, kiedy po prostu wszystko się zmieniło, nie? To kompletna zmiana.
1: A co było tym takim destrukcyjnym, ja bym to nazwał, czynnikiem, który powiedziałeś, że tak wyniszczał?
3: To znaczy, tego było, wiesz, to było bardzo, bardzo różne i tego było bardzo dużo. To jakby na każdej płaszczyźnie, jakby moim zdaniem, dawałem plamę, mogę powiedzieć śmiało, nie? Na każdej możliwej, jaka przychodzi mi do głowy, to dawałem po prostu plamę.
1: Czyli ty, bo tak jak było to w singlu Rev, wyjechałeś do nie tylko Anglii, ale też do kilku innych krajów. To był ten moment, kiedy zacząłeś uciekać od czegoś właśnie, czy... Jak to wyglądało?
3: Znaczy, myślę, że całe życie uciekałem przed czymś i dopiero wtedy jakby stanąłem oko w oko z tym problemem i jakby zacząłem z nim walczyć, mogę powiedzieć śmiało. Coś takiego, że jakby odstawiłem kompletnie alkohol, jestem czysty, w ogóle nie spożywam alkoholu, nie, jakby odmieniłem całkiem moje życie, zajmuję się kompletnie innymi rzeczami, w tym na przykład moimi dziećmi. Jakby to sprawia mi frajdę, czyli generalnie w tym momencie zajmuję się tylko i wyłącznie pracą, moimi dziećmi i muzyką. I to są jakby trzy rzeczy, którymi się w tej chwili zajmuję.
1: I od tego momentu, kiedy dostałeś właśnie tą wiadomość od córki, że chciałaby ten samolot Barbie, żeby po ciebie przyjechać, wróciłeś tutaj do Polski?
3: Tak, rok później wróciłem do Polski, ale samolot Barbie do tej pory ma, także...
1: Czyli jest ten charakterystyczny.
3: Jednak wygrało, nie? Dziecko zawsze wygra, jakby.
1: I tutaj w Polsce rozumiem, że powoli zaczęło to się wszystko jakoś układać.
3: To znaczy jeszcze w Londynie. Jeszcze przez jakiś czas tam byłem w Londynie i pamiętam, że właśnie wtedy był ten COVID. I ja generalnie, pracując w Londynie, widziałem dzieci praktycznie co miesiąc, nie? Że latałem co miesiąc tam przynajmniej na tydzień, a jak przyszedł COVID, nie widziałem ich 9 miesięcy. I ja byłem przekonany, że zostanę już do końca życia w Londynie, bo czułem się po prostu tam jak w domu. I te 9 miesięcy tej rozłąki, bo ja nie mogłem lecieć do Polski, bo były zamknięte lotniska i tam te wszystkie jakby akcje związane z tym COVID-em. No, przez 9 miesięcy nie widziałem dzieci i stwierdziłem, dobra, to jest moment, kiedy ja pakuję walizkę i lecę do Polski, nie? Bo to jest ważniejsze po prostu niż praca i pieniądze, nie?
1: A jeśli chcesz powiedzieć w ogóle, to jak wyglądała twoja relacja rodzinna, że właśnie rozumiem, że zostawiłeś część swojej rodziny tutaj i właśnie sam wyjechałeś do Anglii?
3: To znaczy, my najpierw mieszkaliśmy całą rodziną w Anglii. Moja córka urodziła się w Londynie. Połowa mojej rodziny wyjechała przez to, też mówię o tym na płycie, że było jakby zagrożenie ciąży i jakby opcja, że mój syn się nie urodzi, nie? I ja jakby spakowałem moją rodzinę i wysłałem do Polski na takie poważne badania, bo jakby no tam w Anglii jest to dość specyficzne po prostu. I po prostu wysłałem ich do Polski i wytrzymałem jeszcze rok w sumie i też wjechałem do Polski.
1: Dobra, już powiedzieliśmy tak naprawdę duży, powiedzmy, kawał historii, chociaż tak naprawdę pewnie byś powiedział, że to jest zalążek, ale tego zalążka chociaż może posłuchajmy w tym singlu Rev, który właśnie, o którym też mówiliśmy przed chwilą.
3: Git? Super, zapraszam.
1: Dobra, gramy Dziunek i Sean, singiel Rev, a wy nie uciekajcie za daleko, bo dalej będziemy rozmawiać po tym singlu właśnie z tym duo.

Moje życie to był ciąg katastrof, setki bomb spadających na miasto, splot trzęsień ziemi, szczęśliwy chwilek na lekarstwo. A ja tylko chciałem robić rap, to dziś wisiałbym jak żyrandol, szukałem szczęścia między Niemcami a Anglią, szukałem domu między Walią a Holandią, nie miałem domu. Dwie walizki wystarczą, czteroletni anioł prosi o samolot Barbie. Skąd miałbym wziąć pieniądze, wiesz ile kosztują dragi? Zapytałem czemu samolot to bardzo drogi prezent. Tatuś, chciałabym przylecieć po ciebie. Dokładnie pamiętam ten moment, bo odwrócił całą ziemię.

0: Pytają, czemu wciąż jestem sam. Mam żonę, pytają, czy bym nie chciał wrócić do niej. Do tanga trzeba dwoje. Ja się jej nie dziwię, że się boję. Gdyby wybaczyła mi mój egoizm, beatyfikowaliby ją jak stoi. Na samym początku mieszkaliśmy w Londynie. Nie byłem dobrym człowiekiem, ani mężem, ani synem. Zamiast wybierać śpioszki, wybierałem sativę. Mogłem mieć w sercu życie, a miałem w głowie stypę. Ciągłe upadki, a co mnie to obchodzi? Nic nie szkodzi, że mój syn miał się nie urodzić. Nie wiem, czy to Bóg wysłuchał moich modlitw, bo obiecywałem mu zmianę, a znowu upadłem na chodnik. Obiecywałem jej zmianę, a nie patrzyłem jej w oczy. Obiecywałem im zmianę, rzuciłem żart jak bałtroczyk. I przyszła zmiana, kiedy przyszedł pozew rozwodowy. A czy czułem się winny? A czy czułem się zdrowy? A czy cofnąłbym czas? A czy byłem gotowy? A czy wcisnąłbym przycisk, żeby odwrócić własne losy? Czy wcisnąłbym rewers, żeby poczuć jej dotyk? Patrzeć w oczy, wtulić się we włosy? Dosyć, wiem, że przepraszam, nie ma mocy. Zwrócone pieniądze nie mają wartości. Stare demony nie mają litości, bo nie istnieje przycisk, który uczy miłości.
1: No i to była ta pierwsza część historii. To jest chyba drugi albo trzeci na albumie singiel, prawda?
2: Trzeci.
1: Dobra, jednogłośnie zdecydowaliśmy, że trzeci, więc niech będzie trzeci. Dziunek i Szolms cały czas na antenie Radia Campus. Mamy dokładnie 16:16. Bardzo lubię takie lustrzane godziny. Co powiesz jeszcze, jeśli chodzi o ref, ale także i o ten singiel, który był wydany wraz z teledyskiem jako jedyny gospel? Tutaj fajną mi rzecz jedną powiedziałeś i chciałbym, żeby się właśnie sprzedał.
2: Dobra, to w refrenie, w sumie mogę powiedzieć, że w refrenie do ref na wiolonczeli gra moja córka, którą namawiałem 3 miesiące, żeby zagrała melodię, która...
3: No, ale ona ciebie rok, żebyś wrócił, więc win-win.
2: No win-win, no. Zagrała melodię, która w uszach Dziunka nie wybrzmiewa. Chciałem, żeby usłyszał melodię.
3: No to jest
2: melodię.
3: Po prostu
1: każdy słyszy podobno muzykę inaczej, na własny sposób.
2: Tak, więc... tak. Znaczy, też mówię wprost, że ten kawałek jakby najbardziej lubię, najbardziej jest jakby taki dla mnie osobisty i bardzo mocny. Nie?
1: On się skończył takim wersem, nie istnieje przycisk, który uczy miłości. Ja się tak zastanawiałem, bo bardzo dużo jest na tym albumie czegoś takiego, takich sformułowań a propos drugich szans, straconych szans, albo żeby cofnąć czas, coś w tym stylu. I jeśli jest wers, nie istnieje przycisk, który uczy miłości, to zastanawiałem się, czy kliknąłbyś w jakiś przycisk, który by cię cofnął do jakiegoś momentu, żeby coś naprawić.
2: No właśnie nie. Myślę, że ja nauczyłem się miłości przez całe jakby tą lekcję mojego życia, która trwa, nie? Cały czas. I myślę, że taki przycisk to też by było, pasowałby do tych czasów, czyli coś, co można bardzo szybko jakby skrócić i powiedzmy nauczyć się miłości, ale tak naprawdę czy to będzie taka nauka miłości bez praktyki? No nie, no będzie to po prostu...
1: Ja trochę...
3: Na skróty,
1: dokładnie. Trochę z takiej innej bajki rapowej. Nie wiem, czy kojarzycie Szpaka. Mhm. Kojarzycie? No to ja go słucham i jest taki singiel Zły i ja właśnie chciałem wam zacytować wersy z tego, bo to bardzo dobrze pasuje do tego, okay, co też powiedziałeś. Nie chcę cofać czasu, choć bolało mnie to wszystko, bo bez tych wszystkich blizn byłbym pewnie dzisiaj nikim. I to właśnie uważam, że też, ja też jestem tego zdania, tak jak rozumiem, że i wy, i Szpaku, które się też pod to podpisuje, że no jednak te blizny, czy różne sytuacje z przeszłości, lepiej się nie cofać, tylko właśnie żyć dalej, bo one gdzieś tam ukształtowały nas.
2: Dokładnie.
1: I to gdzie tutaj teraz jesteśmy. Single Love otwiera cały album i tam też zwróciłem uwagę na jeden wers. Mam chyba dyplom ze straconych szans. Czy swoją przeszłość traktujesz jako taki festiwal straconych szans?
2: No ja powinienem dyplom mieć zdecydowanie, bo jestem studentem po prostu Uniwersytetu Straconych. Tak jest, tak. No jest tak, jak mówisz. No ja zdecydowanie jakby przyznaję sobie dyplom wszystkich zmarnowanych szans świata.
1: No ale jak na to właśnie patrzeć przez pryzmat tego, że no to są zmarnowane szanse i mówisz, że je zmarnowałeś, no ale skoro to, co było, to nas ukształtowało i żyjemy tu i teraz, no to jak to wszystko skonfrontować?
2: Wiesz, jeszcze skonfrontuję to tak, że ta płyta to jest jakby koncept album i ja go mieszczę w czasie 2009-2019. Jakby to jest...
1: Porządny przedział czasu.
2: Porządny przedział czasu, ale no wiesz, minęło od tego czasu już trochę i na przykład w tej chwili Mam nadzieję, że zrobimy kolejny album, który będzie jakby kolejną częścią i kolejną opowieścią już jakby z późniejszego okresu, nie?
1: Etapem tego, co dzieje się potem, czyli właściwie teraz.
2: Dokładnie. A także, jak mogę się opowiedzieć, za 2009-2019 należy mi się dyplom. Absolutnie.
1: To możemy po skończonej audycji zrobić karteczkę, podpisać taką przy wyjściu dyplom.
2: Super.
1: Pieczątkę tak. Postawimy Radia Campus, stracone okay. Szanse. Żartuję sobie oczywiście. Chciałem cię zapytać, czy wiara pełniła jakąś rolę w tej historii?
2: No ogromną, ogromną. Ja tak naprawdę właśnie nawróciłem się w 2019 roku. Poznałem taką jasną drogę. No zdecydowanie tak jest. Także jakby znalazłem drogę dzięki Bogu, mogę powiedzieć to.
1: Bo ja też właśnie wywnioskowałem to, że gdzieś ta droga wiary gdzieś była dla ciebie wsparciem, bo tutaj z gospel, z tego właśnie singla, który ma też wydany teledysk, Jezus jest królem, liczę, że pewnego dnia to zrozumiesz. To kierujesz bardziej do siebie czy do kogoś?
2: Nie, to kieruję do mojej żony.
1: Do twojej żony.
2: Tak, no.
1: A jak wygląda właśnie teraz wasza rodzinna relacja?
2: To znaczy, no bardzo dobrze. Ja się z nią dogaduję. Myślę, że ona się ze mną też dogaduje i razem wychowujemy dzieci i no, jak dla mnie jest bardzo dobrze, nie? Wiadomo, że są, bywają też jakieś tam drobne sprzeczki
3: i tak dalej.
2: Niesnaski. Ale generalnie no nie ma co porównywać, nie? Naprawdę.
1: Czyli jest lepiej, a między innymi tym czynnikiem, który wyciąga u ciebie z bagna, rozumiem, że jest między innymi właśnie twoja rodzina, ale też i wiara.
2: Zdecydowanie tak.
1: Na waszych socialach opublikowaliście, nie pamiętam, czy to było, no w ostatnim czasie powiedzmy, które w tych postach, dzięki których pchaliście cały ten album, opublikowaliście coś takiego, że historia jest właśnie ciężka i mówi o tych straconych szansach, ale też w tych singlach jest odpowiedź, którą znajdziecie, jak sobie właśnie do tego wszystkiego podejść i jak to traktować. I jaki właśnie wniosek z tego wszystkiego płynie i gdzie on jest umieszczony w tej płycie? Według was.
2: Patryk, bo to chyba ty pisałeś ten post.
1: No i mamy.
3: Ja myślę, że przede wszystkim wyrzucenie z siebie takiej dawki negatywnych emocji, stawianie twarzy, stawianie czoła temu, co się w życiu przeszło i próba odtworzenia tego, przejścia na tą dobrą stronę, o której mówi Sholmes, próba ułożenia się z tym życiem na nowo, to jest odpowiedź w tym wszystkim. Jest tam zakreślona właśnie przez pewien horyzont czasowy historia, w której są opowiadane te wszystkie rzeczy z jego życia, no ale jednocześnie jest tam właśnie taka mocna potrzeba tej zmiany, czy właśnie wyrzucenia tego z siebie, żeby to niejako przyklepać i pójść z tym do przodu, dlatego mówimy o drugim materiale, który pewnie będzie o czym innym, może Resurrection. I to jest ta odpowiedź, bym powiedział. No, może nie powinienem pisać na przyszłość takich postów.
1: Nie.
3: Do przemyślenia.
1: Ja myślę, że to jest bardzo dojrzała historia, tak jak to zresztą sami ujęliście. I myślę, że bardzo czytelnie można wyczytać, co się działo od właśnie tego 2009 roku i jakie są tego następstwa i czego można się wyzbraniać, a czego można się nauczyć. Jeszcze chciałem dopytać o singiel Soul Brothers. On zamyka wasz album. Czy to jest o was? Singiel.
3: Tak, tam nawet jest zostawiony mój śmiech na końcu zwrotki, bo Krzysiek przyjechał do studia, powiedział, że nagrywamy taki numer, ja ten beat wcześniej dla niego wyprodukowałem.
2: I on powiedział, że to musi się nazywać Soul Brothers.
3: Tak, ale nie wiedziałem, o czym będzie nawijał i zostawiliśmy pierwszy take, który został nagrany, bo kończy się wersami do mnie, Patryk, chciałbym ci tyle powiedzieć, i kończy się Soul Brothers i właśnie wtedy wybucham śmiechem, bo raz, że po prostu mnie ten wers wtedy ujął, a dwa, że po prostu zostało to dobrze nawinięte i zostawiliśmy to na koniec jako taki.
1: To ja mam świetny pomysł, a właściwie propozycję dla was, bo Soul Brothers jest singlem o waszym duo, jest ostatnim singlem na waszym albumie Love i myślę, że tak byłby fajny akcent, żeby was właśnie pożegnać tak fajnie tym akcentem i może byśmy właśnie zagrali ten Soul Brothers.
2: Śmiało. Mogę jeszcze coś tylko
1: dawaj,
2: powiedzieć?
1: Dawaj, śmiało.
2: Bo ja przegram ogromne pieniądze, jeśli nie powiem z Kibi Dydynia na antenie. Dzięki. Tylko już wygrałem.
1: Super. W takim razie tym miłym akcentem będziemy zbliżać się do tego, żeby pożegnać was właśnie singlem Dziunek i Sholmes, Soul Brothers. Wielkie dzięki, że wpadliście. Świetna historia i mam nadzieję,
3: również.
1: Że widzimy się przy kolejnym albumie.
3: Jak najbardziej. Dzięki wielkie.
1: Pozdro i do zobaczenia. Cześć.
2: Cześć.
4: Normalnie o tej porze.
0: Drzwiami jak przy rozwodzie.

0: Mamy dokładnie godzinę 16:30. Wojtek Kopacz.
1: Akademickie Radio Campus.
2: Polska podpisała umowę w sprawie SAFE. Nowy szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Od przyszłego piątku zmiany w ruchu na Białołęce.
1: Wiadomości.
2: Ministrowie obrony i finansów oraz unijni komisarze podpisali umowę dotyczącą programu SAFE. Inicjatywa zakłada wzmocnienie europejskiej obronności. Polska ma otrzymać blisko 44 miliardy euro. Kwota będzie wypłacona w postaci nisko oprocentowanych pożyczek. Pieniądze z unijnego programu mają zostać przeznaczone na szybkie dozbrojenie Wojska Polskiego. Umowę podpisali wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Andrzej Domański, a to wszystko w obecności szefa polskiego rządu Donalda Tuska.
3: To jest moment przełomowy w historii i Polski, i Unii Europejskiej, ale nie chodzi o uroczyste ceremonie w tym przełomowym momencie. Chodzi o istotę tego przełomu. Polska będzie bezpieczniejsza w tych trudnych, jakże ryzykownych czasach, w tym szczególnym miejscu na Ziemi. Będzie bezpieczniejsza o 180 miliardów złotych.
2: Powiedział podczas uroczystości polski premier. Umowa Polski została zatwierdzona jako pierwsza spośród 19 państw uczestniczących w programie SAFE. Karol Nawrocki mianował dziś Bartosza Grodeckiego na nowego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Były wiceminister spraw wewnętrznych w rządzie Mateusza Morawieckiego oraz dyplomata zastąpi na tym stanowisku Sławomira Cenckiewicza. O Bartoszu Grodeckim mówi prezydent Karol Nawrocki.
4: Był to minister, który z ramienia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji odpowiadał za kontakt ze Strażą Graniczną w momencie pierwszych hybrydowych ataków ze strony Białorusi. Pełnił swoją funkcję w dwóch ważnych miejscach dla Polski dzisiaj pod względem architektury bezpieczeństwa, placówkach dyplomatycznych zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Szwecji.
2: Przed nowym szefem BBN-u stoją zadania zreformowania sił zbrojnych oraz współpracy z sojusznikami w ramach NATO i innych formatów. Do wyboru szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego odnieśli się też politycy rządzącej koalicji. Wiceszef Sejmowej Komisji Obrony Narodowej Paweł Suski z Koalicji Obywatelskiej ocenił, że każda nominacja na ten urząd jest lepsza od Sławomira Cenckiewicza. Z kolei Mariusz Witczak podkreślił, że na ocenę nowego szefa BBN-u przyjdzie jeszcze poczekać. Za tydzień rozpoczyna się przebudowa ulicy Białołęckiej. W przyszły piątek od godziny 22 zostaną wprowadzone zmiany w ruchu. Pomiędzy ulicami Kopijników a Przykoszarową kierowcy pojadą w jednym kierunku. Natomiast odcinek od Warzelniczej do Kettlinga zostanie całkiem zamknięty. Zmieni się też kursowanie autobusów, między innymi linii 104 i 204. Zmiany w kursowaniu komunikacji będą obowiązywać do odwołania, czyli do zakończenia kolejnych etapów prac. Więcej informacji na stronie um.warszawa.pl.
1: Sportowy Kampus.
2: Iga Świątek rozpoczęła prestiżowy turniej w Rzymie. Więcej na ten temat powie Piotr Kanclerz.
5: Polska tenisistka w drugiej rundzie pokonała Amerykankę Katie McNally 6-1, 6-7, 6-3. Trzysetowy pojedynek trwał blisko 3 godziny. W następnej fazie trzecia rakieta świata zmierzy się ze zwycięzczynią pojedynku pomiędzy Emmą Navarro a Elisabetą Cocciaretto. Turniej na kortach ziemnych w stolicy Włoch jest ostatnim sprawdzianem przed wielkoszlemowym Rolandem Garrosem w Paryżu.
1: Korki.
0: Stoi towarowa i żwirki i wigury w kierunku Komitetu Obrony Robotników. Korek także w Wale Międzyszyńskim i Wybrzeżu Szczecińskim w kierunku Okrzei. Postoicie w korkach

0: Także na Okopowej i Jana Pawła II w kierunku Błońskiej. Korek także na Raszyńskiej, w Jerozolimskich czy w Alei Solidarności. Jeszcze spojrzę tylko na trasy wyjazdowe z Warszawy. W tej chwili najdłuższe korki formują się w kierunku Marek, Starej Miłosnej, Konstancina Jeziorny czy Błonia.
1: Pogoda.
0: Cały czas mamy 12 stopni, w nocy temperatura będzie się utrzymywać na poziomie 9-10 stopni. Będzie pochmurno, przynajmniej jutro i nad ranem, nawet powinno być trochę deszczowo i temperatura w granicach od 10 do 16 stopni. W niedzielę zdecydowanie bardziej słonecznie, z przewagą właśnie słońca, temperatura w granicach od 6 do 18 stopni. Zbliża się godzina 16:35, za chwilę Kasia Rodek, sample, covery, bajery. Pozostało mi tylko życzyć miłego weekendu, a szczególnie tej słonecznej niedzieli i trzymamy kciuki, że jutro też będzie słonecznie. Dawid Buczek, dzięki i do usłyszenia w kolejne piątki.

Jay-Z pojawił się już w wielu odcinkach sampli coverów Bayerów. Był w odcinku o Ninie Simone, był też w audycji o Nirwanie czy Oasis. Był też specjalny, oddzielny odcinek o jego jednym numerze, 99 Problems. I teraz chciałoby się powiedzieć wreszcie Jay-Z w całości, ale wydaje mi się, że jeszcze będziemy do niego wracać. Jest naprawdę bardzo dużo samplowych inspiracji w dwie strony, to znaczy, że Jay-Z samplował z kogoś, ale bardzo wielu artystów z Jay-Z samplowało. Sean Corey Carter, urodzony w 1969 roku, 4 grudnia, jest jednym z takich bardziej znanych raperów w kulturze Ameryki. Jego albumy często są w takim, wiecie, kanonie klasyki niemalże. Szybkie zarysowanie historycznych wątków, dlaczego Jay-Z jest JMZ, w sąsiedztwie był znany jako Jazzy, a potem to ewoluowało do Jay-Z. Jay-Z jest jednym z najlepiej sprzedających się artystów w historii. Ma na koncie ponad 40 milionów, chociaż znalazłam też informację, że to już jest 50 milionów sprzedanych albumów. No wiecie, dużo ludzi nie kupuje albumów, bo wszystko w streamingach przecież jest. Jego dyskografia to 13 solowych albumów, takich studyjnych, klasycznych, no ale niezliczone wręcz kolaboracje, to znaczy współprace, tak w języku polskim powinno się mówić, współprace przyjazne z artystami, chociaż przyjazne, będę o tym mówiła, jest trochę kontrowersji wokół współprac, bo Jay-Z współpracował bardzo długo, bardzo intensywnie z Kanye Westem, ale też z R. Kelly. O tym wszystkim będzie w dzisiejszych samplach coverach Bayerach. To, co jeszcze ciekawe wokół Jay-Z, to na przykład to, że w pewnym momencie swojego życia posiadał jakoś tam część udziałów w drużynie NBA Brooklyn Nets. Ma najróżniejsze swoje linie odzieżowe. Od artysty w Def Jamie przeszedł do dyrektora, szefa Def Jamu, legendarnej wytwórni, ale założył też swoje różne wytwórnie. Rockefeller Records czy Rock Nation. W 2008 roku poślubił Beyoncé i to są też ważne wątki, bo przecież to też ogromna artystka, jeżeli chodzi o Amerykę, ale też cały świat, i te dwie postacie miały na siebie ogromny wpływ, zresztą też na swoje albumy, o tym też będę mówiła później. W tym 2026 roku magazyn Forbes uznał, że Jay-Z jest gdzieś tam w topce tych artystów wpływowych i bardzo bogatych. Wycenił jego majątek na niespełna 3 miliardy dolarów. Ciekawe rzeczy z dzieciństwa Jay-Z są takie, że podstawowa rzecz, to jest Nowy Jork, to jest Brooklyn. Wychowywała go mama, Gloria Carter. Gdy Sean miał 12 lat, postrzelił swojego brata w ramię, bo ten mu chciał coś tam ukraść. Do tego się Jay-Z przyznawał, odnosił. Mama Jay-Z, mówiąc o jego karierze muzycznej, wspomniała to, że Jay-Z budził całą rodzinę, rodzeństwo nocą, bo walił różne rytmy, melodie w stół kuchenny, dlatego Gloria postanowiła kupić mu radiomagnetofon i on zaczął freestylować. I tak to się mniej więcej zaczęło. W liceum chodził do szkoły, do, nie wiem, klasy, spotykał się z takimi raperami jak AZ, to w tym pierwszym liceum. Potem poznał Notoriusa B.I.G. i Busta Rhymesa. To są koledzy z liceum. I te znajomości będą gdzieś mniej więcej powracały. Przejdźmy do sampli wokół Jay-Z. I tutaj w tym odcinku sampli coverów Bayerów będę kilka razy robiła taką umowną gwiazdkę, bo jak mówiłam kilka minut temu, wokół Jay-Z też są różne kontrowersje. Za chwilę jedna z nich, bo zaczniemy od numeru bardzo znanego, który powstał we współpracy z Kanye Westem, Niggas in Paris. To jeden z najbardziej znanych utworów Jay-Z, Kanye'ego Westa, bo to we współpracy powstało. No i jak mówiłam, bardzo dużo kontrowersji wokół tego utworu narosło z różnych względów. Na przykład użycie samego tytułowego słowa, no bo to N-word w kulturze amerykańskiej. No i po tym utworze, który poszedł szeroko w Stanach Zjednoczonych, rozpoczęła się dyskusja. Z jednej strony
Na przykład Chuck D z Public Enemy skrytykował J.A.Z. za utrwalanie tego słowa, a inni komentatorzy, też artyści, byli po stronie, że no słowo jak słowo, może wprowadźmy je po prostu bez już jakiegoś takiego cenzurowania, lęku przed użyciem. Do tego dołożyła się Gwyneth Paltrow, aktorka, była żona wokalisty Coldplay, Chrisa Martina, która była na koncercie i skomentowała to N-word in Paris for real. I tu znowu ogromna debata, czy białoskóra artystka, aktorka może takich słów używać. Ona się broniła, że to tytuł piosenki, no i tak dalej, i tak dalej. Do tego w Europie też się to gdzieś odbiło, bo podczas wyborów we Francji w 2012 roku użyto właśnie tego utworu, żeby udźwiękowić spot socjalistycznego kandydata i w zamyśle kampanijnym było to, żeby przyciągnąć mniejszości i ocieplić wizerunek tegoż. Fun fact z polskiego podwórka jest też taki, że w 2024 użyto tego numeru do udźwiękowienia spotu. Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2024 roku użyła tego numeru. Szybko ten spocik zniknął. Przejdźmy do sampli. Utwór Niggas in Paris J.A.Z. Kanye'ego Westa z 2011 roku z ich wspólnego albumu Walk the Throne zawiera sample. Posłuchajmy tego numeru.

To wspólny utwór, ten, o którym mówiłam przez ostatnie kilka minut, Jay-Z, Kanye West, i te głosy, te pokrzykiwania, to jest bardzo często używany przez artystów sample pochodzący z 1960 roku. Baptizing scene, czyli scena chrzcielna. I nie tylko oni użyli tego sampla, posłuchajmy tego oryginalnego sampla z 1960 roku. Ten fragment wokół chrztu został użyty między innymi przez Charlie XCX w 2014 Break the Rules albo przez Travisa Scotta w 2013 w numerze Uptown. I jak mówiłam, jest naprawdę bardzo dużo użyć tego sampla. Przejdźmy teraz do bardzo znanego utworu Jay-Z 99 Problems. O nim jest oddzielny odcinek sampli coverów Bayerów, ale jeszcze raz. 2003 rok z albumu The Black Album Jay-Z 99 Problems. If you having girl-

99 Problems, Jay-Z, a teraz ten oryginalny sample, The Big Beat, Billy Squire. I tutaj też mam oddzielny odcinek sampli coverów Bayerów o tym samplu, bo z niego samplowało setki artystów. Billy Squire z 1980 roku.

a teraz Beyoncé era, chciałoby się powiedzieć. Nie wiem, czy pamiętacie takie bardzo stare czasy. To był 2003 rok i Beyoncé wypuściła ogromny hicior, Crazy in Love. I tam, nie wiem, czy pamiętacie, czy nie, no bo przecież ona tam jest najważniejsza. Tam jest Jay-Z przecież. Posłuchajcie, bo początek tego numeru to jest po prostu wyciągnięty numer sprzed kilkudziesięciu lat, ale najpierw Crazy in Love, Beyoncé, Jay-Z 2003.

to Beyoncé z JMZ. Wtedy jeszcze małżeństwem nie byli. Crazy in Love pobrali się w 2008 roku. A teraz źródło tego sampla. Ten sam początek numeru Crazy in Love, no to jest niemalże kopia. Are You My Woman? Tell Me So. Chill Lights. 1970. To numer, który posłużył do stworzenia przez Beyoncé, między innymi, bo ona jest też producentką tego numeru, utworu Crazy in Love. Związek Jay-Z i Beyoncé jest dość głośnym związkiem, no bo wiecie, dwie bardzo znane, popularne postacie w 2008 roku się pobrali. Było kilka kontrowersji wokół tego związku. Między innymi tam była taka sytuacja w windzie, gdzie siostra Beyoncé biła Jay-Z, a Beyoncé stała obok, pozwalała jej na to. Generalnie, jak mi się wydaje, chodziło o to, że Jay-Z zdradzał Beyoncé. Przyznał się potem do tego, a ona nagrała między innymi o tym wszystkim album Lemonade. Ale Beyoncé i Jay-Z potrafią też trzymać się razem, no bo też są takie historie, że Kanye West w pewnym momencie zaczął ich mocno atakować, no i stali murem za swoją rodziną. Przejdźmy teraz do numeru Jay-Z, The Story of O.J. To też się pojawiło w odcinku o pewnej wokalistce. Posłuchajcie, 2017, The Story of O.J.

0: To teraz w całości. Jay-Z, The Story of O.J. Jak słyszeliście, mocne wykorzystanie twórczości pani Nini Simone.
1: Sample, covery, bajery.

0: Sample, covery, bajery.
1: O Jay-Z dzisiaj w samplach, coverach, bajerach. Producencie, raperze, przedsiębiorcy, milionerze. Dużo kontrowersji wokół jego postaci też jest. Ja o tym trochę wspominałam. No bo mówiłam o tym, że zdradzał żonę, przyznał się, że postrzelił brata, jak miał 12 lat. W jego tekstach też się przewijały wątki, że handlował narkotykami. Pojawiały się też oskarżenia związane z P. Diddym. Jak wiecie, ten przedsiębiorca, raper, w więzieniu siedzi. Trochę mu udowodniono, bardzo dużo jeszcze nie. Pojawiło się oskarżenie o gwałt wymierzone w Jay-Z. Gwałt na 13-latce, to pod koniec 2024 roku. Ale oprócz głośnych oskarżeń nie poszło to dalej. Jay-Z w 1999 roku był oskarżony, pchnął nożem producenta Lance'a Riviere. Został za to skazany na 3 lata dozoru. Przyznał się do winy, więc takie środki zastosowano. To, co jeszcze budzi kontrowersje wokół Jay-Z, to wspólne albumy i trasy z R. Kelly. To jest ten wokalista, który siedzi, został skazany naprawdę na bardzo dużo lat odsiadki za to, co robił. Zarzuty o pedofilię dotyczące R. Kelly'ego były już znane, ale mimo to Jay-Z z nim w trasę wyruszył, chociaż Best of Both Worlds odbiła się szerokim echem, bo panowie wokaliści się pokłócili. Wzajemnie się pozwali, ale z tego, co się doszukałam, nie doszło do jakichś spektakularnych wypłat czy skazania chociażby jednego z nich, ale oczywiście R. Kelly został skazany na kilkadziesiąt lat więzienia za przestępstwa seksualne. Oddzielnym, bardzo długim rozdziałem może być współpraca i konflikty z Kanye Westem, ale tutaj może odeślę was do internetu. Wróćmy do sampli. Jak mówiłam, Jay-Z to Nowy Jork, to Brooklyn. No i jeden z jego bardziej znanych numerów, nagrany razem z Alicia Keys, to Empire State of Mind. Yeah,

Empire State of Mind to Jay-Z, Alicia Keys 2009 rok, no i takie piękne nawiązanie, tam na początku tekstowo, w sensie wymienia się tego artystę, a potem się go cytuje. Chodzi o Franka Sinatra.

to Frank Sinatra z takiego klasyka miłości wokół Nowego Jorku. Dużo coverów tego numeru Empire State of Mind powstało. Bardzo dużo jest ich w sieci, takie wykonania bardziej na żywo, czy też nagrania studyjne. Odsyłam do internetów, na pewno sobie to znajdziecie. Zdarzało mi się w samplach, coverach, bajerach mówić o tym, jak to w 2008 roku Jay-Z wykonał Wonderwall Oasis. To była odpowiedź na jakiś tam mały konflikt z Noelem. W każdym razie to nie była jedna sytuacja, kiedy Jay-Z po takie gitary szeroko pojęte sięgnął. Numer Takeover Jay-Z z 2001 roku z The Blueprint zawiera fajne sample. Może się tego nie spodziewacie. Producentem tego albumu i tego numeru Takeover jest Kanye West. Posłuchajmy tego numeru.

Takeover, Jay-Z, produkcja Kanye West. Jestem bardzo ciekawa, próbowałam sobie to wyobrazić, czy ponad ćwierć wieku temu Jay-Z i Kanye West siedzieli razem w studiu i słuchali The Doors? Bo tam jest ten sample. Posłuchajcie. The Doors 5 to 1.

The Doors, 5-1, sample z tego numeru został użyty w Takeover Jay-Z, ale jest tam też David Bowie. Tytuł jednego z jego utworów zacytowano samplem. Posłuchajmy, Takeover Jay-Z.

numeru Jay-Z Takeover samplowano. Są też dziesiątki sampli, na przykład J. Cole czy Nas coś takiego zrobili. Teraz ciekawa historia samplowa, ona ma takie odzwierciedlenie też częste, jak mi się wydaje, w rolkach, bo jest to wdzięczny temat. Było na Broadwayu przedstawienie, musical Annie i stamtąd pochodzi sample do bardzo znanego utworu Jay-Z. Aha.

Hard Knock Life. To Jay-Z, bardzo znany utwór tego artysty, no a sample jest z musicalu, broadwayowskiego musicalu Annie. I tę partię wokalną tam właśnie można w oryginale wysłuchać.

0: Na koniec sampli coverów Bayerów, odesłanie do czy internetów, czy filmów dokumentalnych, bo wokół Jay-Z czy Beyoncé powstało trochę takich. Na YouTubie jest dostępny ponad 50-minutowy dokument The Story of Jay-Z i myślę, że to jest dość interesujące na początek. Oczywiście pamiętajmy, że to jest tak, że gdzieś współtwórcą, producentem tego wszystkiego jest Jay-Z, no ale można poobserwować sobie, jak ta kariera Jay-Z rosła z chłopaka z Brooklynu do milionera, męża Beyoncé. Ja o tym nie mówiłam, on tam kilka razy przechodził na emeryturę muzyczną, zajmował się czy rzeczami charytatywnymi, społecznymi, czy sportowymi, więc jest to dość interesujące. Na koniec zagrajmy sobie jeden z takich moich ulubionych numerów w historii muzyki w ogóle, mam takie wrażenie, bo w 99 Problems, mówiłam o tym w tym podcaście, sample covery Bayery o tym numerze, Jay-Z w pewnym momencie współpracował i grał trasę i wydał wspólnie wydawnictwo też DVD z Linkin Park. Na tamte czasy było to mega interesujące, że taka cięższa muzyka, no bo Linkin Park to właśnie gitary, ten ciężki wokal wtedy Chestera Benningtona, no i taki raper z Brooklynu. W każdym razie podczas wręczenia nagród Grammy doszło do przepięknego wykonania wspólnego utworu, już tak mogę powiedzieć, Numb Encore, to Linkin Park, Jay-Z i w pewnym momencie wchodzi Paul McCartney. Bardzo lubię ten fragment muzyki, uwielbiam Paula McCartneya, to człowiek, dzięki któremu mamy taką, a nie inną muzykę, wpłynął na tak wielu, że trudno to wymieniać. Na koniec więc, Linkin Park, Jay-Z, Paul McCartney, Numb Encore, Yesterday, to były sample covery Bayery. Wszystkie odcinki tego programu wpadają w formie podcastów na platformy streamingowe i na stronę radiocampus.fm. Jeśli macie jakieś pomysły samplowe, coverowe, zapraszam, znajdziecie mnie na Instagramie na przykład. Kasia Rodek, do usłyszenia.
1: Sample covery Bayery.

0: beautiful, don't you agree?
1: Thank you very much. So, Paul, thank you very much. Campus.
2: 10 minut po godzinie 17, sample wybrzmiały, a teraz to wy zdecydujecie, co poleci na antenie Radia Campus. Zuza i Łęda, cześć, dzień dobry.
3: Alternator. Piszesz, dzwonisz, słuchasz, wygrywasz. Telefon 22 827 72 05. Zdecyduj, co za chwilę zagramy w Radiu Campus.
2: Zdecyduj, ale jak zdecyduj? Chodzi o to, że ja wam prezentuję po fragmencie dwóch utworów, czyli mamy taką parę i jest jedynka, jest dwójka, wysłuchacie tych fragmentów, myślicie sobie, a to fajne, a to mniej i głosujecie na to, co bardziej fajne dla was. I ja potem to zliczam i gram to, co wy wybraliście kolektywnie. To jest All I Need i Gris. Aby jak ktoś woli G, R i Z.

Mia albo MIA, Paper Planes. To jest dwójka. Jestem wspaniały kładzik, że się strzela palcami, potem udaje, że kasuje kartą. Można zatańczyć sobie przy piątku.

No i tak przez 2 godziny ja będę proponować, a wy będziecie głosować. Przypominam, jak się głosuje. Na przykład SMS-y albo wiadomości na WhatsAppie na 886-971-971 albo możecie się dodzwonić na antenę Radia Campus na 22-827-7205. I wtedy ja odbieram, pogadamy sobie, jak tam weekend się szykuje, a że pogoda się zepsuła, a że tak szaro to już by mogło padać, a czemu to nie pada, a że korki, a że może nie ma korków, ja nie wiem, po drodze chyba było w miarę sensownie, coś tam przy pracy Zawiszy się korkowało na mojej trasie, ale poza tym chyba znośnie. Jak u was, dawajcie koniecznie znać. A żeby jakoś dobrze zacząć, to tutaj Foo Fighters of All People teraz.

0: To Maro Music, Way Up Here z Maiki Shiloh na featuringu w remiksie Jokera 20 minut za moment po godzinie 17.
1: Alterna.

restauracji. Jeżeli chcecie usłyszeć ten numer w całości na 97.1 FM, to głosujecie na jedynkę, na przykład SMS-owo. I nie mam sumienia wyrzutów w związku z tym. 886-971-971, SMS-y i WhatsApp pod tym numerem. Na WhatsAppie można też głosówki, albo filmy, albo zdjęcia, co tam wam w duszy gra.

0: myśleć.
1: Też klasyczek, ale inaczej.
0: Zniknie połowa z nich, chce na nas polować, ukraść nam życie, ukraść słowa.
1: Ukryty w mieście krzyk, PZ, Nun.
0: Pamiętamy o swych wadach, nie mamy jeszcze nic, a chcemy szczęściem tego świata wreszcie żyć. My, ukryty w mieście krzyk, za lepsze życie.
1: No i można SMS-y, a można też się dodzwonić. 228-27-7205. Już po SMS-ach pierwszych widzę, że będzie to gorąca bitwa.
0: Którą drogę wybrać, kroczyć drogą serca i dla ludzi się poświęcać, dla tych ludzi, którzy chcą twój sen kraść. Nic na
2: Alternator.
1: Jak bardzo będzie to gorąca bitwa, także 727 pisze, ja jedynka, partnerka dwójka, słuchajcie, ta para podzieliła związki. Mam nadzieję, że dojdziecie do porozumienia pomimo tego, a tutaj jeszcze piękny, długi SMS 699 pisze, a właśnie się rozpogadza, słońce zza chmur wychodzi, korków brak, a w stronę Władka. Władka, gdzie jest Władek? Bo mi się Władek kojarzy tylko z nadmorską miejscowością. Ale to może tak? Chodzi o to, że na północy ma korków? Daj znać. Co mnie coraz bardziej dziwi w Redzie? Słuchajcie, ja nic nie rozumiem. To ktoś słucha nas w Redzie i w stronę Władka nie ma wtedy. To może dlatego. Czyli w Warszawie się nie rozpogadza, czyli to nie jest tak, że ja już mam oczy chore. Widzę SMS-y, widzę pozdrowienia dla mnie, bardzo za nie dziękuję. Widzę Norka, Szymona, 691, 690, 533, 533, który błaga o pozdrowienie Michała Pawła T. Pozdrawiam Michała Pawła T. A przy okazji patrzę na SMS-ki i telefony i odbieram telefony. Halo, halo. Cześć, dzień dobry.
3: No, witam serdecznie panią redaktor, Ewa z tej strony.
1: Cześć Ewa, jak się masz?
3: Sobie w korku na Modlińskiej, to jak się mogę mieć. Ale to...
1: Sztywniutka jest ta sytuacja, rozumiem. Okej,
3: okay, a... Przejdzie.
1: Jedynka czy dwójka?
3: Nie martwcie się. No to teraz powiedz mi, w której parze jesteśmy, bo tak naprawdę bardzo chciałam Paper Planes, ale chyba już poszliśmy dalej.
1: Poszliśmy dalej, ale będzie pani zadowolona.
3: Będzie pani zadowolona, dobra, okej, rozumiem.
1: W tej parze mamy na jedynce Tedego.
3: Tak, wiem, Tedunia mamy. Tedunio, wiesz.
1: Czyli Tedunio?
3: No to Tedunio, wiesz.
1: Okay.
3: Tedunio, wiesz, tak, tak.
1: Dobrze, a powiedz Ewa, jakie masz plany na weekend?
3: Wzięłam sobie pracę.
1: Pracę wzięłaś na weekend?
3: Tak, bo pogody nie będzie za specjalnie, to w ten weekend sobie popracuję. W następny będę miała nadgonione, to może da się zrobić luźny piątek. I wtedy jakby się pogoda poprawia, wiesz, to jest długofalowy plan, to nie ma nic na łapu capu.
1: To nie ma żadnych przypadków, to wszystko jest ustalone, rozumiem.
3: Nie, oczywiście, plus jeszcze fajna rzecz taka, polecam niektórzy, tym, którzy są pracodawcami.
1: Aha.
3: Żeby zrobili coś takiego, to zrobił nasz pracodawca, to znaczy teraz mamy takie 2 tygodnie, są 2 godziny dla rodziny.
1: O.
3: I my sobie dowolnego dnia będziemy mogli wziąć takie 2 godziny dla rodziny, wyjść wcześniej.
1: O, to wspaniała sprawa, czyli w każdym tygodniu dodatkowe 2 godziny wolne.
3: Nie, masz 2 tygodnie na to, żeby skorzystać z takich 2 godzinek, kiedy sobie wyjdziesz po to, żeby przejść się z dzieciakami na spacer i z małżonką na obiad, takie tam, co tam kto chce.
1: Rozumiem. Wspaniała sprawa. Niech więcej będzie takich pracodawców. To ja dziękuję ci bardzo za telefon i niech się korek na Modlińskiej szybko przerzedza.
3: Super, będzie się przerzedzał. Ja jadę, to będzie się przerzedzał.
1: Dobrze, pozdro. Dzięki.
3: Bawcie się dobrze. Słucham. Pa.
1: A w SMS-ach gęsto, spróbuję się w tym nie zgubić. A jeszcze jeden telefon, halo, halo.
4: O, jeszcze jeden telefon, to my.
1: Tak, cześć.
5: Z kim mam...
1: Jeszcze raz, przepraszam.
4: Powtórz głośniej.
5: Byszek razy dwa.
1: Okej.
4: Okay. Byszek razy dwa.
1: Dobra.
4: Tak, duży i mały.
1: Dobra.
4: Mały kazał mi dzwonić, mówi tata, zadzwoń i możesz poczekać na linii.
1: To na co dwa Zbyszki głosują?
4: To jedynkę czy dwójkę?
5: Jedynkę.
4: Mój syn na jedynkę i ja też na jedynkę.
1: Dobrze, jest zgodność. Zapisałam.
4: Pozdrawiamy.
1: Pozdro.
4: Pozdrawiamy z ulicy. Pozdro.
1: A z ulicy w sumie tam było do powiedzenia. Matko Boska, mam tyle SMS-ów, że to, że ja się nie pogubię w liczeniu, to będzie jakiś cud, ale słuchajcie, podejmę to wyzwanie. A tutaj jeszcze, chyba bardzo ważny SMS, mam dziś 10. rocznicę z moją obecnie już żoną Magdą. Pozdrowienia dla Magdy Lawidy od Daniela. Głos na jedynkę. Nie wiem, czy mogłam powiedzieć, bo jest jakieś RODO. Jeżeli powiedzmy, że Lawida to jest ksywka, a nie nazwisko, to wtedy mogłam, bo inaczej to RODO. Pozdrawiam i wszystkiego najlepszego z okazji waszej wspaniałej, okrągłej rocznicy. To trzeba świętować hucznie i pięknie, ale w sumie dobrze zaczęliście, bo tak od pozdrowień w radiu to chyba całkiem... Nikt by się nie obraził, nie? Od takich życzeń, w taki sposób złożonych, a nie inaczej. Zwycięzca poprzedniej pary. Mówiłam, że Ewa będzie zadowolona, bo chciała MIA i teraz MIA wlatuje. Paper Planes.

0: 18.30, Wojciech Kopacz.
1: Akademicki Radio Campus.
0: Rząd zapowiada dalsze działania w sprawie kryptowalut. Jutro zaprzysiężenie nowego premiera Węgier. Polscy hokeiści walczą o awans na Mistrzostwa Świata.
1: Wiadomości.
0: Rząd po raz trzeci skieruje do Sejmu projekt ustawy o regulacji rynku kryptowalut, poinformował minister do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Maciej Berek. Polityk ocenił, że tym razem prezydent Karol Nawrocki nie ma argumentów przeciwko tej ustawie i zaznaczył, że prezydencki projekt jest niemal dosłownie skopiowanym projektem rządowym. W założeniu ustawa ma chronić osoby inwestujące na rynku kryptowalut przez wprowadzenie do polskiego systemu prawnego unijnego rozporządzenia. W myśl projektu nadzór nad tym rynkiem ma sprawować Komisja Nadzoru Finansowego, organ podległy premierowi. Będzie mogła wstrzymać ofertę publiczną kryptoaktywów czy zakazać ich dopuszczenia do obrotu. W ciągu ostatniego roku Sejm uchwalał podobne ustawy już dwukrotnie, jednak za każdym razem wetował je prezydent Karol Nawrocki. Głowa państwa argumentowała, że ustawa o kryptowalutach to nadregulacja rynku, która może ograniczać wolności obywatelskie. A według przedstawicieli rządu i partii koalicyjnych brak ustawy tworzy luki prawne i nie pozwala na odpowiednią ochronę konsumentów. Premier elekt Węgier Péter Modjar wyznaczył dziś nowego kandydata na ministra sprawiedliwości w swoim rządzie. Resort obejmie dr Marta Gorok, dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu w Segedynie. Wcześniej z ubiegania się o to stanowisko zrezygnował Márton Meretéi Barna, prawnik partii TISA. Jego nominacja wzbudziła kontrowersje opinii publicznej. Meretéi Barna jest prywatnie szwagrem węgierskiego premiera elekta i jego wieloletnim przyjacielem. W uzasadnieniu rezygnacji polityk napisał, że bliskie relacje rodzinne z Madziarem nie służą budowaniu ogólnonarodowego porozumienia co do praworządności na Węgrzech. Sesja inauguracyjna nowego parlamentu Węgier, podczas której na stanowisko premiera zaprzysiężony zostanie Péter Modjar, już jutro. Jutro w stolicy parada motocyklistów. Od 10 do 16 uczestnicy będą przemieszczali się w czterech etapach. Najpierw od Puławskiej do Ogrodów w Wilanowie, później od Przyczółkowej do Stadionu Narodowego, następnie Mostem Poniatowskiego pod Pałac Kultury, a na koniec z Marszałkowskiej do Kruczkowskiego. W trakcie przejazdu kolumny motocykli policja wstrzyma ruch. Z kolei na niedzielę zaplanowany jest przemarsz Traktem Królewskim. W godzinach od 13 do 15 uczestnicy przejdą ze skweru Twardowskiego do Ronda de Gaulle'a. W tym czasie autobusy pojadą objazdami. Więcej informacji na stronie portalsamorządowy.pl.
1: Sportowy Campus.
0: Polscy hokeiści walczą o awans do elity. Więcej na ten temat powie Piotr Kanclerz.
2: Przed Polakami ostatni decydujący mecz w kontekście promocji na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata Elity w hokeju na lodzie. Biało-czerwoni zmierzą się z ostatnią w tabeli Litwą. Jeśli pokonają ją w regulaminowym czasie gry, będą pewni awansu. W turnieju rozgrywanym w Sosnowcu biorą udział jeszcze reprezentacje Kazachstanu, Francji, Ukrainy oraz Japonii. Polacy są podbudowani po ostatnim zwycięstwie 4-2 z Japończykami. Co po tym meczu powiedział strzelec jednej z bramek Filip Komorski?
3: Jestem dumny z drużyny, jestem dumny z tego, że zagraliśmy z pokorą, że zagraliśmy cierpliwie, zagraliśmy odpowiedzialnie, zagraliśmy dojrzały hokej. Taki jest hokej w playoffach, taki jest hokej, gdy się gra o tytuły, taki jest hokej, gdzie trzeba przepychać te mecze na poziomie międzynarodowym.
2: Awans do elity uzyskają dwie reprezentacje. Jedną z nich jest Kazachstan, a początek meczu Polska-Litwa już za niecałą godzinę.

to jedynka. Fine Day w Sub Focusa, nie w remiksie. Sub Focus, Fine Day.

0: Co grać na do widzenia? Czy jedynkę, czy dwójkę? Subfocus i Fine Day to jedynka, Moonlight i Disclosure to jest dwójka. Przypominam, że możecie pisać SMS-y 886-971-971, a możecie też się dodzwonić na 22827-7205. Dzień dobry, kto się dodzwonił do Radia Campus?
1: Dzień dobry, Hubert dzwoni. Bardzo mi miło, bardzo się cieszę.
0: Dzień dobry, Hubercie, również miło. Co dla ciebie, powiedz?
1: Moje asystentki przekażą, bardzo proszę.
2: Na dwójkę poprosimy.
0: Dwa razy czy trzy razy?
1: One, asystentki są dwie, obie na Disclosure?
2: Tak.
1: Obie na Disclosure.
0: Dobrze, a ty również?
1: No ja nie mam wyjścia, tak, czyli trzy głosy.
0: Zjadłyby cię, gdyby to nie było tak. Tak. Rozumiem. A jakie plany na weekend?
1: Jakie mamy plany na weekend?
2: Do kina.
1: Do kina mamy iść, tak, no.
0: Do kina, ja również do kina, ja na M-Doksy, a wy na co?
1: No właśnie chciałem dzisiaj na M-Doksy zaprosić moje asystentki, to powiedziały, że nie, to jest nie dla nich rozrywka.
2: Zbyt... Na diabeł ubija się u Prady.
1: Tak? No idziemy na diabeł, kończy się tak, że idziemy na diabła, no. Ale to chyba też nie najgorszy wybór, no. Przegrywa z M-Doksami, ale jednak, no.
0: Szczęśliwie Doksy do końca przyszłego tygodnia, więc jest jeszcze szansa.
1: A chciałem się jeszcze pochwalić, że wyjechałem dzisiaj z Warszawy 3,5 godziny temu i dopiero teraz wróciłem, gdyż wybrałem się w daleką podróż do miejscowości Julinek.
0: O, i co było w Julinku?
1: Tak, a w Julinku odbierałem moje asystentki z zajęć, ale tam były takie szkolne zajęcia, takie zgrupowanie przed egzaminami ośmioklasisty.
0: Aha.
1: No, ale Julinek to jest od Warszawy 40 kilometrów, a to zupełnie jakbym do Świnoujścia jechał.
0: No tak to bywa, taka bywa trasa. No dobrze, to w takim razie wspaniałych wrażeń wam życzę na diable. I do następnego.
1: Dziękujemy, cześć, wszystkiego
0: Ozdro,
1: dobrego.
0: Dzięki. O 22827-7205, 512 poznała po głosie, ja też poznałam po głosie, ale słuchajcie, co ja się tam będę, no. Jakby mi jest też dziwnie, jak mnie rozpoznają po głosie już na tym etapie. O, jeszcze raz. Co tam?
1: No właśnie, to znowu my, przepraszam bardzo.
0: Tak, to pomyłka.
1: To pomyłka, przepraszam. Nie wiem, jak to się stało. Nigdy się nie mogę do was zadzwonić, a tu nagle dwa razy z rzędu. To jakiś jest, nie wiem, coś niebywałego.
0: No słuchaj, pusta linia. A może to nie było ostatecznie i definitywnie, tylko chcecie coś zmienić na przykład na jedynkę.
1: No nie, to ja w takim razie Disclosure czwarty raz.
0: Okej, dobra, dzięki, pozdro.
1: Cześć, papa, hej.
0: Słuchajcie, do trzech razy sztuka. Panie Hubercie, słuchacze pozdrawiają. Ja również pozdrawiam zresztą. A poza tym przypominam, że możecie też pisać inne rzeczy. Jedynka albo dwójka. Na jedynce Subfocus, na dwójce Disclosure. A ja tutaj powinnam wam zagrać zwycięzcę poprzedniej pary. I co to było, żebym ja pamiętała? Wy pamiętacie? Ja już pamiętam. Bo było, na jedynce był raz mentalizm, a na dwójce było WWO i wy stwierdziliście, że oldisy mają być.

Zwycięzca ostatniej pary wlatuje, czyli Disclosure i Moonlight. Ja się żegnam i bardzo dziękuję za wszystkie wiadomości, SMS-y. Zuza i Wenda, do usłyszenia. A po Disclosure będzie coś dla tych, co się wybierają na Diabeł Ubiera się u Prady, czyli Runaway. Lady Gaga i Doechii. Pa, pa!

0: Magazyn muzyczny.
1: Slow Down. Michał Anioł. Tym numerem o zwalnianiu z najnowszej płyty Michała Anioła rozpoczynamy magazyn muzyczny. Kasia Rodek, dzień dobry, dobry wieczór. To najnowsze wydawnictwo Michała Anioła ukazało się tydzień temu. W środę był u Szymona Fuksa. Ta rozmowa z audycji z Fuksem w podcastach Radia Campus znajdziecie. Zaczynamy Michałem Aniołem, bo to już kolejny album, albo w ogóle wydawnictwo, które mamy od niego. Myślę, że to jest bardzo interesujący artysta, którego oprócz tej działalności solowej, jako Michał Anioł, możecie kojarzyć też na przykład z Undą. Jakiś czas temu też wpadł do nas, żeby o projekcie Budka Surfera porozmawiać. Więc jeżeli będziecie mieli okazję, polecam posłuchać Michała Anioła. No i właśnie to zrobimy wspólnie. Dwa numery z najnowszego wydawnictwa. Będzie Pogotowie Ratunkowe i będzie Konsensus. Michał Anioł.

0: magazyn muzyczny.
1: Michał Anioł z najnowszego wydawnictwa za nami, Konsensus przed chwilą. Przed nami taki mini bloczek, bo skojarzyły mi się dwa numery. Jest utwór, który może kojarzycie z anteny Radia Campus, BSK pod tytułem Tarantino. Quentin Tarantino to znakomity reżyser. Od wielu, wielu lat mam wrażenie, jego filmy towarzyszą nie tylko mi, ale całej szeroko pojętej popkulturze. Ostatnio nawet sięgnęłam po jego książkę, która też jest bardzo interesująca, bo on od siebie pisze w taki swój bardzo charakterystyczny sposób, czasem bardzo wprost, czasem brutalnie. W każdym razie Tarantino, o nim powiedziałam i BSK mają taki utwór pod takim tytułem, a skojarzyłam, że Daria ze Śląska ma utwór pod tytułem Kill Bill. No i w takim zestawieniu tych artystów pozornie bardzo odległych gatunkowo, ale jakże treściowo spójnych, posłuchamy.

0: 这是
1: magazyn muzyczny.
2: Kill Bill, wcześniej Tarantino, BSK, a przed chwilą Daria ze Śląska. Teraz w oczekiwaniu na solowy, długogrający album posłuchamy Gestiulki. Gestiulka to jest artystka, którą od kilku lat śledzimy w Radiu Campus. Trzymamy za nią mocno kciuki, bo parę lat temu typowaliśmy ją w akcji Tak Brzmi. To jest taka nasza listopadowa, ale całoroczna akcja. To znaczy w listopadzie każdego roku typujemy 10 artystów, artystki, projekty, zespoły, za których szczególnie trzymamy kciuki. Nie chodzi o jakiś sukces komercyjny, że nagle, nie wiem, do Opola pojadą, czy coś takiego, ale chodzi o to, że naszym zdaniem są to artyści wartościowi i warci uwagi, jeżeli chodzi o muzykę, twórczość, nie? Bo Campus nie gra największych przebojów, raczej te najmniejsze przeboje właśnie. I za Gestiulkę trzymamy kciuki. To jest artystka z Wrocławia i przed nami całkiem niedługo jej długogrająca płyta w klimatach rapowych, to znaczy, bo dla mnie Gestiulka na początku nie była taką stuprocentową raperką, jak sobie pomyślicie, o takich stereotypowych raperkach może ze Stanów Zjednoczonych. Była dla mnie kimś w rodzaju łączącej, artystki łączącej rapsy może z jakimś spoken word, z podśpiewywaniem też, z pięknymi melodiami, ale to, co ostatnio dostaliśmy od niej, no wskazuje, że będą to rapsy i mam wrażenie, że teksty też będą bardzo mocną stroną tego albumu. Melange, tak ma nazywać się najnowszy, kolejny album Gestiulki. Ona epkę jakiś czas temu wydała z TVB, wtedy wpadli do nas do studia, no a teraz właśnie Melange ma się pojawić. Znamy kilka numerów, za chwilę będziemy ich słuchać. Ja namówię też, mam nadzieję, albo namawiam was do tego, żeby zerknąć na przykład na singiel Chroma, bo ma teledysk bardzo ładny, w takim super klimacie, trochę czarno-białym. Bardzo ładny to obraz jest, warto zobaczyć. Posłuchajmy. Gestiulka i wspominany numer Chroma, potem Gestiulka Imprezka z Janem Jakubem Bryndalem, a potem Zdrapka. To też Gestiulka z Aslipem. Cały album Melange całkiem niedługo. Nakładem You Know Me, to nasi znajomi. Pozdrawiamy Grocha i spółkę, więc mam nadzieję też, że gdzieś tam się uda nam z Gestiulką złapać. Gramy Gestiulka potrójnie.

0: Magazyn muzyczny.
1: Trzy numery od Gestiulki, bo jej długa grająca płyta Melanż niedługo ukaże się nakładem You Know Me. Przechodzimy teraz do rzeczy może bardziej bieżących, to znaczy do zapowiedzi koncertowych. Dużo się dzieje ostatnio w naszym pięknym kraju, a w ogóle w Warszawie to bardzo, bardzo dużo. I zestawiłam kilka koncertów i zapowiem je i będziemy sobie słuchać też muzyki. Zaczniemy od naszego ziomka, bardzo lubię tak o nim myśleć, bo mama Tereska, babcia Maria z Podkarpacia, a mam na myśli Czyka Whitea. Czy The White Stripes na pewno kojarzycie, czy jego działalność solową i też utwory do filmów, no i dużo, dużo, dużo innych. 1 czerwca Jack White zagra w Warszawie w Stodole. Bilety bardzo szybko się rozeszły, ale ja po raz kolejny szepczę wam na ucho, że drogie drodzy, sprawdzajcie, bo Jack White ma taką super metodę, takie super rozwiązanie, że dla studentów jest odłożony na wejściu, jest tam jakaś pula tanich biletów, bo to jest mniej niż stówa na polskie. Nie jest to oficjalnie ogłoszone w tym momencie, ale w innych krajach przy okazji innych koncertów Jack White tak działał, więc jest duże prawdopodobieństwo, że będą takie studenckie bilety do odbioru na wejściu. 1 czerwca w Stodole, dzień później w Krakowie zagra. Zagrajmy Jacka White'a, a potem jeszcze będę zapowiadać m.in. Trickiego.

0: Wyjątkowa inwestycja, wyjątkowa energia, wyjątkowy adres. Poznaj osiedle Bosco, premierową inwestycję od Ronson Development na warszawskiej Białołęce przy ulicy Epopei. Dni otwarte już 9 i 10 maja od 10 do 15. Specjalnie dla naszych klientów dwa pokoje w cenie nawet od 524 tysięcy złotych. Biuro sprzedaży Ronson Development, Marywilska 68. Przyjdź i odkryj mieszkania, na które czekałeś. Bosco tu mieszkać. Ronson Development. Prosto do domu.
1: Reklama.
2: Kampus. Same sztosy.

0: Magazyn muzyczny.
1: Triki. Tak klasycznie chciałoby się powiedzieć, Hell is Round the Corner. Tak też nazywa się jego autobiografia. Ja chyba przy okazji świąt Bożego Narodzenia polecałam wam tę książkę, bo uważam, że to jest fajny prezent dla kogoś, kto Trickiego zna i słuchał. Bardzo dużo treści takich pogłębionych, to znaczy skąd jego rodzina w ogóle pochodzi, jakie są ich powiązania, jak to wpłynęło na muzykę Trickiego, na jego też osobowość. Więc Hell is Round the Corner za nami. Wcześniej rzecz, która może nas szczególnie interesować, bo Trickiego historia jest też taka, że na jednym z koncertów jego wokalistka gdzieś tam zniknęła, nie pamiętam szczegółów, w każdym razie pojawiła się Marta i przed chwilą to się wydarzyło. Wokalnie nasza rodaczka towarzyszy od jakiegoś czasu Trickiemu, a tutaj przed chwilą w numerze Way Up In, to oprócz Marty też Marcela Rybska z Trickiem, to też nasze dziewczyny. A Tricky w progresji 5 czerwca zagra, warto się zainteresować. Teraz Tom Morello, on w Stodole 9 czerwca.

0: Magazyn muzyczny.
1: Podwójna dawka od tego legendarnego gitarzysty Rage Against the Machine, chociażby na pewno kojarzycie go z grania z tym zespołem, albo z Prophets of Rage, to też zespół, taki supergrupa, która 9 lat temu na Openerze w 2017 grali. No Tom Morello to człowiek legenda, aktualnie z Bruce'em Springsteenem gra. To są koncerty połączone z protestami. Protestują przeciwko polityce Trumpa, szczególnie przeciwko temu, co się wokół ICE wydarzyło i dzieje. Tom Morello w Stodole w Warszawie 9 czerwca. A teraz, jeszcze nie na koniec, prawie na sam koniec, A Perfect Circle, bo oni zagrają na Torwarze 10 czerwca.

0: Magazyn muzyczny.
1: A Perfect Circle. Bardzo lubię ten numer. Bardzo stary jest. Ale jeżeli nie kojarzycie nazwy, to może po głosie wam się udało skojarzyć. Tak, to jest ten sam człowiek, który stoi wokalnie za zespołem Tool. Na koniec jeszcze jedna informacja. Wcześniej jakoś ona mi umknęła, ale może jest ciekawa, może skorzystacie. 14 czerwca w Progresji też zagrają Fat Freddy's Drop. I myślę, że tym się pożegnamy. Warto korzystać z tego wysypu koncertów. Jest ich bardzo dużo. Jeszcze nie doszłam do lipca. W lipcu co się będzie działo i na Narodowym, i w całej Polsce. Ho, ho, ho. Drogi drodzy, fajnie korzystać z muzyki na żywo. Chłonąć ją. Trochę to inaczej jest. I może się odzwyczailiśmy jakoś, no bo nie ma się czasu, żeby na każdym koncercie być. Ale może jakiś uda się wybrać, czego sobie i wam życzę. To znaczy ja trochę biletów już tutaj mam, inwestuję, ale może namówię was też, żeby na jakiś koncert, festiwal się wybrać. Na koniec właśnie Fat Freddy's Drop, Kasia Rodek, do usłyszenia.

0: Dobry wieczór, wybiła godzina 20, więc jak dobrze wiecie, to czas na dobry groove w Radiu Campus z audycją What Funk i warszawskim funkiem. Ja jestem Kuba.
1: Ja jestem Fab, tam siedzi Ciaro, Ada i Diana.
2: Cześć!
0: Tak, nie było nas przez dłuższy czas, więc teraz wróciliśmy z większą ekipą, żeby dać wam dużo dobrego funku i przez najbliższą godzinkę sprawić, że was rozgrzejemy trochę w tą dzisiaj taką se pogodę.
1: Bo a my w ogóle się dobrze będziemy bawić przy tym.
0: Tak, a my się będziemy dobrze bawić. Bo w ogóle plan był taki, że dzisiaj znowu nas miało nie być, bo mieliśmy być na koncercie nad Wisłą grupy Torpedo, ale no został przełożony na kolejny piątek. Więc jeżeli pogoda pozwoli, to wtedy spotkamy się wszyscy na barce za tydzień. Ale tymczasem jesteśmy, więc będziemy grać.
1: Próbujemy się tu.
0: Dużo dobrego funku. Zaczęliśmy sobie przede wszystkim ekipą Delta Phonic, która już w czerwcu będzie właśnie z tym między innymi utworem, który był w wersji live, grała w Warszawie, w Promie Kultury. Więc zapraszamy.
1: Na Gocławiu.
0: Na Gocławiu. Nie.
1: Na Saskiej Kępie.
0: Tak. I jeszcze będziemy grać o jednym koncercie później, ale teraz płyta, która pojawiła się w zeszłym tygodniu, czyli ekipa The Breaks, a tak naprawdę Robert Walter, Eddie Roberts i Stanton Moore. I piękne trio organowe, bardzo, bardzo groovujące. Gorąco polecam tą płytę. Posłuchajcie sobie kawałka Offside. No i co, lecimy.

No to są właśnie The Breaks. Całą płytę naprawdę polecam, bo jest dokładnie taka. Pięknie groovująca. A teraz pan Nine Sparks Riots, który też się tu pojawia w miarę regularnie, wydał teraz epeczkę. Całą ta epka się nazywa Orka. No i tytułowy utwór Orka brzmi tak.

To, co przed chwilą poleciało, to był Charlie Hunter z nową ekipą, z DJ-em Harrisonem, Korejem Fanvillem i Andrew Randazzo. Piękna rzecz. Bo Charlie Hunter jak zwykle pięknie nam potrafi zagrubować, ale teraz ekipa też wam dobrze znana, czyli szwajcarski The Next Movement. Nowy singiel, który się pojawił parę dni temu, nazywa się Dang, So Fine.

0: Czy kojarzycie takiego pana jak Bobby Womack?
1: To dość duże nazwisko, nie?
0: Tak, to Bobby Womack zaczynał ze swoimi braćmi, miał wtedy zespół The Womack Brothers, potem dopiero był solowym artystą, to teraz powstało The Womack Sisters i to są jakieś córki tych braci. Widzicie? Jedna wielka muzyczna rodzina. Więc trzy siostry Womackowe założyły zespół The Womack Sisters i w Dubtown Records wydają płytę. Płyta za jakieś chwilę, ale już parę singli jest. Zdecydowanie jest to bardziej solowe granie, jak to Dubtown, ale bardzo ładnie grubujące. If You Want Me, tak się nazywa ten utwór.

To kolejny utwór, który mam dla was, nie jest zupełnie nowy, bo jest z 2008 roku, ale jest nową wersją tego utworu, bo jest to po prostu reedit zrobiony w tym roku. Ekipa nazywa się Baby Charles, a kawałek to jest I Bet You Look Good on the Dance Floor. Yeah!

0: A to było Drax Project w kawałku, który nazywa się po prostu Friday Night MP3.
1: Czy MP3 jest w tytule?
0: Tak.
1: Nieźle. No. Tak nowocześnie. Dziś.
0: Tak jest. Dobra, a teraz za to ekipa Amon i utwór Work It Out.

0: To już jest ósma instalacja Popping Shots i to był pierwszy z tych ósmych Popping Shotów. Resztę znajdziecie, gdzie trzeba. No i teraz za to The Funk Soul Brothers. Bardzo ładna nazwa.
1: Bardzo, bardzo.
0: Venetian Hit się nazywa kawałek.

0: No dobra, ekipa pod tym pod tytułem MT Lion. Nic o niej nie wiem, bo nie mają nic o sobie napisane.
1: To jest w stylu Mountain Lion, jak rozumiem.
0: Trochę tak. Mają raptem jeden ten nowy utwór, który teraz leci, czyli Turning Up The Heat, i jeden utwór live.
1: Jest dziwne, że reggae nie grają.
0: That's it. Ale ten utwór, który już gra, jest całkiem przyjemny.

0: Tak gdzieś... romantycznie trochę.
1: Tak. Ale bardzo przyjemnie, więc czekamy na kolejne i może się dowiemy wtedy o nich czegoś więcej. Moi drodzy, mamy dzisiaj też dwie premiery od Legend. I to będzie teraz pierwsza z nich, czyli Bootsy Collins. Tutaj oczywiście jako sideman, bo sam Bootsy już nie nagrywa raczej i wspomaga tylko młodych artystów. I w tym wypadku jest to pani Fantasma. A utwór się nazywa Love Machine.

Zanim pojawi się kolejna legenda, to jeszcze dwie rzeczy. Na razie pan z Chicago, Tolliver się nazywa, i nagrał bardzo dobry, pod dobrym tytułem utwór Funky Man.

0: fuck your man.
1: More you know.
0: He'll fuck your man.
2: Dobra, opowiadałem wam na początku, że będzie jeszcze o jednym koncercie mowa, no i to jest ten moment. Moi drodzy, w sierpniu do Warszawy przyjedzie Jalen Ngonda, czyli kolejny pan związany z Dubtown Records. No i ten pan bardzo dobrze potrafi zagrać soulowo-groovujące rzeczy. No i w sierpniu będzie jego koncert w Palladium i tak się składa, że my będziemy mieć bilet na ten koncert. Mhm. Więc bliżej, myślę, że tak w lipcu, słuchajcie, bo będzie można na nie wygrać bilet. A tymczasem posłuchajcie, jak śpiewa pan Jalen.

0: I teraz będzie moja ulubienica.
1: Tak jest, to właśnie jest ta druga legenda, którą zapowiadałem. Moi drodzy, Chaka Khan dzisiaj wydała nowy singiel. Nazywa się on Chuckzilla. No jest mocno popowy. Ale wiadomo, jest to Chaka Khan.
0: Ale jest to Chaka Khan.
1: Więc musi tu polecieć.

0: Jak oceniacie nową Chaka Khan?
1: Bardzo.
0: Okej?
1: No, wychodzę z założenia, że ona nie potrafi zrobić złej muzyki.
0: W jakim sensie?
1: No, że cokolwiek zrobi, będzie dobre.
0: A, no, no tak, no. Aczkolwiek pamiętam, poczekaj, co to było? To był któryś, albo jakiś Hall of Fame, albo jakiś Grammy czy coś i ona występowała tam z kimś, którą z tych młodych gwiazdek. Generalnie wyglądała, jakby była mocno...
1: Tipsy.
0: Mocno taka... Ale ona chyba tak po prostu już wygląda, mi się wydaje.
1: No możliwe.
0: No ale nic, moje zdanie. Jedźmy dalej. Moon Age i Yoi. Tak się nazywają panowie. On the Wall.

0: Moi drodzy, i tak dochodzimy do końca dzisiejszej audycji What Funk w Radiu Campus.
1: Jako czas płynie w tak dobrym towarzystwie.
0: No? Tak. Jakoś skończymy tak chyba tuż przed godziną 21. Ale nie martwcie się. Dobre rzeczy w kampusie będą na pewno dalej leciały. Moi drodzy, jak zwykle zapraszamy was za tydzień na kolejną piękną godzinkę z funkiem. A jak chcecie go więcej, to znajdziecie go bardzo dużo na naszych socialach. Mamy na Spotify, jesteśmy jako Warszawski Funk i tam jest miliony godzin muzyki do słuchania funkowej, więc polecam.
1: A może się zobaczymy na koncercie, jak będzie ładna pogoda?
0: Tak, i za tydzień, jeżeli będzie pogoda, to nie będziemy na żywo i macie wtedy też wymówkę, nie musicie nas słuchać na żywo, możecie przyjść na koncert.
1: Tak.
0: To jest jedyna opcja, inaczej słuchajcie.
1: Tak.
0: Więc tyle. Zostawiamy was z utworem pięknie groove'ującym, trochę bluesującym, bo też w zeszłym tygodniu pojawiła się nowa płyta ekipy Pimps of Joy Time, która się nazywa Magic Moves. No i na tej płycie jest taki utwór jak Jenks Blues. I tym się z wami pożegnamy. Trzymajcie się, jestem Kuba.
1: Ja Fab.
0: A tam jest cała...
1: towarzystwo.
0: Trzymajcie się ciepło, dzisiaj zwłaszcza. Do usłyszenia za tydzień.
1: Bajo.

Dwa adaptery, te bajery, bery, weryfikuję to 2-4. Hajda, bery, włóż, maniery, krusz, strobery, kusz, kusz. Aż nie powygina paluszku na łóżku. Clinton, George, a nie Bush, Bush. Pada, bery, bery, i frank ci do mózgu.

jakby się nie działo, to beat musi zagrać. Chcesz funk, gdzie jest tu berbery? Hat jakby dopiero wpadł tu za stery. Fakt, nie wiedziałeś, że tak się da, nie ryć jak emery, to numery na lewe papiery biją.

ale što se...

0: Anyway, enough about that.
1: Nervous? Done? Every step.

Never seen, never heard.

0: głowę, duchy. A tęsknota jest bezmierna, jak przenikające ostrze. Nie będę tracił ani chwili. Duchy,
1: duchy, duchy, duchy, duchy.

0: 97,1 FM.
1: Nie rozumiem. Niedawno wyszedł. Ludzie ustawili mu taką grę. Stary, gdybyś wiedział, jakie pieniądze. A on odmówił. A teraz tu z tobą oto zagrał.
2: Bo ze mną chciał wygrać.

Kiedy pada więcej myślę, więcej palę. Szukam odpowiedzi, mijam wciąż ten sam przystanek. Chodzę po tym mieście chyba ciągle tylko w koło. Myśli są jak dym, powracają nałogowo. Odpalam słuchawki, kiedy mam już tego potąd. Latam nad chodnikiem, chyba stąd ten cały polot. Po co mam udawać, wolę czasem moknąć. Słowo, jak pozwolisz, mogę być sam z tobą.

Czek na gapę, ostatnich wizyt w lumpeksie i parę ostatnich kaców nad ranem. Otuliłaś mnie swoim pożegnaniem. Świat brzmiał, jakby w planie miał zmianę, ale możliwe, że dramatyzowałem. Czas pokaże, jak było naprawdę. Więc parę ostatnich przechadzek, ostatnich znanych mi pubów, ostatnich